ma drobne skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

życie minie jak zły sen, jak tragi farsa.

krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz krzyczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podaje nam bardzo proste, ale i nieproste kryterium miłości. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Czasem sobie wyrzucamy, że na modlitwie nasze serca zdają się nie płonąć tak, jakbyśmy chcieli. Pytamy siebie, czy my tak naprawdę kochamy Pana Boga, czy nie. I z tą taką naszą temperaturą wewnętrzną jest różnie, ale tym kryterium takim bardzo twardym, obiektywnym, a jednocześnie prostym i czasem uspokajającym jest to, czy ja żyję według przykazań. Pan Jezus mówi dalej w Ewangelii: ja będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Jeżeli Pan Jezus da innego pocieszyciela, to znaczy, że On sam jest pierwszym pocieszycielem. Czy masz takie doświadczenie, że Bóg chce cię pocieszyć? Że Bóg staje po twojej stronie, że jest właśnie jak Duch Święty, pocieszycielem i obrońcą, parakletem. Czy to nie jest często tak, że za taki głos Boga biorę przede wszystkim to, co mnie oskarża? Głos, który mi przypomina grzechy, który jakoś napełnia mnie niepokojem. Święty Ojciec Pio mówił, że niepokój jest najgorszym wrogiem duszy zaraz po grzechu. W księdze Zachariasza mamy piękny taki fragment, kiedy kapłan Jozue stojąc przed Bogiem jest ubrany w brudne szaty, a szatan oskarża go i wtedy Bóg zakazuje szatanowi oskarżania Jozuego. A sam oczyszcza Jozuego, odziewa go w białą szatę i daje mu wielkie powołanie. Święta Teresa Wielka przypomina nam o tym, że prawdziwa pokora wobec Boga powoduje, że nawet jakby człowiek widział, że swoimi grzechami zasłużył na piekło, nawet jeżeli te grzechy wydają mu się wielkie, to skrucha wobec Bożej miłości ma w sobie, jest czymś ogromnie radosnym.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Brakło całkowitego pokładania w nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia. Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
2: Szlakiem świętych wędrujemy w różne miejsca, ale wędrujemy przede wszystkim po to, żeby ta radiowa podróż przekonywała nas do tego, że jesteśmy powołani do świętości. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ksiądz Adam Parszywka. Proszę księdza, przede wszystkim mogę powiedzieć, jeden święty księdzu chyba, jest na księdza fladze, herbie, orderze, sercu, Don Bosco.
3: To jest święty, który zainspirował całe moje życie, zmienił całe moje życie, patrzenie na Kościół, patrzenie również na świętość już jako młodego człowieka.
2: Ja przyznam się szczerze, że ja Don Bosco pamiętam z dzieciństwa, bo to była pierwsza taka książeczka w moim dzieciństwie, która opisywała jego życie. To w ogóle było coś nowego na tamtym rynku, bo ja już kilka lat mam, że w ogóle o świętych były komiksy. Ja pamiętam te komiksy i pamiętam takie ostatnią stronę tego Don Bosco otoczonego młodymi ludźmi. To jak to było w księdza przypadku? Jak można znaleźć takiego orędownika?
3: To właśnie bardzo ciekawa historia też. Oczywiście każda historia powołania jest pewnie ciekawa, ma różne aspekty. Moja była o tyle nieco inna, że tam, gdzie ja się wychowywałem, nie znałem ani salezjanów, czyli duchowych synów księdza Bosco, ani księdza Bosco samego nie znałem. Tak naprawdę poznałem duchowość salezjańską i salezjanów i księdza Bosco poznałem tak naprawdę przez rower. A to dlatego, że salezjanie organizowali wtedy, ksiądz dr Ryszard Kępiak organizował taki przejazd dookoła Polski dla chłopaków w wieku licealnym. A ponieważ ja lubiłem zawsze sport, więc pomyślałem, świetna okazja, żeby przejechać, zrobić takie piękne Giro dookoła Polski. Oczywiście w międzyczasie były rozważania biblijne, ponieważ ksiądz Ryszard jest biblistą. I to, co najważniejsze dla mnie wtedy młodego człowieka, była wspaniała atmosfera. Prawdę mówiąc, poznając księdza Bosco, tak naprawdę najpierw poznałem ten klimat. Klimat rodzinności, pomocy, sportu, a to wszystko okraszone Słowem Bożym. No i dla młodego człowieka to było... To był taki inny obraz Kościoła. Kościoła bardzo entuzjastycznego, żywego, radosnego, pogodnego. Brali też udział wtedy w tych wyjazdach, bo tak się okazało, że po tym jednym wyjeździe zarażony tym klimatem pojechałem na drugi, a już na trzeci pojechałem już jako nowicjusz, by to kontynuować. Ci, którzy tam uczestniczyli, salezjanie, dzisiaj ksiądz Zbyszek i ksiądz Wojtek, mieli gitary, mieli harmonię, były pogodne wieczory, po prostu wspaniały był klimat. I ten klimat połączony z religijnością, ale też z takim właśnie taką rywalizacją, wysiłkiem fizycznym. No, czasami dziennie przejeżdżaliśmy nawet 150 kilometrów na rowerach. Nawet 150 kilometrów, tak, bo były trasy ustalone od do, więc ten wysiłek był bardzo duży, no ale dla nas to była taka forma też rywalizacji, prawda, takiej bardzo pozytywnej. Także wspaniały klimat i to sprawiło, że ja w pewnym momencie wcześniej myśląc i borykając się, przyjmując powołanie, użyłem takiego słowa borykając się, ponieważ nie tak sobie wyobrażałem, nie myślałem, że będę księdzem, nie marzyłem o tym, to powołanie przyszło jak wezwanie, niemalże jak list. Tak tutaj mówię obrazowo. To myślałem o ewentualnym zgromadzeniu misyjnym, czysto misyjnym. No ale okazuje się, że się nie pomyliłem, dlatego też, że zgromadzenie salezjańskie zgromadzeniem jest misyjnym, ponieważ pracuję w 132 krajach świata i pamiętam, jak złożyłem podanie, że chcę jechać na misję, to już świętej pamięci ksiądz Odorico w Rzymie otworzył mi książkę i mówił, to pojedziesz do Amazonii, inspektoria misjonaria do Amazonii, tak to brzmiało, żebyś czasami miał wątpliwości, że jedziesz na misję. No i tak rzeczywiście to rozpoczęła się przygoda, a na początku tej przygody oczywiście stoi święty Jan Bosco.

0: Szlakiem świętych.
1: Święty Jan Bosko i Księdza Przygoda to takie bardzo inspirujące i bardzo chyba też trochę potrzebne na nasze czasy, bo ja wiem, że ksiądz zamienił ten rower na motocykl.
2: Tak.
1: I jak to się stało? To jest ciekawe.
2: Tak. To się stało tak, że myślę, że właśnie Święty Jan Bosko uczył nas takiej kreatywności. Uczy nas, kiedy wracamy do niego, do korzeni, i za każdym razem patrząc na tego świętego, to jest oczywiście moje odgadywanie jego realizacji misji, to nie mamy go kopiować, bo czasy się zmienimy, prawda? Święty Jan Bosko zmarł w 1888 roku. Natomiast on wspaniale odczytywał znaki czasu. Wspaniale odczytywał przede wszystkim potrzeby młodych ludzi, ich tęsknoty, pragnienia, i on umiał z tym wszystkim wychodzić do nich. I to był fenomen, że gromadził tak wielkie rzesze, że w momencie, kiedy były zamykane zgromadzenia, zakony wtedy w Piemoncie, on otworzył zgromadzenie najpierw męskie, a potem gałąź żeńską i gromadził ogromne rzesze młodych ludzi. To był właśnie ten fenomen tego świętego, że nie narzekał na czasy, ale szukał rozwiązania i szukał metod docierania. I ja myślę, że to, co dzisiaj czasami nazywamy nową ewangelizacją, oczywiście w tej nowej ewangelizacji chodzi przede wszystkim o nasz zapał, ale Święty Jan Bosko wyprzedzał swoją epokę w moim gdzieś tam prywatnym studiowaniu przynajmniej o 100 lat w metodach. Kiedy otwierał boiska, kiedy był, żeby zgromadzić młodych ludzi, był kuglarzem, iluzjonistą, kiedy w tym wszystkim przemycał Słowo Boże, kazania, biletem wstępu tak naprawdę to była modlitwa, i ja jakoś tam, powiedzmy, jako jego duchowy syn nieudolnie też spróbuję to w jakiś sposób,
1: no
2: nie
1: dobra.
2: Chcę powiedzieć, naśladować.
1: Proszę księdza, to teraz chwalimy się. Co ksiądz robi, żeby ściągnąć ludzi, którzy są w dzisiejszych czasach, nazwijmy to, idąc drogą Don Bosco? Gdyby dzisiaj Don Bosco żył, to musiałby się spotkać trochę z takim naszym zblazowaniem. Nazwę to po imieniu, czy czasem jesteśmy tak znudzeni trochę i szukamy takich sportów ekstremalnych, czegoś wyjątkowego, ale nie wyobrażamy sobie, że propagatorem tego będzie Kościół.
2: Bo mamy taki schemat przede wszystkim jakiegoś takiego zamknięcia, przeniesienia, taki, że Kościół to jest właśnie w tych murach otoczonych parkanem, że to jest ten Kościół, przychodzimy tam na jakiś tam czas, ewentualnie jak czujemy taką potrzebę, ten, kto jest związany blisko z Panem Bogiem, no to przychodzi, modli się, adoruje, odchodzi. Mamy tą trudność przenoszenia Kościoła i oddziaływania, że Kościołem jesteśmy 24 godziny na dobę. I że mało tego, że życie Kościoła w codzienności jest bardzo atrakcyjne, jest bardzo porywające. I właśnie ksiądz Święty Jan Bosko właśnie to czynił w swoim życiu. Dlatego tak gromadził duże rzesze ludzi. Dlatego, że nie bał się wyjścia na zewnątrz.
1: Więc idziemy w tym duchu. Czyli co ty robisz? Czyli nie jesteś kuglarzem, żeby ludzie przyszli na stadion, ale wokół ciebie gromadzi się ogromna rzesza ludzi, którzy lubią Reksilnika. I trochę my sobie to wyobrażamy, no przepraszam cię, że przejmę znowu taki schemat, prawda? Ludzie na motocyklach kojarzą nam się z gangami motocyklowymi z filmów, prawda? A wy się gromadzicie w imię Jezusa Chrystusa.
2: Okazuje się, że jest to pewna forma, nawet właśnie dotarcza też do takich osób, zresztą w mojej historii tych 11 lat Iskry Miłosierdzia, bo tak się ten ruch nazywa, jest rzeczywiście, takie są doświadczenia, na przykład, że ktoś siada i mówi: proszę księdza, ja z Kościołem nie jestem tego, ja chciałem po prostu jechać, bo jest ciekawy program, bo jest fajna atmosfera, i ja na przykład widzę, bo my modlimy się w miejscach takich publicznych, czasami na placach, absolutnie nie, żeby prowokować

0: Szlakiem Świętych.
1: Niczym innym jest nasza audycja jak pokazywanie pewnego szlaku. Szlaku do świętości w różnej formie. Zaczynamy od Don Bosco i mówimy o nim, ale w tym kontekście właśnie nowatorskich form wychodzenia do ewangelizacji. I twoja forma jest na pewno nowatorska, więc powiedz tak naprawdę tym, którzy nas słuchają i którzy może nigdy o twojej organizacji Ojcze nie słyszeli, o twoim pomyśle na ten rodzaj ewangelizacji. Co można zrobić, żeby pojechać na, można nazwać, podróż motocyklową z Panem Bogiem?
2: Przede wszystkim my spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, mówimy sobotę, ale to tak naprawdę to jest weekend, w różnych miejscach Polski. I także to wychodząc też tak trochę do różnych środowisk i miejsc, my przede wszystkim gromadzimy się w różnych miejscach po to, żeby się modlić. A w pierwszą sobotę czerwca jesteśmy nad morzem. To się nazywa miejscowość Chełmek, o ile dobrze pamiętam. Taka stosunkowo nieduża miejscowość. W każdym razie można tego się dowiedzieć z naszej strony na każdy miesiąc, bo potem na Jasnej Górze jesteśmy w lipcu.
1: To już od razu przypominamy, jaka to strona internetowa, jak na nią wejść.
2: Strona nazywa się motoiskramiłosierdzia.pl i tam w zasadzie wszystkiego się można dowiedzieć, gdzie byliśmy, gdzie jeździmy, kto się można, gdzie się spotykamy. Chcemy łączyć naszą też pasję życia z wiarą. Nic nie może być w naszym życiu oderwane od wiary, więc to jest jedna z naszych form funkcjonowania.
1: A zdarzyło ci się, ktoś kto powiedział, proszę księdza, ale ja będę się modlił razem z księdzem, ja będę jeździł motocyklem, ja to chcę mieć wiatr we włosach. Pan Bóg to mi jest tak nie do końca w tej całej mojej pasji potrzebny.
2: Takie są też i początki, czasami niektórych oczywiście osób, ale uważam, że wiara w każdym z nas jest. Ona potrzebuje dobrego tylko takiego odkrycia, zbliżenia do Pana Boga. My mamy tylko w tym względzie jakby otworzyć się i powiedzieć, jak ja to przeżywam, być świadkiem, a jestem przekonany, że łaska przychodzi z czasem i tak to rzeczywiście jest, że potem nawet tacy ludzie właśnie stają się często liderami w swoim środowisku. W naszej grupie są osoby, które jeżdżą, Polacy, którzy są i z Francji, i z Niemiec, ale też z Czech, którym to ta forma się spodobała, takiego właściwie przeżywania. No oczywiście wymaga to potężnej logistyki, organizacji, no i zachowania wszelkich przepisów i tak dalej, dostosowania się do dnia dzisiejszego. Też współpracy z biurem pielgrzymkowym, które tworzy nam to zaplecze, akurat to jest ich Tis Travel. I my w ten sposób z jednej strony zachowując te wszystkie wymogi, ale z drugiej strony przede wszystkim dając entuzjazm i dając to, co przeżywam, co jest najcenniejsze, wiarę dzisiaj. Dzisiaj tak bardzo potrzebujemy nadziei, potrzebujemy wiary. Dzisiaj mamy czasami takie wrażenie, że świat tak bardzo gdzieś się zapada, że jest ciemny, że nie wiadomo, mroczny, że nie, chcemy powiedzieć, że po pierwsze życie wiarą i przeżywanie tego z otwartymi oczami, szeroko patrząc na świat, można rzeczywiście pięknie przeżyć we wspólnocie Kościoła, takiej trochę innej wspólnocie, bo na jednych śladach.
1: To niesamowite, ale też niesamowite myślę, że jest to, Ojcze, że ci ludzie mogą siebie odnaleźć w tym wszystkim, bo tego, czego potrzebujemy i czym był pierwszy Kościół, pierwszy chrześcijan, to był Kościół wspólnoty, a my często w dzisiejszym Kościele, często przynależnym ze względu na miejsce zamieszkania, może nie zawsze możemy znaleźć tych, którzy mają podobne pasje, a w tym dziele, które ty tworzysz, to jest też motywowanie się do wiary przez pasję.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj mamy taką możliwość i ja myślę, że właściwie chyba o to chodzi, żeby nasza wiara była przeżywana autentycznie. Czasami ja mam takie wrażenie, że to, co jest związane dzisiaj ze światem, a więc te pewne wymogi, struktury, one również bardzo mocno weszły, wdarły się do Kościoła. Kiedy my mówimy o wierze, a tak naprawdę na wszystko potrzebujemy zaświadczenie, na wszystko potrzebujemy kwitek, na wszystko potrzebujemy jakieś tam potwierdzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te wymogi, tymczasem miłość gdzieś wtedy jest odsuwana na drugi plan, relacje te wierzących, pomoc, nadzieja. Przede wszystkim tego, co dzisiaj mam największy deficyt, czyli poświęcenie czasu jeden dla drugiego, życia we wspólnocie, gdzie rzeczywiście człowiek czerpie tyle radości.
1: Ja bardzo za to spotkanie dziękuję i zobaczcie Państwo, Don Bosco i jego szlak może zawieść wszędzie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
2: Liban, czy jest to dzisiaj zapomniany kraj? Kraj taki, o którym nie powinno się mówić. Z jaką sytuacją mierzą się dzisiaj chrześcijanie mieszkający w Libanie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O kraju świętego Szarbela, o kraju, który także odwiedził niedawno Ojciec Święty Leon XIV. Co dzisiaj tam się dzieje? Czy ten kraj stanie się drugą strefą Gazy? O tym będę rozmawiać z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam, pozdrawiam słuchaczy.
2: Ksiądz niedawno wrócił z Libanu. Jakie są te księdza pierwsze myśli? Co chciałby ksiądz nam przekazać, którzy możemy obserwować Liban z perspektywy mediów, z tych zdjęć, które ktoś nam pokaże albo których ktoś nam nie pokaże?
3: Kiedy pani zapowiadała naszą rozmowę, powiedziała pani o mszy świętej, którą odprawił Ojciec Święty Leon XIV w Bejrucie. W tym samym miejscu sprawował Eucharystię papież Franciszek i w tym miejscu do dzisiaj stoją namioty uchodźców z południa. Myślę, że to, o czym ja pomyślałem, to zestawienie tych dwóch rzeczy. Liban jako kraj, który był do tej pory przykładem koegzystencji chrześcijan, muzułmanów, różnych proweniencji chrześcijańskich, muzułmańskich, staje się symbolem kolejnego kraju zniszczonego poprzez konflikt na Bliskim Wschodzie. Gdyż Izrael w odpowiedzi na ataki Hezbollahu, który jest finansowany przez Iran, zapowiedział stworzenie, wbrew wszelkim możliwym prawom międzynarodowym, strefy buforowej. Wyznaczył żółtą linię. Odciął część kraju. Mieszkańcom powiedział, że muszą opuścić swoje domy. Oni nie wszyscy tego posłuchali. Co pewien czas są ostrzeżenia. Trzeba wtedy odejść od swoich budynków na odległość kilometra, co wcale nie gwarantuje życia. Czego przykładem był w piątek, gdyż pogrzeb szyjskiej rodziny, która wyszła pracować na ziemi, na swojej ziemi, powtarzam, na swojej ziemi, i został tylko młody, 14-letni chłopak. Pozostali zginęli. Tam są także i wioski chrześcijańskie, jak wioski maronickie. W jednej z nich była sytuacja, o której mówił cały świat, bo chyba cały świat patrzył się z przerażeniem na żołnierza izraelskiego, który niszczył figurę Chrystusa. Tą figurę ufundowali Włosi i w ostatnim tygodniu nuncjusz papieski poświęcił tą figurę. Ale cała ta podróż nuncjusza też pokazuje jedną rzecz. Musiał czekać w konwoju humanitarnym kilka godzin na zgodę na wjazd. Mamy kontakt poprzez pracujących tam księży maronickich, poprzez misjonarzy maronickich, bo tak się nazywa ich zgromadzenie. Staramy się pomóc w tej parafii. Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Polsce dostarczyła dwóch rzeczy. Z jednej strony pomagamy mieszkańcom, ponieważ pomoc humanitarna do nich dotarła. Ja za chwilę będę o niej mówił. Ale pomoc humanitarna dotarła z żywnością, z ryżem, z takimi olejem, tego typu rzeczami. Natomiast jakoś nikt nie pomyślał o tym, że jeszcze trzeba to ugotować.
2: Ponieważ, na surowo się nie zje.
3: Ponieważ opiekujący się nimi ojciec Jean wspomniał nam o tym, w porozumieniu z ofiarodawcami przekazaliśmy i chcemy to dalej rozszerzyć, pieniądze na zakup gazu, po prostu butli gazowych, żeby mogli oni to jeszcze ugotować. Staramy się także pomóc kapłanom, tam jest trzech kapłanów tej miejscowości pracujących, po prostu poprzez intencje na południu Polski, gdzie poprzednio pracowałem w diecezji krakowskiej, jest zwyczaj mszy pogrzebowych. Przekazaliśmy tam intencje do odprawiania z takiej jednej parafii z Bucowa. Byli bardzo szczęśliwi, no bo im trudno jest wymagać, żeby im w tym momencie wierni utrzymywali w tej sytuacji, która jest. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje problem tego kraju. Oni nie są stroną wojny. Ale to oni musieli w 4-milionowym kraju, który przyjął 2 miliony uchodźców syryjskich, przyjąć 1 milion ludzi wysiedlonych z południa. Proszę Państwa, to jest katastrofa humanitarna. Ta katastrofa humanitarna ma swoje dwa oblicza. Jedno, którym myślę, że Libańczycy się mogą pochwalić. Większość chrześcijan nie mieszka w namiotach. Znaleźli przyczółek w domach chrześcijan. W szkołach prowadzonych przez siostry mieszkania dla stróżów zostały zamienione w mieszkania dla uchodźców. Tu jedna rodzina, tam druga rodzina. Siostry, które są, mają swoje domy rekolekcyjne, zamieniły je w domy dla uchodźców. Oni zostali wchłonięci. My też tam idziemy z pomocą, bo to są konkretni ludzie. Nie ma praktycznie w tym momencie obozów dla chrześcijan przesiedlonych. Raz, że ich tam na południu nie było stosunkowo dużo, a po drugie, że zostali wchłonięci. Jest też potężny problem dotyczący mieszkańców nawet samego Bejrutu, którzy boją się wrócić do swoich domów. Ta dzielnica szyicka jest tak często celem ataków rakietowych z Izraela, że część ludzi mieszka w namiotach. Woli. I to wygląda niesamowicie. Ja byłem w tej dzielnicy, oglądałem zniszczone domy. No to wygląda, to jest makabryczne, to jest obraz, jakby przenosił się myślą do zdjęć, które oglądałem o zniszczonej Warszawie. Bo wypalone budynki, stosy ruin, cegieł, betonu. No wygląd taki apokaliptyczny. Mówimy o kraju, który formalnie nie jest w tej wojnie uwikłany. Mówimy o kraju, który doświadcza niesamowicie, że dwóch się bije, a ten trzeci najwięcej po głowie zbiera. I to jest, pani powiedziała, nowa strefa Gazy. Niektórzy się boją, że tak będzie. Właśnie konwoje humanitarne, to o czym wspomniałem wcześniej, to jest taka rzecz, bardzo trudno dostać na nie zgodę. One bardzo długo jadą. Były też, jak państwo pamiętają, ostrzelania tych konwojów. Zginął francuski żołnierz, prezydent Macron o tym głośno mówił. Sytuacja jest więc trudna. Widać, że robione jest wszystko, żeby oni nie wrócili, żeby ten pas pozostał niezamieszkały. Oni boją się, że Izrael po prostu chce przejąć nad nim kontrolę. A jest to Ziemia Święta. Nie wiem, czy ktoś ma tego świadomość, że to jest Ziemia Święta.
2: Myślę, że w Polsce coraz częściej o Libanie w ten sposób się myśli, także ze względu na świętego Szarbela, który jest bardzo popularnym świętym w Polsce. Często modlimy się przez jego wstawiennictwo, ale co to oznacza dla społeczności chrześcijańskiej, czy też społeczności maronickiej, zamieszkującej tamte tereny? Czy ksiądz powiedział o tym, jak wspaniale się wspierają, że przyjmują pod swój dach tych, którzy stracili swoje domy. Czy to jest kwestia gościnności, czy to jest chrześcijaństwo w praktyce?
3: Kiedy przechodziłem, wędrowałem po tym obozie, on jest już w tej chwili w większości opustoszały, tym na terenie placu, gdzie była sprawowana Eucharystia przez Ojca Świętego, usłyszałem słowa takie: my mamy was, chrześcijan, w sercu. To były słowa szyitek. Bo wyście jako jedyni nam też pośpieszyli z pomocą. Nasi bracia nie śpieszą nam z pomocą, a wy potraficie się zająć innymi. Myślę, że to świadectwo naszej wzajemnej miłości jest przepięknym świadectwem chrześcijańskim tam złożonym. To różnie wygląda w praktyce. Oczywiście są też napięcia, proszę państwa, no bądźmy szczerzy, to nigdy nie jest tak, że jest bez jakichś kłopotów, także i nadużyć. Różnie to wygląda, ale na przykład po parafiach zorganizowano miejsca, w których są wydawane pomoce. To trochę przypomina nasze zrywy, jak były powodzie. To trochę przypomina czasy stanu wojennego, gdzie są organizowane. My też w takich rzeczach uczestniczymy. I to jest na zasadzie takiej, że parafia syrokatolicka, to są chrześcijanie obrządku orientalnego w łączności z Ojcem Świętym, przygotowuje i rozdaje. Nie patrzy się na to, czy to są prawosławni, czy to są łacinnicy, czy to są maronici. Po prostu są nasi bracia. Siostry wspólnoty Jezus i Maryja mają też takie centrum, wspaniałe centrum. Też myślimy, one składają w tej chwili projekt do naszej organizacji. Proszę państwa, bo jest problem. Staramy się patrzeć troszeczkę dalej. To nie jest tylko kwestia dania dzisiaj jedzenia. Część z tych ludzi nikt nie będzie mogła wrócić. To też jest problem, którym się chcemy zająć. No bo jeżeli wyrwano drzewa oliwne, jeżeli uderzono bombą fosforową, rolnik już tam nie zamieszka. On stracił możliwość pracy swojej do końca swojego życia. On na pewno tam już nie wróci. Więc jest to kwestia dotycząca znalezienia mu się w koncepcji życia na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna, który nie jest w stanie utrzymać rodziny, to jest tragedia, to jest kwestia depresji. My wspomagamy takie punkty pomocy psychologicznej, które są prowadzone przy kościołach. No bo tym ludziom trzeba podać rękę, wyciągnąć z depresji, dać im nadzieję. My niesiemy nadzieję. Przede wszystkim chrześcijanie są pielgrzymami nadziei, jak mówił papież Franciszek. Więc my chcemy dać tą nadzieję, że on jednak może coś znaleźć. Jest to nasze na przykład myślenie. W tej parafii, o której mówiłem, syrokatolickiej, była idea pomocy studentom, ale tak naprawdę wyszła w tej chwili z tego idea pomocy tym, którzy są uchodźcami. Robią mozaiki, które chcemy sprzedawać w Polsce.
2: Możemy pomagać w prosty sposób. Prosta nasza pomoc to jest także pamięć, a może przede wszystkim pamięć, troska o Liban?
3: I modlitwa. Oni bardzo o nią proszą. Wszędzie. Oni się bardzo cieszyli, kiedy przybyliśmy w miejsca w okolicach Sydonu. Nie miałem pomocy, no bo ja mogę dać to, co dostanę od was, słuchacze. To mogę przekazać w tamtych miejscach. Więc oni wiedzieli, ja mówił, nie, ważne, że przyszedłeś, pomodliłeś się razem z nami. Że ty razem z nami odmówiłem i są bardzo szczęśliwi. Ja akurat nie, taka jest moja profesja. Zajmuję się patologią syryjską, tamtymi terenami. Więc jak ja poprowadziłem modlitwę w języku aramejskim, udzieliłem błogosławieństwa po aramejsku, i ta szczęśliwa, o nas nie zapomniano, to ty znasz naszą tradycję. Myślę, że to jest bardzo ważne. My możemy pomóc właśnie tą naszą pamięcią, tą naszą modlitwą. Zachęcam na razie jeszcze tego, problemy transportowe, logistyczne, ale naprawdę w najbliższym czasie, bo już widziałem spakowane, przygotowane rzeczy, mozaiki, które trafią. To jest możliwość, ale już dzisiaj można poprzez akcję Cedry Libanu, Cedry Nadziei wejść na stronę, zobaczyć ich rękodzielnictwo. Można poprzez to, robiąc prezenty, czy pierwsza komunia, czy też jakiekolwiek inne uroczystości, a jest to konkretna pomoc. To są konkretne pieniądze, bo my je przekazujemy w całości tym, którzy je wyprodukowali. My nie chcemy dawać jałmużnę. Pomoc Kościołowi w potrzebie nie jest po to caritasem, który zaspokaja tylko kwestie humanitarne. My chcemy wyjść trochę dalej. Chcemy, żeby oni tam dalej mogli spokojnie żyć i pracować i działać. I taki jest cel. No, tamci chrześcijanie przygotowują się do trudnego życia na wygnaniu, ale niektórzy z nich dają za wygraną. W Debel ojciec pozostał razem ze swoimi współbraćmi. Ludzie mówią, nie, będziemy dalej uprawiali tam ziemię. To jest nasza ziemia. My na tej ziemi jesteśmy od tysięcy lat. Nie chcemy jej rzucać, nie chcemy rzucać Chrystusa. Pani powiedziała, że to jest ziemia święta, bo święty Szarbel, święta Rawka. Ale część biblistów uważa, że niedaleko tego Debel jest starożytna Kana. Na pewno jest starożytny Terisydon. To właśnie tam Chrystus rozmawiał z Syrofenicjanką, która prosiła go o uzdrowienie swojej córki, a on mówił, że czy to warto dawać coś poganom, a ona mówiła, że nawet i psy zjedzą okruchy chleba, które spadają ze stołu. I on uzdrawia, on daje ten znak, że jego Ewangelia nie jest tylko zastrzeżona dla jednego narodu. To tam, koło Sydonu, znosi się najstarsze, chyba wspominane w piśmie w historii kościelnej Józefa Cezarei sanktuarium maryjne. To jest ziemia, na której mamy świadomość. Nikt z tego nie będzie kwestionował z biblistów, że po tej ziemi chodził nasz Zbawiciel. To jest ziemia święta. Ale może właśnie dlatego często jest to ziemia ukrzyżowana.
2: I myślę, że dla nas wszystkich też bardzo symboliczny, bardzo trudny ten moment, kiedy patrzyliśmy na tą zniszczoną figurę Chrystusa. Symboliczny dlatego, że ktoś porywa się na naszą świętość, na tego, którego my chcemy nieść. Czy to jest moment, żeby się obrazić i teraz święte oburzenie po mediach po kolei, żeby przeszło? Na co to jest moment, zdaniem księdza profesora? Dlaczego to jest też ważne, żeby nie zapominać o tym wydarzeniu i nie zgadzać się na takie wydarzenia?
3: Myślę o dwóch rzeczach w tym momencie. Rok temu byłem w Libanie, tam właśnie na południu w tych wioskach. Też byłem przejęty, kiedy siostra Maja pokazała mi obok swojej szkoły w zniszczonej kaplicy Matkę Bożą Częstochowską. Zniszczoną poprzez wybuch rakiety, szkło z witraży poniszczyło wizerunek. Wizerunek został ofiarowany przez polskich żołnierzy. I wtedy sobie zadawałem pytanie, jak to się dzieje, że wojna tak potrafi niszczyć i tak potrafi tych ludzi po prostu doświadczać. Siostra Maja biedna po kilkudziesięciu latach pracy została zmuszona do

0: dlatego, że ludzie nie potrafią przebaczać. My musimy tutaj zostać, dlatego że to my jesteśmy nosicielami przesłania Chrystusa, że bez przebaczenia nie ma wspólnoty. Bez miłości wzajemnej nie da się niczego zbudować. Nienawiść potrafi zniszczyć, ale nienawiść nie potrafi niczego budować. My zostajemy tutaj jako świadkowie tego. Przyznam się, proszę Panią, że aż mi się serce ściskało, kiedy to słyszałam, bo to było przepiękne wyznanie wiary. Tym, co nas różni od wszystkich pozostałych, jest właśnie to, że umiemy przebaczać. I w tym momencie mam cały czas kilka takich sytuacji, wywiadów, które można zobaczyć spokojnie w internecie. Jak to młoda dziewczynka przesłuchiwana, uciekinierka z Niniwy, w 2015 roku egzaminowana przez dziennikarza France Press, mówi mu, ale jak ty mówisz mi o nienawiści, to oni, gdybym nienawidziła, byłabym muzułmanką. Myślę o matce, której synu zamordowano, bo poszli do pracy w Libii. Ścięto im głowy, puszczono tą transmisję. I znowu to samo pytanie, które kieruje do niej dziennikarka Al Jazeera. Musi pani nienawidzić ludzi, którzy to zrobili. Proszę panią, ja jestem chrześcijanką, nie jestem muzułmanką. Pierwszą rzeczą, jaką musiałam zrobić, to im przebaczyć.
1: Oni udowodniają, że przesłanie Ewangelii to nie jest fikcja, tylko to jest prawdziwe życie.
0: Tak, to nie jest teoria, to nie są piękne słowa, bo łatwo jest o tym mówić mnie, pani. Myśmy tak prawdę mówiąc, no nie doświadczyli nawet ułamka tych problemów, które oni mają.
1: My się przejmujemy hejtem, że jakiś komentarz negatywny się pojawi pod jakimś filmem, pod jakimś podcastem, audycją. Ktoś coś skrytykuje, a tutaj ludzie stoją rzeczywiście przed taką decyzją, czy odpowiem na wezwanie Chrystusa, żeby przebaczyć moim nieprzyjaciołom, tym, którzy zabili moich najbliższych.
0: I oni na to odpowiadają. I widzę takie świadectwa u nich. Proszę panią, wspólnota chrześcijan w Aleppo w Syrii bardzo wiele wycierpiała od ataków muzułmanów. No, praktycznie rzecz biorąc, w mieście, którym było ich 20%, zostało ich 1-2%. Przed końcem roku kolejny zamachowiec próbował wejść do kościoła i wysadzić się. Powstrzymał go muzułmański żołnierz. Reakcja wspólnoty dla mnie jest niesamowita i przyznam się, że boli mnie, że ona nie została nigdy nagłośniona. Czy zna pani sytuację, w której by w pogrzebie muzułmańskiego żołnierza uczestniczyli wszyscy biskupi z miasta? Że we wszystkich kościołach w niedzielę modlili się za tego człowieka i polecali jego rodzinę Panu Bogu. To są nasze świadectwa. Chrystus mówi o tym wyraźnie. Mi się przypominają przepiękne słowa świętego Jana Chryzostoma, też z kręgu kultury tamtej, który mówił o czymś, o czym my często zapominamy. On mówi, Chrystus jest dobrym pasterzem. Teraz była niedziela dobrego pasterza, więc w sam raz to pasuje. Chrystus jest dobrym pasterzem, ale jest pasterzem owiec, a nie wilków.
1: Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o sytuacji chrześcijan, ale nie tylko chrześcijan, o sytuacji w Libanie. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypominam Państwu, że rozmowy takie jak te powstają dzięki Waszemu wsparciu. Informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa w budowaniu takiego przekazu, w tworzeniu takich rozmów znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Weronika Ostrowska, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Ewangelia w praktyce, czyli życie chrześcijan w Libanie. O tej sytuacji opowiada dzisiaj ksiądz profesor Jan Żelazny, który niedawno odwiedził Liban. Ksiądz dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, organizacji, która pomaga tam na miejscu w taki sposób, jaki jest to potrzebne. To nie tylko pomoc humanitarna, ale też umacnianie tych lokalnych społeczności, przekazywanie też tego przesłania. Pamiętamy o was, Polska o was pamięta, nie tylko Polska, ale jako chrześcijanie, jako katolicy. Pamiętamy, że tam jesteście i że dbacie o tę Ziemię Świętą, która tam jest.
2: Tak, kończyliśmy słowami Jana Chryzostoma, który mówił: Chrystus jest pasterzem owiec, a nie wilków. I mówi: jak długo będzie postępował jak owca, ja będę z wami i nie bójcie się. Ale ja jestem pasterzem owiec, a nie wilków. Więc jeśli wy zaczniecie gryźć, to gryźcie, ale państwo zostaniecie tylko sami. I myślę, że oni to dobrze odczytali. Jan Chryzostom pochodził ze środowiska, w którym ta tradycja orientalna była bardzo mocna. I rzeczywiście, jak długo jesteśmy owcami, potrafimy właśnie zwyciężać tą miłością, tak długo jesteśmy po prostu silni. Solidarność razem z nimi. Ja, jeżeli nie jestem na wyjazdach, pomagam w takiej parafii, która jest niedaleko miejsca mojego zamieszkania, w Podłężu pod Krakowem. Dzieci z tej szkoły, no bo trudno, żeby nie słyszały o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w momencie, kiedy ksiądz na parafii jest, kazania co pewien czas mówi, postanowiły na okres, w tym okresie przedświątecznym, Wielkim Poście, zorganizowały się kiermasz i tak dalej. Maluchy zebrały olbrzymią sumę pieniędzy, $1950. Prosili mnie, żeby pomóc konkretnie jakiejś szkole, że to jest gest dzieci dla dzieci. No więc wpadłem na taki pomysł, że przywiozłem cukierków. Wiadomo, że to jest międzynarodowy symbol pojednania na całym świecie. I byliśmy w takiej właśnie szkole Matki Bożej Pokoju, prowadzonej przez siostry na przedmieściach Bejrutu w Dora. One też mają tam rodzinę uchodźców i czwórka tych dzieci jest tam na środku i przekazaliśmy te pieniądze. Najwięcej wzruszenia wzbudziło dla nich, dla matki generalnej, tej dyrektorki szkoły, kiedy powiedziałem, że to nie jest ofiara ludzi dorosłych. To jest ofiara wypracowana przez zwykłą szkołę podstawową Króla Jadwigi w Podłężu. Dzieci, które chcą czuć solidarność z innymi. Ona powiedziała mi, że to jest ważniejsze niż te pieniądze, które ksiądz przyjósł. To jest ważniejsze niż te cukierki. Byliśmy w tych klasach, spotkałem także i te dzieci, tych uchodźców. No widziałem ich wzruszenie, że ktoś o nich pamięta, że gdzieś tam daleko pod Krakowem jakaś szkoła o tym pamiętała. To są przepiękne gesty, ale pokazują, że czasami tak niewiele nam potrzeba, a możemy tak dużo wnieść radości i dać tego innym. To jest naprawdę duża siła, którą mamy.
1: To jest też Liban. Liban i chrześcijanie z tamtych terenów mogą nas bardzo wiele nauczyć. Czego uczy nas duchowość świętych także z tamtego obszaru? Czego możemy nauczyć się jako chrześcijanie mieszkający w bezpiecznym kraju, gdzie możemy swoją wiarę bez przeszkód wyznawać, gdzie każdego dnia możemy uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować Chrystusa, pójść do spowiedzi. Nie musimy się obawiać tego, że ktoś nam tego zabroni, że ktoś w tym momencie będzie kazał nam opuścić nasz dom ze względu na to, że jesteśmy chrześcijanami.
2: Odwagi wiary i zobaczenia tego, że wiara ma sens, kiedy jest naprawdę przeżywana. Że to jest, posłużę się takim może przykładem dziwnym. Rzeczywiście chodzenie na siłownię może zmienić człowieka, ale pod warunkiem, że jest regularne, a nie dwa razy do roku, szczególnie przed okresem, kiedy trzeba pójść na plażę i pokazać swoje mięśnie. Niestety część z nas przeżywa swoją wiarę właśnie w ten sposób. Od okazji do okazji. I niewiele taka wiara daje. Tak niewiele daje pójście trzy razy do roku na siłownię. Ale rzeczywiście podejście do tego prawdziwe, tak oni pokazują, mówi o jednej rzeczy. Tym, co mówił Chrystus. Przyjdzie deszcz, przyjdzie burza, uderzą potoki, ale ten dom nie runie, bo na skalę był utwierdzony. Myślę, że oni pokazują, co to znaczy budowanie na skalę. Co to znaczy budowanie, przy którym nawet wojna, uchodźcy, strata miejsca pracy, śmierć najbliższych, daje, mimo wszystko człowiek znajduje siłę, żeby iść do przodu. Ja mam obawy, że jednak często wobec nas tu w Europie spełniłby się raczej te słowa Chrystusa w tej samej przypowieści, w tym samym fragmencie. Spadł deszcz, wezbrały potoki, uderzyły na ten dom i runął. Upadek jego był wielki.
1: Ksiądz mówi, mam wrażenie też o tej silnej tożsamości chrześcijańskiej, o wierze, która jest zakorzeniona. To nie jest to ziarno, które nie może się zakorzenić, tylko wręcz przeciwnie. Może być na wierzchu małe ziarenko, czyli ta mała społeczność chrześcijańska, która jednak ma swoje korzenie. Ci chrześcijanie, tak jak ksiądz opowiadał, wiedzą o tym, my musimy bronić tej ziemi, bo to jest ziemia, po której chodził Chrystus.
2: To także widać w jeszcze jednej rzeczy. Jedną z akcji, którą prowadzi Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Polsce, objęliśmy opieką ten projekt, adoptowaliśmy go, już drugi rok prowadzimy, jest wsparcie dla seminarzystów Kościoła Syrokatolickiego w Szarfety, szkoły Harisy w centrum Libanu. Seminarzyści pochodzą z Iranu, Iraku, Syrii, Egiptu i Libanu. Byłem kiedyś przełożonym seminarium. Bałbym się być rektorem w tym seminarium. Bałbym się być prefektem w tym seminarium, tak jak nim byłem. Dlaczego? Bo to jest niesamowite wyzwanie. Podziwiałem tego księdza rektora, jego znam akurat nie z drogi naukowej, że tak to powiem. To są młodzi ludzie, których tylko dwóch jest 20 lat, to są najmłodsi. Większość ma 28-30. Większość jest po studiach. Jeden jest, proszę panią, męczennikiem, bo był więziony przez ISIS, Daesh, przez ponad pół roku. A mimo wszystko nie wyparł się wiary. To są ludzie, których powołanie zostało wypróbowane. Oni wiedzą, komu służą i dlaczego służą. Bałbym się nie dlatego, że są groźni, tylko są wymagający. Spotkanie z nimi, widziałem twarze reporterów, naszych operatorów telewizyjnych. Oni mówili tak spokojnie o pewnych rzeczach, a ci byli tym, no, lekko rzecz biorąc, zdziwieni. No tak, bo spotkali świadków. Myślę, że to jest doświadczenie, którego nie ze wszystkimi, żeby też nie idealizować. Ale w wielu wypadkach właśnie tam spotykam się ze świadkami. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że nie może zostawić Chrystusa w Betlejem i dlatego pomimo tego, że klepie biedę, nie sprzeda swojej ziemi, będzie tam dalej. Jeżeli ja spotykam kogoś, który mówi tak, wrócę, bo tu jest moje miejsce, tutaj jest to nasze świadectwo, tak, wiem, że jest trudno, że mieszkamy wyrzuceni, ale mimo wszystko trzeba umieć trwać i trzeba się także umieć uśmiechnąć w tym wszystkim, to ja widzę, że spotkałem ludzi, którzy wybrali Chrystusa jako fundament i żyją tym fundamentem. I przyznam się, że ja to już nieraz mówiłem na łamach mediów. Niesamowicie mi pomogło w mojej wierze spotkanie z nimi. Bo ja dopiero teraz zaczynam sam. Ja mam za kilka dni 35 lat kapłaństwa, a ja się dopiero teraz uczę, co to znaczy prawdziwy wybór. Może to zabrzmi dziwnie, ale oni mnie uczą tego, co to znaczy prawdziwy wybór. Prywatnie rzecz biorąc, jadę z pomocą, którą ofiarowali ludzie dobrzy, którzy słuchają nas, którzy o nas rozmawiają, którzy uczestniczą w naszych kiermaszach, wejdą na stronę pkwp.org, i ja przekazuję ich pomoc, a ja sam odbieram największą, bo to jest niesamowite świadectwo wiary i spotkanie z tymi ludźmi jest umocnieniem. Myślę zresztą, że ta sytuacja jest okazją, jak to mówił święty Paweł w liście do Koryntian. Podzielmy się tym, co mamy. Bóg nam dał na razie nie najgorszą jeszcze sytuację materialną. Podzielmy się tym, co mamy, żeby oni podzielili się tym, co oni mają w nadmiarze, wiarą i jej siłą.
1: Niesamowite są te historie, o których ksiądz opowiada. Ja tak słuchając, myślę, że my jako ciało Chrystusa, jeżeli tak spojrzymy na Kościół, a tak powinniśmy na ten Kościół patrzeć, tak o nim pisał też święty Paweł Apostoł, spotykamy się w okresie wielkanocnym, kiedy przyglądamy się apostołom, którzy próbują głosić tę dobrą nowinę z większym lub mniejszym sukcesem. Pytanie też o to, czym jest dzisiaj sukces. My, ludzie Zachodu, ten sukces postrzegamy często jako posiadanie dobrej pracy, dobrych warunków materialnych, zapewnienie swojemu potomstwu też jak najlepszych warunków, a myślę, że rzadko, być może za rzadko, myślimy w ten sposób o wierze, że największą wartością jest zachowanie tożsamości, umacnianie tych korzeni wiary i wszystko inne tak naprawdę traci wartość w obliczu tego, jeżeli spojrzymy na ten świat duchowy, na rzeczywistość duchową, po co Chrystus przyszedł na świat i my potrzebujemy chrześcijan z Libanu, żeby oni nam o tym przypominali. My bez nich nie możemy żyć dzisiaj.
2: Posłużę się porównaniem, które nie ja wymyśliłem, żeby nie było wątpliwości. Pytałem się kiedyś, to już było sporo lat temu, właśnie tam, na Bliskim Wschodzie, młodego człowieka, co tobie daje wiara? A on mi powiedział, Abuna, ojcze, wiara jest dla mnie jak dobry system kierowania samochodem. Bo może mieć ojciec najwspanialszy silnik, może mieć przesuwane dachy, spuszczane z boku szyby nie wiadomo jakie. Może mieć ksiądz sprawność nie wiadomo jaką. Jak nie będzie układu kierowniczego, nigdzie ksiądz nie pojedzie. I to jest według mnie odpowiedź, o co chodzi. My często o tym, żeśmy zapomnieli. My dajemy młodemu pokoleniu wykształcenie, którego myśmy nie mieli. Możliwości rozwijania hobby wspaniałych. Zapominamy w nich kształtowania systemu tego kierowania samochodem, tego systemu rozrządowego, bym to nazwał, tego całego systemu, tego steru, który pozwala człowiekowi z tymi wszystkimi możliwościami gdzieś dojść. Przerzucę ten temat na coś, co bardziej znam. Najlepsza łódź nie popłynie nigdzie, jeżeli ster będzie uszkodzony.
1: Proszę księdza, wizyta Ojca Świętego Leona XIV. Ja pamiętam te obrazki tak szczęśliwych Libańczyków, którzy plakatami witali Ojca Świętego. Ojciec Święty też do Libanu zaniósł przesłanie nadziei, ale bardzo dużo mówił też o pokoju. No i pół roku później spotykamy się w tym studiu, żeby zapytać o to, czy to nie będzie kolejna Strefa Gazy, czy oni nie mają pretensji do Pana Boga, no tak zupełnie po ludzku. Dlaczego nam coś takiego robisz? My tutaj trwamy, chcemy pokazywać to przesłanie o przebaczeniu, o nadziei, a dzieje nam się krzywda.
2: Myślę, że to jest myślenie u nas na Zachodzie, że wiara jest rodzajem ubezpieczenia się od trudnych sytuacji. Informuję, Kościół to nie jest PZU. Kościół nie jest siłą, by uniknąć próby, tylko przejść przez próbę. I oni o tym mówią. Oni nie proszą Pana Boga, oddal, tylko daj mi siłę. To jest w ogóle problem dotyczący, ja się śmieję, modlitwy wiernych, ale to schodzimy już na zupełnie inne tematy. Uwielbiam modlitwę wiernych w Kościele Orientalnym, która jest czytana w czasie modlitwy eucharystycznej przez wiernych. I ona zawiera wezwania na zasadzie takiej. Polecamy ci chorych. Nie mówimy, czy masz ich uzdrowić, czy masz skrócić ich mękę. Nie, polecamy ci chorych. A potem polecamy ci, którzy się nimi opiekują. Przecież ty, Panie, wiesz. Przecież nie będziemy pouczali Pana Boga, co ma zrobić. Oni nie są od pouczania Pana Boga. Oni zawsze mówią, oni są tymi, którzy chcą słuchać Pana Boga. My staramy się wytłumaczyć Panu Bogu, co mu się nie udało, bo my mamy lepsze rozwiązanie.
1: Tak jest.
2: W związku z tym, Panie Boże, uzdrów tamtą, pomóż tamtemu, bo będzie wtedy naprawdę dobrze. Oni nie mają odwagi pouczania Stwórcy. I to też jest przepiękna rzecz, której oni uczą.
1: Czy to znaczy, że Pan Bóg nie chce, żeby pokój zapanował w Libanie?
2: Proszę Panią, Pan Bóg dla człowieka orientalnego w tej tradycji, która jest tradycją Kościoła powszechnego, podobieństwo między Bogiem i człowiekiem leży w wolności. Tym się różnimy od wszystkich innych stworzeń, że Bóg dał nam wolność. A jeżeli Bóg coś robi, to robi to dobrze i nie cofa swoich słów. Ofiarował nam wolność. Pokój nie jest wynikiem decyzji Pana Boga. Jest wynikiem decyzji wolnych ludzi, ludzi obdarzonych godnością, ale wolność ma to przed sobą, co jest zapisane w Księdze Rodzaju samego początku, w słowach, które Bóg skierował do Kaina. Przed tobą leży grzech, a to ty nad nim masz panować. A ja mam wrażenie, że my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg za nas zapanował nad grzechem.
1: I na koniec naszego spotkania jeszcze raz, jeżeli w naszych sercach, w sercach naszych słuchaczy w tym momencie zapaliła się ta iskierka, ja chcę mieć udział we wsparciu, które płynie do Libanu. W jaki sposób możemy tą małą naszą cegiełkę dołożyć, żeby pomoc Kościołowi w potrzebie mogła nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna?
2: Pomodlić się dowolną modlitwą. Wejdź na stronę pkwp.org. Wybrać pomoc dla Libanu. Można też wejść do naszego sklepu Tam jest część wyprodukowana z drzewa oliwnego, z drzewa cedrowego. Cedr jest symbolem Libanu, to są cedry nadziei. Można zakupić tam rzecz, można ją przekazać. Za każde wsparcie dziękuję. Ja mogę pomóc tylko tym, co ludzie dobrej woli mi przekażą. A tą pomoc niesiemy od odciętej od świata miejscowości, w której Chrystus został umęczony, ale na nowo pobłogosławiony. Docieramy z tą pomocą do rodzin mieszkających u sióstr daleko w Harisie, czy też w dalekiej szkole. Staramy się dotrzeć z tą pomocą do tych, którzy są, mają kłopoty psychiczne, załamanie, czy to będą w Bejrucie, czy w dalekim Żunii. Chcemy dojść z tą pomocą do tych wszystkich, którzy tworzą Kościół, bo Kościół, tak na zakończenie, oni mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał, mury się odbuduje.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był razem z nami i opowiadał o Libanie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
2: Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Cześć, a gdzie Ania?
2: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
1: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
1: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
5: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. 106 i 2 FM.
6: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
7: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
8: Na wieki wieków. Amen.
7: Czy do Ducha Świętego ksiądz się modli inaczej niż do Jezusa Chrystusa? Boga Ojca, oczywiście Trójca Święta, ale jakoś inaczej?
8: Nie, tak samo.
7: To jak?
8: Mówię, przyjdź Duchu Święty, namaść mnie Duchu Święty, daj mi swoich darów, pomóż swoje działanie łaski, prowadź mnie do Jezusa, pokazuj mi Jezusa, pomóż mi być księdzem. Tak się modlę.
7: Pomóż mi być księdzem, to piękne.
8: Coraz bardziej uświadamiam sobie, że bez Ducha Świętego rzeczywiście to moje życie, nie tylko w kapłaństwie, ale w ogóle życie, posługa, którą pełnię, relacje, bez Ducha Świętego to wszystko jest pozbawione życia, sensu, a przede wszystkim miłości. A że tej miłości mi strasznie brakuje, co ostatnio też jakoś tam się przekonuję o tym, no to potrzebuję Ducha Świętego.
7: Ducha Świętego, czyli miłości. Dziś będziemy o tym wszystkim mówić, bo w tych czytaniach, może tak skrócę, jest wyrażona wielka tęsknota do Ducha Świętego, którego zstąpienie będziemy świętować za 2 tygodnie. Ale teraz jesteśmy w tej pustce. Nie wiem, czy w pustce, w oczekiwaniu w każdym razie. A zaczynamy dziś od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersy od 5 do 8 i od 14 do 17.
9: Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
7: Przez te słowa, trochę jak przez dziurkę od klucza, możemy spojrzeć na wczesny Kościół. Kościół pierwszego wieku, na chrześcijan, którzy żyją w niesłychanej dynamice. I możemy z tego wiele wyczytać, ale żeby wyczytać, to trzeba podstawowych informacji. Kim był Filip, który przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, i tłumy go słuchały.
8: Filip był jednym z 7 diakonów, o których powołaniu, ustanowieniu, żeśmy słyszeli całkiem niedawno, było poprzednią niedzielę. Więc był kolegą Szczepana, pierwszego męczennika. I w tej samej mocy Ducha Świętego wybrany został i namaszczony. Na niego też zostały nałożone ręce, ustanowiony został diakonem po to, żeby służyć w Kościele, żeby budować Kościół, żeby dzielić się swoim charyzmatem, darem, który Pan Bóg mu dał.
7: Czyli jeden z 7, który miał służyć przy stołach, tak? To było napisane. i zająć się taką pracą, można powiedzieć, charytatywną trochę, czyli mieć uwagę na potrzeby bliźnich. Zamiast być w kościele w Jerozolimie, rusza do Samarii, bo?
8: Bo widocznie Bóg tak chciał.
7: Dziękuję.
8: Proszę bardzo. A w praktyce bym powiedział, jeżeli wsłuchujemy się w Dzieje Apostolskie, to widzimy, że prześladowania wielkie nastąpiły w kościele w Jerozolimie, więc poza, z wyjątkiem apostołów, wszyscy inni chrześcijanie jakoś tam rozproszyli się, ale nie rozproszyli się po to, żeby się chować po dziurach, po kątach, po lasach, po jaskiniach, ale tam, gdziekolwiek docierali, wypełniali swoje chrześcijańskie powołanie, czyli posłannictwo głoszenia Ewangelii. I Filip dociera do wyjątkowego miasta, które znamy z historii biblijnych wiele razy. Pan Jezus też tam był. Spotkał tam się chociażby tą Samarytanką, niedaleko pewnie tego miasta, przy studni. Dociera do Samarii, do stolicy miejsc, no, ziemi, w której mieszkali Samarytanie, czyli ten lud, który był w konflikcie z judaizmem, z Hebrajczykami, który był uznawany za nieczysty, za taki napółpogański, schizmatycki, który nie rozumie, o co chodzi, który nie zna Boga. I tu się okazuje, że ci ludzie też potrzebują usłyszeć Słowo Boże i co więcej, chcą tego Bożego Słowa słuchać. I co jeszcze więcej, kiedy słuchają tego Słowa Bożego, otwiera się ich serce. Mimo, że to Słowo głosi im ktoś, kto jest ich naturalnym wrogiem, czyli właśnie Żyd. Oni to Słowo przyjmują. Dlatego, że jest to Słowo pełne mocy, jest to Słowo głoszone z wiarą, temu Słowu, głoszeniu tego Słowa towarzyszą znaki i to jest coś, co bardzo mocno dotyka serc słuchaczy Samarytana.
7: I Filip, który, jak ksiądz mówi, być może uciekał przed prześladowaniami, trafił do Samarii i chyba chrzci, bo tu jest napisane w tym tekście, że byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale na żadnego z nich Duch jeszcze nie stąpił.
8: No właśnie, ale czy od razu musimy zaczynać od chrztu? Bo to tak poważnie, tak instytucjonalnie. Ja myślę, że pierwszy zacznijmy od głoszenia, czyli od początku tego czytania, tak? Że Filip poszedł tam głosić. Tutaj tak poza anteną, żeśmy sobie rozmawiali, że on nie należał do grona apostołów, tego dwunastu, do grona dwunastu apostołów, to z tym się zgodzę. Ale czy on nie należał do apostołów, mimo że był diakonem? Apostoł to jest kto? To jest wysłannik. Apostoł to jest wysłannik.
7: Ale bierzmowany był już chyba.
8: Zdecydowanie. Był nawet, otrzymał sakrament świecej w stopniu pierwszym, tak? Czyli właśnie ten stopniu diakonatu. Więc Duch Święty potężnie w nim działał, ale to jest niesamowite, bo my byśmy chętnie tego Filipa i pozostałych diakonów zamknęli w stołówce albo w budynku Caritas i niech oni tam siedzą, paczki rozpakowują, biednych przyjmują i dają im, prawda, czy to z jakichś magazynów Unii Europejskiej, czy jakichś innych tam organizacji, prawda, kościelnych, niech rozdają biednym paczki, to jest całe ich działanie, całe ich życie. To nie jest prawda. Patrzymy na Szczepana, prawda, który poniósł śmierć męczeńską, który głosił. Mamy teraz Filipa, drugiego diakona, który zdecydowanie głosi Słowo Boże. Nie zajmuje się tylko rozdawaniem żywności, ale on wszystkim rozdaje przede wszystkim Jezusa. Daje im Jezusa żywego w Słowie, które głosi w mocy Ducha Świętego. I to jest coś tak niesamowitego, że te serca, jak już powiedziałem, tych ludzi otwierają się, z uwagą słuchają słów, rodzi się w nich wiara. I chrzest tak naprawdę jest dopiero owocem tej wiary. Czyli, no, nie mamy tego wprost napisane, ale oczywiście, kiedy Pan Jezus posyłał swoich uczniów, mówił, żeby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna. Czyli jeżeli już są ludzie, którzy zapaleni są Słowem, w których sercu rodzi się wiara, no to niewątpliwie Filip również udzielał tego sakramentu chrztu świętego i to był początek życia tamtych ludzi we wspólnocie chrześcijan. Jednak, tak jak Pan powiedział, czegoś jeszcze brakowało.
7: Właśnie czegoś brakowało i mimo, że był bierzmowany, jak ksiądz powiedział, był diakonem, czyli wyświęcony, to tego ducha przekazać nie mógł.
8: I tu się w pewien sposób, można powiedzieć, rodzi ta hierarchia kościoła i, tak, i hierarchia posług.
7: Tak, bo potrzeba było Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Oni nie dawali Ducha Świętego, tylko się modlili, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
8: Tak jest, bo Ducha Świętego żaden człowiek nie jest w stanie nikomu dać. Ducha Świętego daje nam wszystkim Jezus. Od Ojca i Syna pochodzi, mówimy to w każdym wyznaniu wiary uroczystym w niedzielę i w uroczystości. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. I ten Duch Święty jest udziałem każdego ochrzczonego, każdego człowieka przez posługę Kościoła. Bo tak sobie Pan Jezus wymyślił. Dlatego wybiera ludzi, namaszcza ich, uzdalnia i posyła do sprawowania sakramentów, między innymi do głoszenia słowa i do sprawowania sakramentów. I tu jest właśnie konkretnie rola biskupów Kościoła, dla których niejako zarezerwowany jest udzielanie sakramentu bierzmowania także i dzisiaj. Chociaż mogą delegować tą władzę także na innych kapłanów, oczywiście biskupi, co i mnie niegodnemu się przydarzyło kilka razy, że tego sakramentu bierzmowania również udzielałem. Ale właśnie, zarezerwowane jest to dla posługi biskupów. Być może też po to, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest to rzeczywistość w życiu chrześcijanina. Albo też zobaczyć jeszcze bardziej, tak mi się w tej chwili kojarzy, że przecież to są ci ludzie sami, którzy dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego, kiedy stąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy Wieczerniku, to właśnie ci apostołowie dopiero stali się zdolni do tego, żeby swoje apostolskie posłannictwo wypełnić. Oni sami byli, doświadczyli tego, kim jest Duch Święty, jak potężna jest Jego moc, potężna jest Jego miłość, jak potężne jest Jego działanie, zdolne do przemienienia wszystkiego, co słabe, w to, co mocne.
10: Ale zacznijmy od zwykłych ludzi, bo słuchają nas pewnie zwykli ludzie i my też trochę, znaczy ksiądz jest bardziej niezwykły jako kapłan, ja to jestem
8: szarak. Pan to dopiero jest zwykły, tak jest, jedy.
10: Szarak z bloku, ale no ja mogę się modlić do Boga, ale ja tego Ducha Świętego...
8: No sakramentu bierzmowania Pan nie udzieli, ale czy to znaczy, że nie może się Pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
10: Mogę.
8: Oczywiście. Jeżeli Pan sam otrzymał Ducha Świętego, był Pan bierzmowany, to może się Pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
10: Bo to jest piękne, przepraszam jeszcze księdzu przerwę, bo to nie jest tak, że Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa i oni stwierdzili, że to prawda i metodą demokracji wybrali nową wiarę w Samarii. Tak nie jest. To jest coś zupełnie innego, dużo głębszego, co dotyka największej głębi każdego człowieka osobiście.
8: No bo to się dzieje w przestrzeni nadprzyrodzonej, która jest trudna do ujęcia w tych naszych ludzkich pojęciach i kategoriach. To Duch Święty działa właśnie. I Duch Święty wybiera, Duch Święty porusza serca, Duch Święty rodzi pragnienie, otwiera na łaskę wiary, uzdalnia do życia wiarą i rodzi pragnienie, żeby pójść dalej, żeby jeszcze w tym Duchu Świętym dalej żyć i być świadkiem Jezusa.
10: Czyli to nie chodzi o poglądy chrześcijańskie, chodzi o coś dużo głębszego. I dziś jeszcze będziemy się w ten temat zagłębiać.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, ani źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże.

Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ

0: u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Przychodzą nasze grzechy. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu w Księdze Dziejów Apostolskich fragment historii Kościoła, pierwszego wieku Kościoła, w którym rozpoczęły się prześladowania chrześcijan po słynnym dla chrześcijan męczeństwie świętego Szczepana. W tym czasie sytuujemy ten fragment Dziejów Apostolskich. Apostołowie rozproszeni, jeden z siedmiu diakonów Kościoła w Jerozolimie, święty Filip, wychodzi poza Jerozolimę, idzie do pogan, jak też te zlecenia usłyszał od świętego Piotra i Pawła, idzie do Samarii, nieprzyjaznej wobec Żydów, nie liczy specjalnie na wiele, idzie do pogan, ale idzie, bo taką misję w sobie czuje, bo taki nakaz otrzymał od Jezusa. I o tym są Dzieje Apostolskie. I kiedy zaczyna głosić Chrystusa, nagle jakby rozumie, że ludzie przyjmują Ewangelię do serca. I to jest jakieś niezwykłe zadziwienie Filipa. Z wielką radością ludzie przyjęli Słowo Boże. A przyjmując to Słowo Boże, zaczynali układać życie według tego Słowa. Bo taka jest natura wiary i Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego tak wielką troskę powinniśmy wszyscy przykładać do czytania Pisma Świętego, do poznawania Słowa, do szerzenia tego Słowa, dzielenia się tym Słowem. Może też taką praktyką dla nas dzisiaj być zobowiązanie, żebyśmy choćby w tym najbliższym tygodniu codziennie jakiś fragment Słowa Bożego przeczytali i pomedytowali nad nim, a może to Słowo Boże pobudzi nas do jakiegoś postanowienia, uczynku, miłosierdzia na przykład, to wtedy także byłoby nie samo Słowo, ale Słowo, które owocuje w naszym życiu. Taka jest więc natura Słowa Bożego, że ono ma być dzielone. Ono ma być przekazywane, ono wzbudza wiarę. Ono tę wiarę wydoskonala. Można by powiedzieć, że to dzięki Słowu Bożemu my się formujemy. Słowo Boże pomaga nam rozdzielić to, co jest dobre i złe. A tych dylematów współczesności jest przecież wiele w nas. Nowe technologie, nowe sytuacje, wobec których stajemy, nieraz nie wiemy, jak się zachować, co o tym myśleć. Nowe sytuacje w rodzinach, w społeczeństwie, w polityce. Jak to wszystko sobie w głowie poukładać? Otóż sposobem jest właśnie czytanie Słowa Bożego, medytowanie nad tym Słowem Bożym. Z wielką radością Samarytanie przyjęli Słowo Boże, ale Filip wiedział, że to Słowo nie jest przyjmowane w pojedynkę, indywidualnie. Słowo Boże potrzebuje wspólnoty. Dlatego wskazywał na apostołów. Apostołowie są znakiem wspólnoty. I jeszcze więcej mówi, nie tylko wspólnota, ale jeszcze jest potrzebny Duch Święty, który będzie to Słowo Boże w nas podtrzymywał, umacniał to doświadczenie człowieka. Dlatego warto też dzisiaj zobaczyć ten fragment Dziejów Apostolskich nie tylko jako część historii Kościoła katolickiego pierwszego wieku, ale zobaczyć także i naszą wspólnotę dzisiaj. Bo my też opieramy nasze życie na Słowie Bożym. I my też potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy sakramentów świętych, potrzebujemy apostołów, biskupów, kapłanów, którzy będą to Słowo Boże wyjaśniać, czuwać nad tym przekazem, żeby gdzieś nie popaść w błędy, by się nie rozjechać, jak to dzisiaj mówimy. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, którą wczoraj przywołałem podczas pierwszej komunii świętej dzieci, która jest w ołtarzu bocznym naszego kościoła, Święta Teresa z Lisieux, ona mówiła, że nie to, co widzę, daje radość, ale to, w co wierzę. Więc dzisiaj chcemy się odwołać do tej wiary świętej, wiary, która jest przekazem dobrej nowiny dla nas, nowiny o zbawieniu człowieka. Z takim przesłaniem Filip poszedł do Samarytan, by głosić Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Głosił im kerygmat. Bóg kocha człowieka. Bóg przyszedł na ten świat zbawić go, oddał swoje życie za każdego z nas, byśmy mieli życie wieczne. Jezus nam dzisiaj przypomina niejako, macie przykazania, zachowujcie te przykazania. Każdy, kto ma przykazania i zachowuje je, mnie miłuje. Czyli miłość do Pana Boga polega na spełnianiu przykazań Bożych. Nie tylko na znajomości, nie tylko na wiedzy, ale na zachowywaniu przykazań. Dlatego patrzymy z jednej strony na Słowo Boże, na Kościół, na modlitwę, ale z drugiej strony widzimy naszą codzienność, widzimy nasze rodziny, małżeństwa, pracę, szkołę, relacje. Widzimy to wszystko, w czym jesteśmy, w codzienności. Sąsiedztwo nasze, sklep, ulice, tam gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, czym jest dla nas właśnie ta treść Boża, którą w Kościele słyszymy, Słowo Boże. Czy to Słowo Boże gdzieś zapada głęboko i prowadzi nas przez życie? Potrzebny jest nam Duch Święty, o którym święty Filip także mówił. Potrzebny jest Duch Święty, by nas naprowadzał, by nam przypominał, że mamy niejako żyć w tym nurcie Słowa Bożego. Żebyśmy w ten sposób wypełnili zamysł Boży, ale też żebyśmy mieli wiele radości. Samarytanie z wielką radością przyjęli Słowo Boże. To Słowo Boże odmieniło ich życie. To Słowo Boże było źródłem ich szczęścia. Czego więcej człowiekowi potrzeba, niż przyjąć Słowo Boże, z tym Słowem utożsamiać się, tym Słowem żyć, to Słowo wprowadzać w życie. Niech ta dzisiejsza msza święta w szóstą niedzielę Wielkanocy będzie takim pobudzeniem nas do tego, aby to Słowo było bardzo żywo obecne w naszej codzienności, w naszym sercu. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
1: Chrystusa.
0: Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Zgromadzeni w dzień zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy Panu Bogu nasze modlitwy.
2: Módlmy się za papieża i naszego biskupa, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wysłuchaj nasz Ojcze. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj.
2: Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj.
2: Módlmy się za dzieci przyjmujące pierwszą komunię świętą, aby w tym sakramencie odkryły moc działania Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach mszy świętej zbiorowej o ich wysłuchanie i o potrzebne łaski ofiarodawcom. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczniów ósmych klas przygotowujących się do egzaminów, aby Duch Święty udzielił im daru mądrości i oświecał ich umysły. Ciebie prosimy. Módlmy się za maturzystów, aby... Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcenia Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wspólny udział we mszy świętej otworzył nasze serca na działanie Boże. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przez tajemnicę paschalną Twojego Syna daj nam wieczną radość przez Chrystusa Pana naszego.

lata po dzięki Twojej miłości.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

święte, winne szczep Dawida.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy łaskawie ogłoszeń. Rozpoczynamy dni modlitw błagalnych o urodzaje. Ksiądz biskup nasz prosił o modlitwy o deszcz. Ciągle są aktualne. Rozpoczniemy w piątek nowennę do Ducha Świętego także i te intencje będziemy przedstawiać. Dzisiaj o mszy świętej o 11:15 pragniemy pomodlić się wraz ze światem sportu za świętej pamięci Jacka Magierę, trenera, szkoleniowca, człowieka głębokiej wiary. Piękne świadectwo na YouTubie, możemy wysłuchać też jego wiary. Tak ładnie o nim piszą, że był człowiekiem z innego świata. To z naszego świata był człowiekiem, jeśli już inaczej się ubierał, inaczej myślał, inaczej mówił także, ale mówił tak po naszemu. To jest w duchu wiary, ufności, miłości do Pana Boga, tej wiary nigdy się nie wstydził. To jest przykład dla wszystkich sportowców, dla piłkarzy także. Dziękujemy za ofiary zbierane na tace, dzisiaj przeznaczone na seminarium duchowne. Za chwilę pobłogosławię też chleb. Dziękujemy za wsparcie dla potrzebujących. O 12:30 przeżyją dzieci rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy za zaangażowanie także rodziców i dzieci, za przystąpienie do spowiedzi świętej. W środę 13 maja o 17:00 nabożeństwo fatimskie, po nim spotkanie zelatorów żywego różańca. W każdą drugą środę miesiąca odprawiana jest msza święta rycerska o 18:00. Spotkanie rycerzy świętego Jana Pawła II w salce nad zakrystią. Zapraszamy kandydatów także do rycerstwa. Bezpośrednio po mszy świętej też rycerze poprowadzą modlitwę litanią do świętego Jana Pawła II w intencji ojczyzny. W czwartek 14 maja mamy święto świętego Macieja Apostoła. Zapraszamy na 19:00 osoby odmawiające różaniec nieustanny. W sobotę uroczystość świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, metropolii warszawskiej. O 11:00 mamy drugą grupę dzieci przystępujących do pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Spowiedź wcześniej dla rodziców, rodzeństwa, krewnych i dzieci w piątek o godzinie 17:00, od 17:00. W sobotę też 16 maja od godziny 16:00 będziemy tutaj w naszej parafii, wspólnocie mieć drugą sobotę o Eucharystii. Gościem będzie ksiądz Tomasz Kostecki, który nam przybliży temat Eucharystii. Próbujemy zapraszać różne osoby, żeby odnawiać naszą świadomość eucharystyczną, pogłębiać więź z Chrystusem. Także w kontekście naszej wieczystej adoracji Pana Jezusa, którą mamy. Szczegóły są w mediach społecznościowych i na tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę mamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ofiary składane na tacy są na termomodernizację, spłatę naszych zobowiązań. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu gregoriańskiego, które poprowadzi siostra Dolores Nowak od 22 do 24 maja. Koszt 100 zł, zapisy pod numerem telefonu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń. Nasz parafialny Caritas 23 maja wyjeżdża na pielgrzymkę do Wadowic. Nawiedzimy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i przywieziemy kremówki papieskie. Jest kilka wolnych miejsc jeszcze, szczegóły u księdza Łukasza. Również wyjazd, pielgrzymka do Hiszpanii na początku lipca, również u księdza Łukasza informacje i zapisy, Sanktuarium Montserrat i Barcelona Świętej Rodziny. Zapraszamy po prasę katolicką. Po co nam patroni Europy? W tygodniku idziemy, możemy przeczytać, a ksiądz, nie ksiądz, tylko pan profesor Krzysztof Orzuk odpowiada, próbuje odpowiedzieć na to pytanie. W gościu niedzielnym
też ciekawy artykuł, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ministranci ciągle wybierają służbę przy ołtarzu. I patrzymy na naszych ministrantów i lektorów, których nie brakuje. To ciekawe, dlaczego oni pośród tylu atrakcji świeckich wybierają służbę przy ołtarzu i cieszą się i są dumni z tego, że są ministrantami i lektorami. Także w Gościu Niedzielnym mamy artykuł o obywatelskim projekcie ustawy o obowiązkowej religii lub etyce w szkołach, pod którą podpisało się 500 000 Polaków. Warto też ten temat jakoś monitorować. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na utrzymanie parafii. Do wieczności w tym tygodniu odeszli Janina Mizera, Halina Zych, Genowefa Kalisz, Jan Murza i Sławomir Graczyński. Za wszystkich zmarłych, także z naszych rodzin, tych, których 30 dzień po pogrzebie dzisiaj wspominaliśmy. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają dzięki Bożemu miłosierdziu w pokoju wiecznym. Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże, z którego człowiek pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia. Ty objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mu mannę na pożywienie. Twój Syn jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Okazywał swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom na pokarm swoje ciało pod postacią chleba. Pobłogosław ten chleb, który dzisiaj przynosimy. Spraw, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy bardzo wszystkim wolontariuszom, którzy tworzą nasz parafialny zespół Caritas i także przyczyniają się do wsparcia wszystkich potrzebujących. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą. Była to transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Minuta po godzinie 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś na niebie głównie słońce, padać nie będzie i dużo wyższe temperatury niż wczoraj. Teraz na termometrach w Warszawie jest 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj stopni 19. Są miejsca, gdzie jest już cieplej. To na przykład Pruszków, Piaseczno i Grodzisk Mazowiecki, gdzie jest 16 stopni. Dziś padać nie będzie, wiatr słaby.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam do spędzenia tego dnia razem z nami. Ucho Igielne, Mariola Serafin dziś będzie zapraszać Państwa na godzinę 11.30, a o godzinie 12 pomodlimy się Regina Celi razem z papieżem Leonem XIV. Zapraszamy.

0: Wysłuchajmy teraz papieskich słów.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w kolejnych trzech krajach, które odwiedziłem, czyli w Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej, ludność jest w przeważającej większości chrześcijańska. Dlatego też zanurzyłem się w atmosferze świętowania wiary, gorącego przyjęcia, czemu sprzyjały także typowe cechy charakteru mieszkańców Afryki. Ja również, podobnie jak moi poprzednicy, doświadczyłem nieco tego, co Jezus przeżywał wśród tłumów ludzi w Galilei. Widział ich spragnionych i łaknących sprawiedliwości. Głosił im: błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, a rozpoznając ich wiarę, mówił: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Wizyta w Kamerunie pozwoliła mi wzmocnić wezwanie do wspólnego zaangażowania na rzecz pojednania i pokoju, ponieważ również ten kraj dotknięty jest niestety napięciami i przemocą. Cieszę się, że udałem się do Bamendy w regionie anglojęzycznym, gdzie zachęcałem do wspólnej pracy na rzecz pokoju. Kamerun nazywany jest Afryką w miniaturze ze względu na różnorodność i bogactwo swej przyrody oraz zasobów, ale wyrażenie to możemy rozumieć również w tym sensie, że w Kamerunie odnajdujemy wielkie potrzeby całego kontynentu. Potrzebę sprawiedliwego podziału bogactw, potrzebę zapewnienia przestrzeni dla młodzieży poprzez przezwyciężenie endemicznej korupcji, potrzebę promowania integralnego i zrównoważonego rozwoju, przeciwstawiając różnym formom neokolonializmu dalekowzroczną współpracę międzynarodową. Dziękuję Kościołowi w Kamerunie i całemu narodowi kameruńskiemu, który przyjął mnie z wielką miłością i modlę się, aby duch jedności, który uwidocznił się podczas mojej wizyty, pozostał żywy i prowadził przyszłe wybory oraz działania.

0: Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus wyprawił apostołów na misję ewangelizacyjną. Rozpierzchli się oni po całym ówczesnym Imperium Rzymskim. Paweł i Piotr trafili do Azji Mniejszej, którą dziś znamy pod nazwą Turcja. Stała się ona kolebką pierwszego kościoła. O tym, co w Turcji pozostało po tym kościele, opowie Piotr Urbański, pilot i przewodnik turystyczny.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, pilot, przewodnik turystyczny, doktorant w szkole biblijnej, w szkole doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dopiero co wróciłeś z Turcji.
3: Cześć Marylu, drodzy Państwo, serdecznie witam. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj gościć w tym studiu Radia Warszawa. Tak, wróciłem dopiero z Turcji, minęły niepełne dwie doby chyba od mojego powrotu, więc jestem na świeżo. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli na ten temat nieco pogadać.
2: No właśnie, ja się bardzo cieszę, że dopiero co wróciłeś, więc że wszystko masz bardzo, bardzo na bieżąco. I to nie był zwykły wyjazd, to nie była turystyka, to była pielgrzymka.
3: To była pielgrzymka i wielu zawsze pyta, ale po co? Co w Turcji można robić tak po chrześcijańsku? Jaka pielgrzymka w Turcji? Przecież to jest kraj muzułmański.
2: I to jest moje pytanie do ciebie również.
3: I tak, mimo że dzisiaj stanowcza większość mieszkańców Turcji, bo zaraz przejdziemy do spraw szczegółowych, wyznaje islam, to do dzisiaj żyją tam chrześcijanie. Oczywiście są w znaczącej mniejszości. Chrześcijaństwo nie ma się tak łatwo, bo nie można ewangelizować, głosić Chrystusa na ulicy. No, prawo jest dzisiaj takie, że nie można tego robić. Natomiast chrześcijanie tam są w niewielkiej grupie. Natomiast sięgając do historii, kiedyś było ich tam bardzo dużo i możemy powiedzieć, że była to ziemia, w której Kościół się rodził, albo bardziej się rozradzał, bo urodził się w Ziemi Świętej, ale niedługo potem dotarł właśnie na tereny współczesnej Turcji.
2: No właśnie, bo my z Biblii znamy Turcję. Znaczy, słowa Turcja nie znamy, ale znamy ziemię, o których sobie dzisiaj rozmawiamy, ponieważ w Biblii możemy usłyszeć Azja Mniejsza. I to tam idą apostołowie i tam tworzą Kościół, tak jak powiedziałeś.
3: Zgadza się. Turcy przybędą na tę ziemię 1300 lat po Chrystusie i dopiero wtedy będziemy mówić o ludach tureckich, a o takiej Turcji współcześnie to tak naprawdę ostatnie 100 lat. Więc tak historycznie to współczesna Turcja, Republika Turecka jest równolatkiem z Rzeczpospolitą Polską po odzyskaniu niepodległości, mniej więcej podobny okres. Natomiast tak, starożytność, czasy Młodego Kościoła to jest teren, który możemy nazwać Azją Mniejszą, chociaż gdybyśmy zapytali współczesnych, to by tego określenia raczej nie znali. My określamy tak ten półwysep. Natomiast oni znali pomniejsze regiony, takie jak Frygia, jak Pamfilia, jak Kapadocja, jak Bitynia i wiele innych. To były pomniejsze regiony. Natomiast gdyby zapytać ówcześnie mówiących w języku greckim, gdzie jesteśmy, to pewnie by powiedzieli, jesteśmy w Anatolii, bo z języka greckiego to słowo oznacza kraina wschodzącego słońca. No dla nich to słońce wschodziło na wschodzie, tak jak i dla nas wschodzi na wschodzie, nic się nie zmieniło. To znaczy, że Grecy określili tak tą ziemię, kraina wschodzącego słońca, czyli kraina na wschodzie właśnie dla mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego.
2: To jeszcze tak domykając sobie ten nasz wstęp, powiedziałeś, że większość ludzi to muzułmani. Rzeczywiście tam jak pojedziemy, to co krok jakiś minaret będzie. Ale Turcy to nie Arabowie.
3: Tak, to jest poważny problem i Turcy by się bardzo obrazili, gdyby nazwać ich Arabami, a to takie pewne uproszczenie, które dzisiaj wielu się zdarza. Tak, tak jak powiedziałem, ludy tureckie przybywają w XIII wieku na tereny Azji Mniejszej, czyli tego półwyspu i tych ziem, które łączą nam Europę i Azję, bo to taki właśnie pomost między tymi dwoma kontynentami. O tym pomoście w szczegółach, czyli na temat miasta nad cieśniną Bosfor sobie jeszcze powiemy co nieco. Ale tak, no, Turcy to nie Arabowie, mówią językiem tureckim, który co ciekawe dzisiaj jest zapisywany alfabetem łacińskim, ale dawniej był bardziej zbliżony do języka i alfabetu arabskiego.
2: I z też rzeczy ciekawych to jest to, że właśnie kiedy powstawała ta Republika Turecka, powiedzmy to współczesne państwo Turcja, to islam jako ta religia główna został i funkcjonuje, ale państwo jest taką republiką na wzór świecki. Na przykład widać to bardzo wyraźnie, jeśli mówimy o weekendach. Z jednej strony piątek jest dniem świętym dla muzułmanów i w większości świata takiego właśnie blisko wschodniego, właśnie arabskiego, islamskiego, ten piątek jest dniem wolnym, a w Turcji weekendem jest nasz, nazwijmy to, europejski weekend.
3: Tak, przełom XIX-XX wieku to jest szalona zmiana na terenie tego półwyspu, bo Imperium Osmańskie, które przecież było sułtanatem, sułtan był tym pierwszym wodzem całego islamu, to na koniec XIX wieku ten sułtanat nieco podupada i zaraz po I wojnie światowej upadnie. Na jego gruzach powstanie wiele państw, między innymi Republika Turecka, ale też pomniejsze mandaty, czyli takie protektoraty brytyjskie, francuskie, gdzie potem powstaną różne państwa arabskie. Natomiast ta Republika Turecka, która się zrodzi, to jest republika typowo świecka. Kemal Mustafa Atatürk, czyli założyciel tej republiki, tego państwa, no miał takie dążenie, żeby stworzyć Turcję na wzór europejski. Właśnie wtedy powstaje alfabet turecki, czyli łaciński dostosowany do potrzeb tureckich, ale powstaje też republika, państwo, konstytucja, tak jak powiedziałaś. Niedziela to jest oficjalnie dzień wolny od pracy we wszystkich urzędach państwowych, więc nie piątek, a właśnie niedziela po to, żeby tą Turcję z Bliskiego Wschodu przesunąć do Europy. Nie na mapie, ale przynajmniej w mentalności i częściowo to się udało.
2: Częściowo to się udało właśnie też między innymi dzięki temu miastu, o którym napomknąłeś, a którego imienia nie powiedziałeś, ponieważ Turcja leży na styku Europy i Azji i tym takim zwornikiem jest dawny Konstantynopol, dzisiejszy Stambuł.
3: Zgadza się. To miasto jest moim zdaniem niesamowite. My dzisiaj używamy tych dwóch nazw. Ta nazwa Stambuł jest współczesna. Ona weszła do powszechnego użytku dopiero w XX wieku. Wcześniej przez wieki Konstantynopol. Nawet kiedy Turcy zdobyli to miasto, nazywali je dalej na cześć Konstantyna Konstantinię, więc ta nazwa przetrwała. Dopiero kiedy powstaje Republika Turecka, ucieka się od tej nazwy, żeby dać nowy rytm, nowy kolor dla tego miasta. I przestaje być to miasto chrześcijańskie, przestaje być nawet miastem islamu w pewnym sensie, ponieważ najważniejszy budynek, najstarszy, czyli Hagia Sofia, staje się muzeum, więc Atatürk próbuje stworzyć republikę, która będzie, w której będą mieszkać oczywiście muzułmanie w stanowczej większości. Będą tam również pojedynczy chrześcijanie, ale próbuje pokazać, że to państwo jest otwarte dla wszystkich.
2: I jak już zacząłeś mówić o Hagi Sofii, o przepięknej świątyni mądrości Bożej, to zatrzymajmy się przy niej troszeczkę, ponieważ, no właśnie, Kemal Mustafa Atatürk ją zeświadczył, można by powiedzieć, ale dzisiaj znowu ona zaczyna mieć taki charakter meczetu. Już nie można tam wejść tak turystycznie i podziwiać tego blichtru świata konstantyńskiego.
3: Tak, chociaż jest to tylko połowa prawdy, tak to nazwijmy, dlatego że w 2020 roku obecny prezydent Erdogan cofnął ustawę Atatürka, która zamieniała Hagia Sofia w muzeum, więc została unieważniona, a zatem przywrócono ją do roli meczetu w pełni. Tak? Do dzisiaj jest to normalnie funkcjonujący meczet, z minaretów odbywa się śpiew muezina, zupełnie normalnie funkcjonujący meczet. Poza jedną różnicą. Hagia Sofia ma galerię, czyli piętro pierwsze poza tym piętrem posadzki. I na tą galerię są wpuszczani turyści, którzy mogą podziwiać piękno tego budynku, ale tylko z poziomu galerii. Nie mogą wejść na parter, tam są rozłożone dywany, tam się ludzie modlą, muzułmanie. Natomiast turyści mogą wejść na galerię, natomiast bez żadnych oznak religijnych, bez modlitwy. Jest to tylko i zupełnie wizyta turystyczna.
2: Ja pamiętam właśnie moją pierwszą wizytę w Stambule. Pierwszą i kilka kolejnych. To był jeszcze czas, kiedy właśnie można było zwiedzać całą Hagię Sofię, kiedy właśnie jeszcze miała ten status muzeum. A ostatni mój pobyt tam, to potem pandemia i tak dalej, więc miałam dłuższą przerwę i w zeszłym roku, kiedy pojechałam i właśnie mogłam wejść tylko na tą galerię i zobaczyłam te, zamiast te piękne dywany, a z drugiej smutne dywany i ten żal taki jednak mnie ogarnął, że nie można wejść na te dywany. Tym bardziej, że nasza świątynia chrześcijańska, która długo była meczetem, która potem była muzeum, teraz znowu jest meczetem, zapomina się o tym, jakby ustawowo zapomina się o tym, że była kościołem, a naprzeciwko jest błękitny meczet, przepiękny błękitny meczet, który można zwiedzać i turyści mogą wejść, zdejmując buty.
3: Bez żadnych ograniczeń,
2: a do naszej Hagi Sofii nie możemy wejść.
3: Tak, jest to na pewno taki znak, że Turcja się broni przed tą laickością, przed tym zaświadczeniem i przed wpuszczeniem chrześcijaństwa do Hagia Sofia.
2: Mhm. Proszę Państwa, a co jeszcze w Turcji i w Stambule? O tym już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, wraz z Piotrem Urbańskim podróżujemy po Azji Mniejszej, po dzisiejszej Turcji. Pierwszym naszym przystankiem jest Stambuł, a w nim Hagia Sofia. Zwiedźmy sobie więc tę Hagię Sofię. Mówiliśmy przed przerwą, że właśnie była to nasza świątynia chrześcijańska, potem była długi czas muzeum, potem stała się meczetem i teraz jest znowu meczetem. Koleje są bardzo takie, prawda? Przeplata się ten świat. Ale czy coś z naszego tego świata chrześcijańskiego tam zostało? Pamiątka po tym, że jest kościół.
2: Kiedy dzisiaj wejdziemy na tą galerię, wchodzimy tak nieco od tyłu, nie głównym wejściem, no bo główne wejście wprowadzi nas na poziom meczetu. Więc kiedy wejdziemy od tyłu, stajemy sobie na galerii na tym poziomie plus jeden i możemy spojrzeć w dół. Więc to, co można na pewno zobaczyć, to co przykuwa uwagę, to to, że w pewnym miejscu dywany są odsłonięte. Jest tam piękna mozaika podłogowa, która wskazuje miejsce, gdzie przez wieki koronowano cesarzy bizantyjskich, a więc tych, którzy byli następcami cesarzy rzymskich i stali się tymi opiekunami chrześcijaństwa, protektorami. I jest to zaznaczone, to miejsce, gdzie dokonywano koronacji, więc to jest takie ważne miejsce, które przypomina nam tysiącletnią historię Hagia Sofia jako tego centrum wschodniego chrześcijaństwa.
1: A czy turyści tureccy, na ile jesteś w stanie to jakoś zweryfikować, czy uczą się tej historii o Hagii Sofii i tego, że na początku to była część imperium jednak chrześcijańskie?
2: Myślę, że dzisiaj trudno jest to ominąć, te elementy, dlatego że jeśli ktoś wchodzi na galerię jako turysta, oczywiście myślę, że stanowcza większość Turków, czyli obywateli tego państwa, jeśli są muzułmanami, nie wchodzą na galerię, tylko wchodzą do środka. Ta propaganda swego rodzaju państwowa, która mówi, że to jest meczet najważniejszy w mieście, chociaż nie jest najważniejszy w mieście, bo ja tak jak wspomniałaś, obok stoi błękitny meczet, który ma 6 minaretów, który de facto jest ważniejszy, a przy Hagia Sofia stoją tylko 4. Natomiast Turcy na pewno coś wiedzą o tym, no bo nie sposób ominąć tej historii bizantyjskiej, natomiast postrzegają ją w taki sposób, że skoro dzisiaj mamy tutaj państwo, w którym większość wyznaje islam, przez wieki istniało Imperium Osmańskie, to znaczy, że ta cywilizacja zwyciężyła cywilizację bizantyjską i jest silniejsza. Oczywiście tamta jest w historii, natomiast ta jest silniejsza. Kiedy my spacerujemy sobie po tej galerii Hagia Sofia, możemy zobaczyć świadectwa chrześcijańskie. One nie zostały doszczętnie zniszczone. W niektórych miejscach zostały zachowane i to na bardzo dobrym poziomie. Na pewno wszyscy zwrócą uwagę na apsydę, gdzie znajduje się mozaika przedstawiająca Matkę Bożą z Jezusem na kolanach, czyli to miejsce nad dawnym ołtarzem. Dzisiaj oczywiście nie ma ołtarza w tym budynku, natomiast ten ołtarz dawniej tam stał i bezpośrednio nad znajduje się mozaika z wizerunkiem Matki Bożej. Ta mozaika dzisiaj jest lekko przysłonięta dwoma takimi paskami materiałów. Chodziło o to, żeby tego nie zasłonić jakimś tynkiem, a zarazem, żeby pozwolić muzułmanom skupić się na modlitwie, żeby nie zwracali uwagi na przedstawienia ikoniczne. Więc ta Matka Boża jest tak lekko przysłonięta materiałem. Natomiast chodząc wokół budynku po galerii, możemy zobaczyć piękne mozaiki, między innymi taką sławne przedstawienie Deesis, a więc Chrystus Pan to Kreator w centrum, a po jego obu stronach Maryja i święty Jan Chrzciciel.
1: Jak tam jesteśmy na galerii, to jest też taki smaczek, może mało religijny, ale pokazujący, jak rozległe były szlaki handlowe i którędy przechodziły, ponieważ już wtedy można było natrafić na różnego rodzaju łobuzów, którzy zostawiali graffiti. I tam na galerii coś, co było kiedyś aktem wandalizmu, dzisiaj jest przejawem bardzo ważnym historii, ponieważ mamy tam podpisy, które są uznawane za podpisy wikińskie. To pokazuje, jak rozległe były szlaki handlowe.
2: szlaki handlowe, a może i szlaki pielgrzymie, bo wielu przybywało do Konstantynopola jako do centrum ówczesnego chrześcijaństwa. Kiedy spojrzymy na historię Hagia Sofia, to możemy ją odnieść do historii Polski i do historii chrztu. Kiedy Polska i pierwszy władca Mieszko I przyjmuje chrzest, Hagia Sofia już stoi ponad 500 lat i jest największym kościołem ówczesnego świata. Do czasu budowy Bazyliki Watykańskiej Hagia Sofia była największym kościołem świata, więc no, możemy sobie te rozmiary wyobrazić, a rok budowy to jest 537 rok, czasy Justyniana, więc no ogrom. Ale jest jeszcze to, co jest ważne, to był ośrodek pielgrzymkowy i podpisy pielgrzymów w różnych językach, czy wykorzystując różne znaki, takie jak krzyże właśnie nordyckie, pokazuje, jak ważne to było miasto. Mamy zapiski na przykład pielgrzymów, którzy przybywali z Rusi Kijowskiej i byli tak przerażeni ogromem tej budowli, że kiedy wracali do swojego kraju, to nie potrafili słowami opisać tego, co tam zobaczyli, bo zobaczyli ogromną kopułę, która była wyobrażeniem nieba. Coś, czego zupełnie nie znali i co było dla nich ogromnym zaskoczeniem.
1: Dokładnie tak, ponieważ żeby sobie tak uświadomić, wszyscy Państwo, którzy nas słuchacie, którzy tam nie byliście, to ta kopuła, ona tak naprawdę jest mistrzostwem takiego kunsztu architektonicznego, ponieważ ona jest w stanie się utrzymać na tak naprawdę niewielu podporach, a jest i dzisiaj również imponującej wielkości.
2: Tak, to ponad 31 metrów średnicy, więc ogromna kopuła. Opiera się na czterech filarach, chociaż kiedy spojrzymy z wewnątrz na Hagia Sofia, to nam trudno te filary odnaleźć, bo one zostały ukryte w konstrukcji tego kościoła, gdzie od głównej kopuły opadają na boki kolejne półkopuły, apsydy, więc to tworzy wrażenie świątyni, która tak jakby lewitowała, wisiała w powietrzu.
1: Tak jakby się swoją własną mocą potrafiła utrzymać i może właśnie mądrość Boża była w tym kunszcie architektonicznym. I tu mi jeszcze właśnie to taki ciekawy wątek o tym, co powiedziałeś, że ta taka mentalność imperialna, która pokazała, że może to było chrześcijańskie, ale my jesteśmy teraz silniejsi, że nawet nazwa nie została zmieniona, a nie jest to nazwa turecka.
2: Tak, do dzisiaj ta nazwa, chociaż w języku tureckim już nieco zniekształcona, Hagia Sofia, dalej przypomina ten dawny blask. Dla mnie zawsze poruszające jest to, że my dzisiaj mówimy, że to byli mieszkańcy Bizancjum, Cesarstwo Bizantyjskie. Oni nie znali tego słowa, znaczy znali je, bo ta twierdza, która tam dawniej stała, nazywała się Bizantion, ale oni siebie sami określali Rzymianami, a miasto, w którym żyli, określali Rzym. To była dla nich nowa Roma, nowy Rzym. Więc oni, mieszkańcy ówczesnego cesarstwa, mieli poczucie, że to oni są kontynuatorami tej wielkiej tradycji starożytnego Rzymu i ten Rzym przenoszą także w czasy współczesne.
1: Mhm. A że to było Imperium Rzymskie, to też można zobaczyć, jeżdżąc szerzej po kraju i widząc pozostałości innych miast właśnie okresu greckiego i grecko-rzymskiego i rzymskiego później.
2: Zgadza się, to są najlepiej zachowane pozostałości starożytności. Rzymianie jak budowali, to z ogromnym rozmachem i do dzisiaj te kamienie stoją jeden na drugim. Często również kolumny zachowały się w doskonałym stanie, więc czasy rzymskie nie sposób ich ominąć, podróżując po Turcji.
1: Proszę Państwa, i dlatego my również nie kończymy naszej wyprawy w Uchigielnym na samym Stambule, ale pojedziemy głębiej w Turcję. Pojedziemy właśnie do tych miast greckich, rzymskich, ponieważ one są kolebką kościoła. Także koniecznie zostańcie z nami, słuchajcie nas. I proszę Państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję Wam, że jesteście z nami, że nas wspieracie, że tworzycie razem z nami Radio Warszawa. Gdyby nie Wy, to ani ta audycja, ani inne audycje nie mogłyby powstać. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze zostać naszym patronem, a jeszcze tego nie zrobił, zapraszam bardzo serdecznie na stronę Radia Warszawa, tam krok po kroku instrukcja, jak można współtworzyć razem z nami radio. Piotrze, a my się widzimy i nagrywamy kolejne odcinki i podróżujemy dalej po Azji Mniejszej.
2: My się widzimy, a z Państwem, daj Boże, słyszymy już za tydzień.
1: Zostańcie Państwo z nami, do usłyszenia za tydzień.
0: Ucho Igielne.

0: Ojciec Święty już pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego. Rozpoczynamy modlitwę z papieżem Leonem XIV. Krzysztof Brąk.
1: Bracia i siostry, życzę wam dobrej niedzieli. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy kilka słów, które Jezus kieruje do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Przemieniając chleb i wino w żywy znak swojej miłości, Chrystus mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To stwierdzenie pozwala nam uniknąć pewnego nieporozumienia, jakobyśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie. To miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu. Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawieniem nas w niepewności. Oto dlaczego Pan nakazuje nam, abyśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On nas umiłował. To miłość Jezusa rodzi w nas miłość. Sam Chrystus jest kryterium, normą prawdziwej miłości. Miłości na zawsze wiernej, czystej i bezwarunkowej. Miłości, która nie zna ani ale, ani może. Która oddaje siebie, nie chcąc posiadać. Która oddaje życie, nie oczekując niczego w zamian. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, my także możemy kochać. A gdy prawdziwie miłujemy Boga, wówczas naprawdę miłujemy się nawzajem. Podobnie jest z życiem. Tylko ten, kto je otrzymał, może żyć. Tak samo tylko ten, kto został umiłowany, może kochać. Przykazania Pana są zatem porządkiem życia, który uzdrawia nas z fałszywych miłości. Są duchowym stylem i drogą prowadzącą do zbawienia. Właśnie dlatego, że Pan nas miłuje, nie zostawia nas samych w próbach życiowych. Obiecuje nam parakleta, czyli adwokata, obrońcę, ducha prawdy. Jest on darem, którego świat przyjąć nie może, dopóki uporczywie trwa w złu, które uciska ubogiego, odrzuca słabego, zabija niewinnego. Kto natomiast odpowiada na miłość, jaką Jezus darzy wszystkich, w Duchu Świętym znajduje niezawodnego sprzymierzeńca. Wy go znacie, mówi Jezus, ponieważ u was przebywa i was będzie. Możemy więc zawsze i wszędzie dawać świadectwo o Bogu, który jest miłością. To słowo nie oznacza idei będącej wytworem ludzkiego umysłu, lecz rzeczywistość Bożego życia, mocą którego wszystko zostało stworzone z niczego i odkupione od śmierci. Ofiarując nam prawdziwą i wieczną miłość, Jezus dzieli z nami swoją tożsamość umiłowanego Syna. Ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Ta porywająca komunia życia oddala argumenty oskarżyciela, czyli przeciwnika parakleta, ducha sprzeciwiającego się naszemu obrońcy. Rzeczywiście, podczas gdy Duch Święty jest mocą prawdy, ów oskarżyciel jest ojcem kłamstwa i chce skłócić człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. Jest to dokładne przeciwieństwo tego, co czyni Jezus, który wybawia nas od zła i jednoczy nas jako lud braci i sióstr w Kościele. Najdrożsi, pełni wdzięczności za ten dar, powierzmy się wstawiennictwu Maryi Panny, Matki Bożej Miłości.
2: Regina Celi Letare, Alleluia.
3: Via quem eruisti portare, Alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, Alleluia.
2: Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia.
3: Via surrexit Dominus Vere, Alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini Nostri, Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et tus perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: et ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, z niepokojem przyjąłem wiadomości o nasileniu przemocy w regionie Sahelu, zwłaszcza w Czadzie i Mali, dotknięty niedawnymi atakami terrorystycznymi. Zapewniam mojej modlitwie za ofiary i o mojej solidarności z wszystkimi, którzy cierpią. Mam nadzieję, że ustaną wszelkie przejawy przemocy. Zapewniam o moim wsparciu dla wszystkich wysiłków na rzecz pokoju.
0: Dziesiątego maja
1: co roku przypada Dzień Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej. Przekazuję braterskie pozdrowienia patriarsze Taładrasowi II i zapewniam o modlitwie za cały umiłowany Kościół koptyjski, w nadziei, że droga przyjaźni doprowadzi nas do doskonałej jedności w Chrystusie, który nazwał nas przyjaciółmi. Witam was wszystkich, Rzymianie, pielgrzymi, pochodzący z różnych krajów.
0: In particolare saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù.
1: W sposób szczególny pozdrawiam gwardie honorowe
0: per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria
1: i ewangelizatorów związanych z Radiem Maria, jak również stowarzyszenie wolontariuszy zaangażowanych w prewencję przed nowotworami. Pozdrawiam mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Dziękuję im za przyjęcie statku Hondius z chorymi na hantawirusa. Cieszę się na spotkanie z wami w przyszłym miesiącu podczas mojej podróży apostolskiej. Szczególną myślą ogarniam wszystkie mamy.
0: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù,
1: za wstawiennictwem Maryi, naszej matki i matki wszystkich, modlimy się za wszystkie mamy, zwłaszcza za te, które żyją w najtrudniejszych warunkach. Dziękuję wam, niech Pan Bóg wam błogosławi. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.
2: To była transmisja z Watykanu, niedzielnej modlitwy z papieżem Leonem XIV. Bardzo dziękujemy. Dziś we Włoszech i innych krajach przypada Dzień Matki, dlatego życzenia papieża Leona XIV do wszystkich matek. Transmisję modlitwy przeprowadziliśmy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. Bardzo dziękujemy. 11 minut po godzinie 12.

0: Bo nie było obiadu, tak?
1: Nie, nie, nawet nie na tej zasadzie, że nie było obiadu, bo to obiad to tam mniejszy problem, ale to jest tak, że jakakolwiek wspólna inicjatywa zawsze była przerywana jakimiś działaniami Ani, która analizowała tematy z pracy i zastanawiała się, że mogło tak albo inaczej, a że tu trzeba to, tak ten problem rozwiązać albo inaczej. Raczej myślę, że to nawet nie chodziło o brak obiadu, tylko bardziej takie oderwanie mentalne, tak? To znaczy, że zobaczyliśmy, że po prostu obydwoje odpływamy w stronę zawodową, tak? I nagle rodzina w ogóle nie ma na nią przestrzeni czasowej. No i po prostu stwierdziliśmy, że podejmujemy taką decyzję, że, bo wiadomo, wtedy jest więcej pieniędzy, tak jak dwoje rodziców pracuje.
2: Ale taka prawda, że też o wiele są wyższe koszty życia. Kiedy pracuje dwoje rodziców, też tak jak my pracowaliśmy, no bo potrzebowaliśmy pomocy do domu, potrzebowaliśmy też wspomagać się jedzeniem, które było przygotowane na zewnątrz, czyli w dużej mierze potrzebowaliśmy zorganizować naszym starszym dzieciom czas pozalekcyjny, wakacje, poprzez korzystanie z różnych form takiej, no po prostu płatnej opieki. Czyli, że nagle po prostu te koszty życia bardzo, bardzo rosną.
0: Koszty życia bardzo rosną, jeśli mama pracuje zawodowo.
2: Tak. Tak, bo po prostu no, mama wypracowuje też to, co mama w domu nie siedzi, mama w domu pracuje. I jeżeli jest w domu, a jeżeli jej nie ma w domu, prawda, no bo jest w tym czasie w pracy zawodowej, to tą pracę musi wykonać ktoś inny i za tą pracę trzeba komuś zapłacić. Po prostu zapłacić. Tak?
0: I policzyliście to?
2: Policzyliśmy i finansowo, i psychicznie. Stwierdziliśmy, że zyski dla naszej rodziny są niższe niż koszta, jakie ponosimy jako rodzina, przynajmniej na tym etapie, no, na jakim wówczas byliśmy. Ja pracowałam przez 2 lata zawodowo. Czyli przez 2 lata, tak już po zdobyciu moich uprawnień zawodowych. Prawda? Tak, w takim no, pełnym wymiarze. I zobaczyliśmy, że to jest większe obciążenie dla naszej rodziny niż korzyść.
0: A jak dzieci wtedy się funkcjonowały w takim układzie, podczas kiedy pracowałaś?
2: Generalnie dobrze i chyba nie wspominają tego traumatycznie. Część z nich oczywiście była już w systemie przedszkolno-szkolnym, czyli nie odczuwała tego. Najmłodsze dziecko miało opiekunkę, czyli powiedzmy, że ich potrzeby... My staraliśmy się też oczywiście ten czas, który mieliśmy dla nich, no poświęcać im w całości, żeby to był bardzo dobry czas, uważny. Więc być może nawet z ich perspektywy ten czas może był nawet bardziej atrakcyjny, spędzany z nami, niż jest to, no nie wiem, dzisiaj.
0: Próbowaliście nadrobić te godziny?
2: Nadrobić te godziny my widzieliśmy przede wszystkim w naszych relacjach, że to jest duże obciążenie. Staraliśmy się, żeby to nie było kosztem. Na pewno w dłuższej perspektywie byłoby to też kosztem oczywiście dzieci, no, w takiej sytuacji, w jakiej wtedy znajdowała się nasza rodzina, ale to my ponosiliśmy te koszty osobiście i małżeńsko, a staraliśmy się, na ile to się dało, nie przenosić kosztów naszej pracy na dzieci.
0: Bo mówiliście, że postanowiliście, że nie będziecie rozmawiać o pracy zawodowej, a jednak mieliście potrzebę, żeby się dzielić.
2: Tak. Ale też nie mieliśmy trochę na to przestrzeni czasowej i no, że tak już nie byliśmy taką jednością, no, chociażby w tym aspekcie pracy zawodowej, prawda? Bo nie mieliśmy jakby zasobów, być może, żeby przyjąć te trudności, z którymi mierzy się drugie z nas, bo sami byliśmy dociążeni tym, z czym się mierzyliśmy w swojej własnej pracy zawodowej i po prostu już nie mam miejsca, żeby jeszcze cię pocieszyć, wysłuchać.
0: A czy przez te 2 lata myśleliście o następnych dzieciach?
2: No właśnie, to było tak zabawnie, że kolejne dziecko było trochę wyjściem z tej sytuacji.
0: To jest ciekawe.
2: Że jak się poczuliśmy tacy dociążeni, to ja pomyślałam, nie, jedyne co nas może uratować, żebyśmy z tego wyszli.
1: To kolejne dziecko.
2: To kolejne dziecko.
0: Dziecko ratunkiem z...
2: Tak. Prawda?
0: Wyjścia z trudnej sytuacji.
2: I tak rzeczywiście było, bo tam właśnie przerwa między... Tam akurat była właśnie 3 lata. 3 lata na moją pracę zawodową. między dziećmi i tak. I po prostu zobaczyliśmy, że to nie służy nam. Ja po prostu po kolei zamykałam.

0: bo rzeczywiście pracowałam w trzech miejscach, ale ja mam wolny zawód, więc to też nie jest tak, że to znaczyło, że pracowałam, nie wiem, na trzech etatach, bo nie, tylko po prostu miałam zadania w różnych projektach i po prostu zaczęłam zamykać kolejne projekty i nie brać kolejnych. Czyli to, co miałam, starałam się zamknąć, żeby wywiązać się też z moich obowiązków zawodowych i nie podejmowałam kolejnych. I w sumie tak wychodziłam z mojej pracy zawodowej przez 4 lata.
1: Będąc w ciąży i po urodzeniu
0: piątego. I potem mając maleńkie dziecko, ale to po prostu na przykład były jakieś sprawy sądowe, które jeszcze prowadziłam, bo je zaczęłam prowadzić, ale już nie brałam nowych spraw.
1: I czy był taki czas, że myśleliście, rozmawialiście o tym, że jednak lepiej by było, gdybyś pracowała w domu?
0: Na pewno doświadczyłam tego, że praca w domu daje mi bardzo dużo pokoju, znaczy pokoju pracy, i radości, i takiego spełnienia też, ale to doświadczenie pracy zawodowej pozwoliło mi zobaczyć, że jeżeli chcę, to mogę. Pozbyłam się jakichś takich kompleksów, że to, że jestem w domu, to jest wynik, nie wiem, szeregu zdarzeń, prawda, które mnie w tym domu zamknęły. Nie, ja jestem w domu, bo chcę, bo to był nasz wspólny wybór, że zobaczyliśmy, że to służy naszemu małżeństwu, służy naszej rodzinie, mieć mniej, ale właśnie mieć ten pokój.
1: Rozmawiamy z Anią i Piotrem Świeżewskimi o tym, jak organizować życie rodzinne. Rodzice 9 dzieci i Ania, która teraz pracuje w domu na pełen etat. Za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy, a teraz muzyka. Show is hot out here.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Anna i Piotr Świeżescy są z nami. Przed chwilą, Aniu, opowiadałaś o tym czasie w twoim życiu, kiedy mając czworo dzieci, poświęciłaś się również pracy zawodowej na pełen etat. Mówiliście o tym, jaki to był trudny czas dla was i jak uznaliście, że dziecko może będzie jakimś wyjściem z tego trudnego czasu, że to był trudny czas psychicznie. Też mówiłaś o tych kosztach finansowych. Jak to było, jak postanowiliście jednak, że zostawisz tę pracę zawodową? Mówiłaś, że bardzo ciebie cieszy praca w domu. Może cieszyć kobietę praca w domu?
2: Mnie bardzo, bardzo cieszy towarzyszenie moim dzieciom w ich wzrastaniu, w tym, jak nabywają kolejne umiejętności i że ja mogę być tego świadkiem. I właśnie nawet kiedy pracowałam zawodowo, byłam w pracy, mówię, no nie, właśnie to pani opiekunka widzi, jak moje dziecko, nie wiem...
1: Pierwszy ząbek.
2: Jak ono się cieszy na widok śmieciarki, która we wtorek przyjeżdża po śmieci, a nie ja jestem towarzyszem tej jego radości. I w ogóle takie małe rzeczy. I też no, miałam świadomość tego, że będąc w pracy zawodowej, naprawdę... Ja jestem zastępowalna, że oczywiście staram się wykonywać jak najlepiej moje obowiązki, ale tak naprawdę może je wykonać ktokolwiek. Natomiast, że w domu moja praca jest niezastąpiona. I to było takie głęboka świadomość, która mi towarzyszyła w trakcie pracy też zawodowej, że nigdy nie żałowałam czasu spędzonego z dziećmi, natomiast żałowałam tego, że spędzam za dużo czasu w pracy kosztem czasu z dziećmi.
1: A Piotr, jak ty to widziałeś, jak żona zaczęła ograniczać czas w pracy zawodowej i coraz bardziej wchodzić w tematy domowe?
3: Znaczy ja miałem inną perspektywę, bo dla mnie ta perspektywa wiązała się z tym, że skoro z punktu widzenia ekonomicznego, tak, skoro mam jakiś budżet domowy i nagle zaczyna z jednej strony być trochę mniej środków, no to ja musiałem coś robić, żeby tych środków wystarczyło, więc u mnie z kolei to wiązało się z tym, że musiałem starać się o nowe środki, tak? Więc można powiedzieć, że dość często zmieniałem pracę, tak? Bo wiadomo, że przy zmianie pracy zazwyczaj osiąga się największe podwyżki. W związku z tym, no, starałem się szukać takich zajęć, które byłyby w stanie utrzymać naszą rodzinę, tak? I można powiedzieć, że zasadniczo wszystkie te prace, w których pracowałem, bardzo dobrze mi się tam pracowało. Natomiast no, zrobiłem te zmiany właśnie ze względów finansowych. No i to też można powiedzieć, że z punktu widzenia, znaczy to też było dla mnie rozwijające bardzo, tak? I tak się, jak się nad tym zastanawiam z perspektywy czasu, no to kiedyś się z Anią też śmieliśmy, że w sumie gdyby nie te dzieci, nie te potrzeby, to bym w pierwszej firmie został i pewnie do tej pory bym tam pracował na tym samym stanowisku, bo było mi tam bardzo dobrze. Natomiast...
1: No... Miałeś takie wrażenie, że twoja kariera zawodowa jest taka jakaś pokrojona, że się tutaj sypie, bo się nie rozwijasz w tym jednej firmie.
3: Nie, bo rozwijałem się w kolejnych, tak? I każda nowa firma to było jakieś... I nowe stanowisko to było jakieś nowe doświadczenia, tak? Poznanie jakichś nowych ludzi, nowych okoliczności i to wszystko było rozwijające, tak? Także myślę, że to całościowo wyszło na plus, tak?
1: Czyli można powiedzieć, że to, że żona została w domu pracować przy dzieciach i kolejne dzieci, które się pojawiały, konieczność większych dochodów była dla ciebie bardzo stymulująca.
3: Tak, bo to też wiązało się z tym, że na przykład trzeba było dokształcić się w jakiejś dziedzinie, tak? Zrobić jakieś studia podyplomowe, jedne, drugie, trzecie i to tak jakby wszystko gdzieś tam trzeba było... wziąć się w garść i to zrobić, nie? Także to tak, myślę, że całościowo było na plus.
1: No dobrze, a Ania, ty nie masz takiego poczucia, że straciłaś coś, porzucając swoją pracę?
2: Chyba nie mam. Chyba nie mam też dlatego, że akurat w moim zawodzie, który ja wykonuję, ostatnie lata to jest dość niestabilny okres, nawet w takim znaczeniu, że prawodawstwo bardzo się zmienia i mam taką świadomość, i że jeżeli potrzebowałabym wrócić do pracy, to jestem w stanie to zrobić. I że chyba, no wiadomo, mistrzem w tym zawodzie nigdy nie będę, ale jestem dobra na innych polach, i które mają wyższy priorytet w moim życiu. No nie wiem, na przykład Wanda Pułtawska mówiła, że matką się człowiek staje z każdym dzieckiem bardziej. No więc ja naprawdę uważam, że w macierzyństwie mam już bardzo wysoki... bardzo wysoki poziom
1: rozwoju. Właśnie chciałam się zapytać o ten rozwój, bo często jest tak, że kobiety nie chcą zrezygnować z pracy zawodowej, bo tam czują, że się rozwijają, a macierzyństwo traktują jako coś, co je właśnie tak trochę powoduje stagnację w takim rozwoju osobistym. Jak ty to widziałaś?
2: Więc właśnie, wydaje mi się, że czasami niektóre osoby, wiadomo, kiedy są rodzicami pierwszego albo drugiego dziecka, to jest to dla nich nowe doświadczenie, dopiero muszą zdobywać nowe umiejętności i stres związany z tą, no właśnie, z byciem młodym rodzicem często jest bardzo duży. Też te sytuacje wychowawcze są mniej przewidywalne niż zadania w pracy zawodowej. I niektóre kobiety wolą, znaczy oczywiście też niektórzy po prostu może bardzo lubią swoją pracę zawodową i tam rzeczywiście się czują spełnieni, ale przez te trudne doświadczenia rodzicielskie, początkowe, niektórzy rodzice rezygnują właśnie z wchodzenia w kolejne doświadczenie, czyli z tego, by posiadać też kolejne dzieci, i nie doświadczają tego, jaką wielką pomocą jest już właśnie doświadczenie, też ta radość, którą się czerpie z tego, że widzi się owoce swojej pracy, że dzieci się naprawdę pięknie rozwijają i że pięknie oddają, no właśnie, w swoim zachowaniu, w tym, no jak wspaniałych ludzi wyrastają, ten nasz trud i nasze poświęcenie. I po prostu to jest tak, że ja cieszę się owocami mojej pracy, jaką wykonuję w domu, a ktoś inny cieszy się owocami swojej pracy zawodowej i tam pokłada swoją przede wszystkim satysfakcję, prawda, ze swoich zadań życiowych. A ja mam to w domu i myślę, że i też, że jednak każdy nowy człowiek to jest nowy kosmos. To jest po prostu nowa rzeczywistość na zawsze. I też takie uświadomienie sobie rangi tego zadania, przed jakim my jako rodzice stajemy, pozwala nam podnieść głowę wysoko i naprawdę być dumnym z tego, co robimy, nie ulegać jakiemuś deprecjonowaniu naszej roli. Nawet jeżeli gdzieś powszechne, powiedzmy, są opinie, które uważają, że można się życiowo bardziej zrealizować w pracy zawodowej niż w domu, ja jestem odmiennego zdania.
1: I widać, że jesteś szczęśliwa.
2: Naprawdę jestem.
1: Ale to nie jest tak, że jak jest więcej mamy w domu, no to musi być mniej taty, no bo tata właśnie w tych sprawach zawodowych. Nie brakuje dzieciom taty?
2: U nas szczęśliwie nie, dlatego że po pierwsze, my też, no Piotr, możesz to, ale my rzeczywiście staramy się, żeby nie wymyślać potrzeb. Czyli zadowalać się tym, co mamy, i na przykład nie podejmować kolejnej pracy, jeżeli nasze podstawowe potrzeby, też materialne, są spełnione, to Piotr nie szuka kolejnej pracy po to, żeby zapewnić jakieś nasze ekstra potrzeby, prawda? A Piotr jest w stanie zapracować na naszą rodzinę w taki sposób, że jest w domu popołudniami, wieczorami, naprawdę, że jest obecny.
3: Oczywiście, że teraz też jakby patrząc z perspektywy, to trochę jest tak, że jedno to jest czas, który ojciec spędza w domu, a drugie to jest zaangażowanie tego ojca w te rzeczy, które dotyczą dzieci, tak? Bo sam się często na tym łapałem, że byłem z dziećmi, ale tak naprawdę w ogóle mnie nie interesowało to, co ich interesuje i te problemy ich, tylko analizowałem sobie tematy z pracy, tak? Wiadomo, czasami jest tak, że trzeba coś zrobić po godzinach, natomiast bardziej tu chodzi o to, że takie oderwanie mentalne trochę, tak? Przełączenie się trochę z trybu pracy na tryb domu, tak? I myślę, że to jest zadanie ojców, żeby rzeczywiście żyli trochę życiem ich dzieci, ale nie na zasadzie, żeby zastępować ich w ich życiu, tylko żeby ich interesowało to, w jaki sposób, z kim się spotykają, co robią, co lubią. No, są takie drobne rzeczy, jest ich w ciągu dnia bardzo, bardzo wiele takich drobnych, ale z tych właśnie drobnych rzeczy relacje ojca z dziećmi są budowane, tak?
1: Ale jak sobie z tym radzisz, mając 9 dzieci?
3: Bo to jest... No trzeba wykorzystywać każdą chwilę, czyli proste zakupy. Zawsze można kogoś wziąć na te zakupy. Takie, nie wiem, pojechanie na myjnię samochodową też można wziąć kogoś. No, takie proste rzeczy, które można wykorzystywać czas i trzeba czasami...
2: Dawaj, sprzętu w domu masz asystenta.
3: Tak, tak. Bo to, pamiętam, że to był taki też niezły przełom u mnie, bo zawsze myślałem, że jak będę robił sam, to zrobię szybciej i lepiej coś naprawię, ale później się zorientowałem, że mój syn nie wie, jak używać lutownicy, tak? Albo jakichś takich prostych rzeczy, narzędzi i że się, jeżeli ja nie poświęcę mu tego czasu i nie zrobię tego trochę dłużej, no to on się nie nauczy, albo czasami trochę gorzej, tak? No bo jeżeli dziecko wbije jakiś gwóźdź, no to wiadomo, że tam parę razy mu się krzywo wbije, no ale to właśnie w tym jest to piękne, że to naprawiliśmy razem.
1: Rodzice 9 dzieci, Ania i Piotr Świeżescy są z nami i jeszcze chwilę z nami będą. Rozmawiamy o tym, jak właśnie być rodzicami 9, o radości rodzicielstwa, radości ojcostwa, radości macierzyństwa i o mamie, która pracuje zawodowo w domu, bo właśnie Ania w tej chwili pełni taką rolę takiej mamy. Zostańcie Państwo z nami, po chwili muzyki wrócimy do dalszej rozmowy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Anna i Piotr Świeżescy są z nami, rodzice dziewięciorga dzieci. Mówiłeś, Piotr, o tym, że starasz się mieć kontakt z każdym ze swoich dzieci, na przykład wciągając ich w twoje obowiązki takie domowe, jak naprawianie czegoś, czy wyjazd na mejnie, wyjazd na zakupy. Ale jednak dla mężczyzny dziewięcioro dzieci, no to nawet te imiona zapamiętać, może tak zapytam podchwytliwie, czy tak łatwo pamiętać?
2: Nie no, z imionami to jest prosto, bo tak jak mówiliśmy, dzieci rodzą się po kolei, więc masz ileś czasu, żeby nauczyć się pierwszego imienia, a potem ileś drugiego i tak dalej. Nie? Natomiast nie no, tak jest to ciekawe. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w nawiązaniu do tej znajomości swoich dzieci. Pamiętam, jak kiedyś byłem bardzo dumny, bo odwoziłem naszą córkę, która z jakiejś urodzin wracała, i zabraliśmy też jej koleżanki. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja dokładnie wiem, gdzie te wszystkie 5 koleżanek mieszka. Jestem w stanie je odwieźć bez żadnej nawigacji, ani bez podpowiedzi. Tak? I wtedy no to była dla mnie taka satysfakcja, że no, spełnią swoją rolę jako ojciec i że znam jej po prostu środowisko. Tak? Także to... Natomiast wracając do pamięci, no to śmiałem kiedyś, że na pytanie, ile lat mają dzieci, to było takie zawsze, zastanawiałem się przy takiej ilości dzieci, jak to ogarnąć, i po prostu nauczyłem się dat urodzin i później sobie obliczam.
1: No
2: są sposoby.
3: Tak, bo wiek się zmienia w czasie. Człowiek myśli, że dziecko ma 16, a już ma 17.
2: Tak, więc sobie tak radzimy sobie.
1: 9 dzieci to pewnie 9 różnych radości, ale też i problemów. Jak się pojawiają jakieś kłopoty, co robicie? Naradzacie się? Czy każdy rozwiązuje na swój sposób? Czy macie jakiś system?
3: Prawdą jest, że jesteśmy naprawdę bardzo błogosławieni i jakichś dużych problemów nie mamy. I też nigdy nie były naszym udziałem poważne problemy. Jesteśmy też pokorni, bo jednak dopiero kilkoro naszych dzieci jest już bliżej swojej dorosłości, a jeszcze jest dużo maleńkich, więc jeszcze wszystko może stać się naszym właśnie udziałem, jakimś doświadczeniem.
2: Nie no, pytanie, ale... co są duże, co są małe problemy.
3: Tak.
2: Natomiast generalnie patrząc
3: ze sobą.
2: Patrząc z punktu widzenia rozwiązywania problemów w rodzinie, no to najważniejsze jest to, żeby rodzice stanowili jedność, tak? To znaczy, że mama mówi to samo, co tato.
3: I tato, to co mama.
2: Tak. W drugą stronę też. Bo dzieci bardzo często zaczynają grać o przesuwanie granic. I bardzo sprytnie potrafią rozegrać rodziców, jeżeli ci nie są jednością. Więc mamy taką bardzo prostą zasadę, że jeżeli przychodzi dziecko i chce rozwiązać jakiś problem, przeważnie to jest jakaś jego tam...
1: O której może wrócić z imprezy.
3: Tak.
2: Na przykład. Tak. No to jest pytanie, a co powiedziała mama? Ja się tak pytam. No jeszcze nie było mamy. No to bardzo często robię tak, że po prostu daję sobie czas i mówię, to poczekaj, ja porozmawiam z mamą i damy ci znać. Natomiast no, także to bym powiedział, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dzieci wiedziały, że rodzice są razem. I jeżeli rzeczywiście pojawiają się jakieś problemy, no to raczej takim dla mnie naturalną rzeczą jest to, że siadamy razem i się zastanawiamy, co z tym zrobić, tak? Mamy też taką zasadę i to się, znaczy zasadę, no, to się samo, można powiedzieć, naturalnie stało. To znaczy, że jak mieliśmy te nastolatki wchodzące w, te pierwsze nastolatki wchodzące w ten wiek i te pierwsze problemy mi się zaczęły pojawiać, takie, nazwijmy to, poważniejsze z ich punktu widzenia, no to wtedy my byliśmy pierwszą linią dla nich, tak? Natomiast w tym momencie jest trochę tak, że tą pierwszą linią jest to rodzeństwo.
3: Starsze. Dla młodszego rodzeństwa.
2: Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio właśnie też rozmawialiśmy z dziećmi i właśnie powiedzieliśmy, słuchaj, a twoja siostra nie miała takich problemów, jak ty byłaś, jak była w twoim wieku, a ona mówi, tak, ale teraz te problemy rozwiązuje moja inna siostra, tak, a ja przychodzę do ciebie dopiero z takimi dużymi. No i rzeczywiście tak to trochę działa, tak? To znaczy, że jest to wsparcie też ze strony rodzeństwa i dużo problemów się rozwiązuje właśnie w takim...
3: że nie są eskalowane do nas. Znaczy, my jesteśmy bardzo blisko dzieci i nie trzeba do nas eskalować, ale też po prostu są pewne zasady, które u nas w domu funkcjonują, właśnie jak chodzi o porę powrotów, o to, gdzie można pojechać, że nasze dzieci nie jeżdżą na przykład na wyjazdy chłopcy z dziewczynami, czy takie rzeczy. Więc nawet młodsze dzieci nie podejmują w tym temacie dyskusji, bo te starsze ich zgaszą. Nie, u nas w domu tak nie ma. Nam rodzice nie pozwalali, wam też na pewno nie pozwolą. Prawda? Także, ale też no naprawdę muszę powiedzieć, że przez to, że my jesteśmy naprawdę blisko naszych dzieci, jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, bardziej oczywiście myślę, że mamy u nich jakiś tam autorytet, ale że to jest wszystko tak w pokoju między nami, pokojowo wszystkie jakby sytuacje są rozwiązywane, to my do tej pory nie doświadczyliśmy żadnych poważnych problemów wychowawczych. Oczywiście wiemy, że wszystko przed nami, ale jakby do tej pory nie mamy takich doświadczeń.
1: Jecie wspólnie posiłek?
3: Tak.
1: Codziennie czy co tydzień?
3: Codziennie, nie, codziennie jemy na pewno wspólny posiłek. Jemy taką obiad-kolację wspólnie. Po prostu jak już wszyscy są w domu, wszyscy oczywiście jedli obiad w szkole, ale potem wszyscy chcą jeść też obiad w domu.
1: Czym jest dla was ten czas?
2: Takim czasem, gdzie się spotykamy razem i każdy może coś ciekawego powiedzieć, tak? No też jest takim czasem planowania. Tak naprawdę to jest czas...
3: Zobaczenia wszystkich dzieci, jak wyglądają, jaki mają humor.
2: Tak, bardzo często wychodzi na posiłku, widzimy, że na przykład ktoś mówi, a ja już nie jestem głodny, nie? To wiadomo, że coś jest nie halo i że trzeba poświęcić jakąś uwagę temu dziecku. No, generalnie to wszystko wychodzi trochę przy tych posiłkach, tak? Też się staramy, żeby na przykład w niedzielę też jeść wspólne śniadanie przeważnie
3: tak
2: obiad.
3: Weekend.
2: Tak, natomiast żeby w sobotę różnie wychodzi, bo niektórzy bardzo wcześnie idą na różne zajęcia, ale staramy się też tak, żeby po prostu wszyscy wtedy byli obecni, tak, na tym posiłku. I to można powiedzieć, że się sprawdza, tak? Choć bardzo często kusi nas, żeby prościej jest tak, że nie wiem, małe dzieci zjedzą wcześniej, a starsi później, ale patrząc właśnie z punktu widzenia tego, co nam dają te posiłki, to wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie.
1: I macie przestrzeń, żeby zapraszać gości do siebie?
2: No my co do zasady prowadzimy otwarty dom. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ma się tyle dzieci, to jedno więcej nie robi różnicy. I trochę tak jest, tak? To znaczy, że nasze dzieci też lubią przeprowadzać swoich znajomych ze szkoły i nie tylko, z różnych innych swoich działalności. No i raczej jest tak, że...
1: Jest was więcej niż 11.
3: Więcej i my też mamy swoich przyjaciół i znajomych, z którymi lubimy się spotykać.
2: Tak, do tego stopnia, że po prostu musimy, dyżury mamy w tym, kto zostaje w domu i się opiekuje wszystkimi, tak?
3: Jak?
2: No, że jak wychodzimy gdzieś tam też, tak? Do znajomych.
3: Ale że my też przyjmujemy gości.
2: Tak.
1: To jeszcze zapytam na koniec, jak mając 9 dzieci i tyle obowiązków, rodzinnych, czy znajdujecie czas dla siebie, dla waszego małżeństwa?
2: No jak widać, tutaj jesteśmy bez dzieci, więc jakoś znajdujemy czas. Nie, staramy
1: nie
2: się...
1: Nie, czy to jest randka.
3: Randka, droga do studia, droga ze studia.
1: Bardzo się cieszymy, dziękuję, że znaleźliście czas, żeby tu przyjechać.
2: Nie, ale tak poważnie da się to zrobić, tak? Tylko rzeczywiście trzeba wiedzieć, że to... Trzeba mieć motywację do tego, tak? Czyli wiedzieć, że to jest wartościowe i to się sprawdza. I da się to zrobić, tak? Tak jak mówiliśmy, mamy starsze dzieci, które bardzo chętnie zostaną. Młodsze się też cieszą, bo wtedy będą mogły coś ciekawego zrobić z tą młodzieżą, albo coś wspólnie zagrać, albo gdzieś pójść na spacer taki ekstra. No, różne rzeczy robią.
3: I też czasami takie proste rzeczy, że na przykład młodsze dzieci już śpią, starsze dzieci są w domu i możemy pójść wieczorem na spacer, pogadać. I to też nikogo wtedy nie obciąża, no bo starsze dzieci zajmują się swoimi sprawami wieczorem, maluchy śpią, ktoś jest w razie, gdyby się któreś z nich obudziło, a my mamy czas dla siebie, tak na co dzień.
1: Dlaczego potrzeba tego czasu?
3: No bo my się kochamy, lubimy ze sobą rozmawiać.
1: Chcecie rozmawiać
3: chcemy
1: też,
3: ze sobą
1: nie
3: być.
1: Tylko przy
3: dzieciach. Tak, i też oczywiście, że tak, że chcemy rozmawiać. Jest mnóstwo tematów, które są tylko naszymi tematami i nie chcemy, właśnie, żeby nawet nasze dzieci uczestniczyły w tych rozmowach, prawda?
2: Tak, bardziej doświadczeni rodzice mówią, że dzieci są tylko na chwilę i że to bardzo szybko przemija i trochę...
3: Znaczy są na chwilę w rodzinie, bo one później wyfruwają z tego domu, zakładają swoje rodziny, zaczynają swoje dorosłe życie, a rodzice zostają ze sobą. No więc, żebyśmy chcieli być ze sobą do śmierci, to inwestujemy.
1: To trzeba inwestować. No jeszcze to trochę potrwa, bo skoro najmłodsze ma 1,5 roku... Duża różnica między dziećmi, to już no, po jednym zdaniu powiedzcie naszym słuchaczom, no właśnie tak jedno słowo, jak być tak szczęśliwym, jak jesteście, bo widzę, że jesteście bardzo szczęśliwi.
2: Ja myślę, że trzeba się nauczyć cieszyć małymi chwilami i doceniać to, co się ma, tak? Bo to ktoś kiedyś powiedział, że są ludzie, którzy zawsze będą nieszczęśliwi, niezależnie od tego, ile by mieli i jakich wrażeń by doświadczyli, więc ja myślę, że to tak właśnie cieszyć się małymi chwilami i doceniać to, co się ma.
1: Ania?
3: Robić to, co trzeba.
1: A skąd wiedzieć, co trzeba robić?
3: No to trzeba się formować.
1: I na to
3: trzeba
1: też...
3: być uformowany, trzeba formować swoje sumienie i też cały czas pracować nad sobą, nad swoim temperamentem, charakterem. I na ogół człowiek wie, co trzeba, jedyne co, to czasami brakuje mu woli, żeby to robić. No więc trzeba pracować nad silną wolą.
1: I na to też trzeba znaleźć czas, żeby pracować nad silną wolą. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, że mogliście wyrwać się od 9 dzieci.
3: Dziękuję bardzo.
1: Byli z nami Ania i Piotr Świeżescy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy serdecznie.
1: A naszych słuchaczy serdecznie pozdrawiamy i przypominamy, że gdybyście Państwo chcieli wesprzeć Radio Warszawa modlitwą, za każdą modlitwę będziemy bardzo wdzięczni. Wsparciem finansowym również można, znajdując na stronie www.radiowarszawa.com.pl zakładkę Wspieraj. Serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: To Adele, za 3 minuty będzie godzina 14, festiwal Woda i Ryby w Serocku. Dużo atrakcji, sprawdzimy co się dzieje właśnie na plaży miejskiej w Serocku, gdzie trwa piknik rodzinny. Po 14 będziemy tam się przenosić po raz kolejny. A w Radiu Warszawa po godzinie 14 także wiele ciekawej muzyki. Będziemy też w kościele świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie, zatem warto pozostać z nami na 106,2 FM, także na www.radiowarszawa.com.pl. Dzieje się także na Pradze Północ, gdzie trwa jarmark floriański. Od 14 scena. Będzie się działo też dużo wyrobów rękodzielniczych i smakołyków. To wszystko na ulicy Floriańskiej.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
6: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jest 14.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś bardzo dużo słońca i typowo wiosenne temperatury. Najchłodniej, bo 18 stopni w Warszawie, piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Pułtusku. 19 jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Wołominie i Ożarowie Mazowieckim. 20 w Grodzisku Mazowieckim i najcieplej w Pruszkowie i Legionowie, 21. Jesteśmy w pobliżu tych temperatur maksymalnych dziś.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Abba, Ania Wyszkoni i Cher to przed nami. Będziemy także na Nowym Mieście. Posłuchamy słów papieskich. Będzie dużo ciekawych treści.

0: 11 minut po godzinie 14. Spójrzmy teraz na wodę oczami naukowca za sprawą kolejnego gościa naszego reportera Artura Chmielewskiego. Przypomnijmy, nasz wysłannik jest teraz na plaży miejskiej w Serocku, gdzie trwa festiwal Woda i Ryby – Partnerstwo dla Przyrody.
1: Dzień dobry, Jan Mazurkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jestem kierownikiem Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury. Kieruję również placówką terenową, zakładem doświadczalnym, w którym testujemy, wdrażamy, badamy nasze pomysły naukowe.
2: Proszę opowiedzieć o tej przestrzeni wodnej, którą mamy w Serocku, ale również w Okręgu Mazowieckim. Czym ona się wyróżnia? Przede wszystkim, jak wygląda ten ekosystem? Może opowiedzmy trochę więcej.
1: Zasoby wodne w tym rejonie, połączenie Bugu, Narwi, Sam Zalew Zegrzyński, pod względem powierzchni i zasobów, potencjału, są imponujące. To bardzo ciekawy akwen, gdzie wody płynące dwóch dużych rzek łączą się z sobą, tworząc znacznej powierzchni zalew. Jeżeli chodzi o jakość środowiska wodnego, tutaj muszę posłużyć się danymi bardziej ogólnymi, troszeczkę będę generalizować. Natomiast same parametry jakościowe środowiska wodnego, są bardzo zmienne. Tutaj ta zmienność jest warunkowana przede wszystkim zmianami pór roku, ale również tymi zmianami, może to duże słowo, klimatycznymi, które obserwujemy, ale rzeczywiście każdy z nas może to doskonale powiedzieć, że jest za każdym razem jest inaczej. Każdy sezon, każdy rok jest inny pod względem temperatury, pod względem zasobów wodnych, ilości wody. Mieliśmy kolejną, moim zdaniem, dość nietypową zimę w tym roku. Przed nami sezon letni, zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Prognozy są różne i te krótko, te długoterminowe, one pokazują na dużą zmienność, tak czy owak. Natomiast to, co jest obiektem naszych badań, czyli ichtiofauna, pod tym kątem mogę z całą pewnością stwierdzić, że sytuacja w perspektywie ostatnich, powiedzmy, kilku dekad, tak, bo to te zmiany też możemy rozpatrywać, właściwie powinniśmy zmiany środowiskowe rozpatrywać w dłuższym horyzoncie czasowym. Na plus, pozytywnie, zasoby ichtiofauny, one się zwiększają. Oczywiście nie ma tutaj sytuacji takiej idealnej, prawdopodobnie nigdy jej nie będzie, bo pojawiają się różnego rodzaju problemy, pojawiają się gatunki inwazyjne, gatunki obce, pojawiają się również lokalne problemy związane ze samą jakością środowiska, czy nawet troszeczkę szersze, globalne, i tu chciałbym wrócić do największej w ostatnich czasach katastrofy ekologicznej, czyli to, co wydarzyło się dwukrotnie w rzece Odrze. Problem został zdiagnozowany, pozostaje znaleźć skuteczne rozwiązania. Prace nad ten temat, jak wszyscy doskonale wiemy, cały czas trwają.
2: Jakie gatunki rodzime szczególnie możemy znaleźć na terenie Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego? O jakiej różnorodności możemy tu mówić?
1: Biorąc pod uwagę akwen, na którym się znajdujemy, i te dwie duże rzeki, o których już wcześniej wspominałem, z całą pewnością zwróciłbym uwagę na dwie grupy. To są na pewno ryby drapieżne, szczupak, sandacz, sum, węgorz, oraz ryby reofilne, ryby prądolubne. To miejsce jest bardzo specyficzne, jest bardzo charakterystyczne, ponieważ dwie rzeki łączą się, więc tutaj mamy do czynienia z bardzo dynamicznym układem związanym z migracjami sezonowymi ryb. I te gatunki typowe dla siedlisk rzecznych, one również okresowo pojawiają się w samym zalewie. I sytuacja odwrotna, kiedy to ryby z zalewu mogą migrować w określonych celach, czy to rozrodczych, czy to pokarmowych, czy zimowiskowych, mogą również wędrować w górę rzek po to, żeby tam znaleźć dla siebie odpowiednie warunki konieczne w danym momencie ich życia.
0: Dziękujemy, a do relacji z Serocka powrócimy jeszcze w tej godzinie. Na miejscu wiele atrakcji dla całych rodzin, od licznych zajęć plastycznych poprzez konkursy z nagrodami,

0: Dziś nasz przystanek w kościele świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Adam Sulikowski, dominikanin, przeor klasztoru świętego Jacka w Warszawie przy ulicy Freta.
3: Stanisław Tasiemski, dominikanin. Klasztor na Freta jest w centrum Warszawy, miejscem modlitwy, miejscem budowania wspólnoty, miejscem, które promieniuje kaznodziejstwem. Potop szwedzki dla Warszawy, nie tylko dla Warszawy, dla Polski był wielką katastrofą kulturową, ale także i to wielkim okresem prześladowania. Zakonnicy nie byli traktowani obojętnie przez Szwedów, protestantów, także to był czas wielkiej trwogi i bardzo bolesny.
4: Znasz ksiądz Ignacy Kłopotowski. Tam był na moment. Mamy jego relikwie w redakcji Radia Warszawa.
2: Tak, to wasz ksiądz, błogosławiony ksiądz Ignacy.
3: Ale też nasz,
2: ponieważ w naszym kościele chyba przez 5 lat, w latach 20. Był rektorem naszego kościoła, kiedy dominikanów na Freta nie było. Zresztą przygotowujemy się właśnie do tego, żeby specjalna tablica pamięci księdza, błogosławionego księdza Kłopotowskiego pojawiła się u nas w Kruchcie.
3: Po powstaniu styczniowym dominikanie zostali wypędzeni. Przeor i jeden z braci zostali zesłani na Syberię. Przeżyli tam bardzo trudne czasy i w gruncie rzeczy, kiedy odzyskali wolność, to mogli wrócić tylko do Galicji, czyli wrócili na tereny, które dzisiaj należą do Ukrainy. Tam zmarli.

0: 29 minut po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłok myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Teraz głos z diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w katedrze warszawsko-praskiej.
3: O wyjątkowości tego właśnie obrazu dla nas, warszawiaków, świadczy też fakt, że był to pierwszy obraz Matki Bożej zwieńczony koroną. Pierwszy obraz Maryi w Polsce, który został przebrany koronami. Nuncjusz apostolski tamtego czasu, w 1651 roku, nałożył na głowę Najświętszej Marii Panny symbol władzy królewskiej. Stało się to 66 lat przed koronacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A krótko potem, także i w naszym kraju, w 1652 roku do Warszawy zbliżała się epidemia, która pustoszyła okolice. Właśnie wtedy za sprawą księdza Hiacynta Orselliego postanowiono w bramie nowomiejskiej w Warszawie umieścić czczony przez warszawiaków obraz Matki Bożej Łaskawej. Modlono się o cud odpędzenia zarazy. Obraz ten był także noszony w procesjach i w końcu prośby o łaskę ocalenia od epidemii zostały wysłuchane. Epidemia nie dotarła do Warszawy. W dowód wdzięczności Rada Miejska wydała oficjalny dokument pod tytułem Ślubowanie Warszawy, w którym to stolica oddała się pod obronę Matki Bożej jako tarczy i obrony, a jednocześnie Maryi powierzono obronę nie tylko nad stolicą Rzeczypospolitej, ale także nad całym Królestwem Polskim, obwołując ją Mater Gratiarum Warszawiensis, czyli Matką Łaski Warszawskiej i Strażniczką Polski.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Powracamy do Serocka. Przypomnijmy, trwa tam festiwal Woda i Ryby i właśnie teraz tam wiele atrakcji, bo to wielkie święto dla całych rodzin, które pokazuje, jak wielkie bogactwo natury mamy na Mazowszu. I w tej części porozmawiamy o tym, jak rybę przygotować w naszej kuchni.
1: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Rej, jestem w Polsce już połowę mojego życia, ale urodzony, wychowany we Francji. Mimo że polska genetyka, jednak pępowina została podłączona do francuskiego lądu, więc jeśli państwo słyszycie w tym rejowskim, jakże polskim nazwisko, francuski akcent, to się nie zdziwcie.
2: W jaki sposób przygotować rybę w swojej kuchni w taki sposób, aby zrobić to smacznie, skutecznie, no i być może również efektownie, bo panuje taki mit, że ryby ciężko jest przyrządzić dobrze.
1: Gospodarz, kucharz, gospodynia, pani domu musi mieć na uwadze, jak zaczyna przygodę z rybą, że musi być świeży produkt, musi być odpowiedniej jakości produkt. Tu jest bardzo dobra wiadomość, bo okazuje się, że w Polsce kultura hodowania słodkowodnych ryb, kultura spożywania słodkowodnych ryb jest bardzo stara i na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Niestety jest jeden mały ik i nasz projekt tutaj wkomponuje się jak najbardziej, żeby ten ik jakby wyrównać. O co mi chodzi? Polacy obecnie jedzą mniej niż 2 kg słodkowodnej ryby rocznie na głowę. Znajdźmy bardzo dobrą polską słodkowodną rybą. Nie jest to trudne. Jest mnóstwo wędkarzy. Jest oczywiście PZW, Polski Związek Wędkarski, który wam może pomóc, żeby trafić właśnie, pierwsze, jak wyciągnąć własnoręcznie ryby z wody, jakie są rzeczy, które się robi, nie robi i gdzie ludzie też hodują cudowną rybę. Pierwsza rzecz. Następnie, jak dobrze przyrządzać ryby, jak już to mamy za sobą i wiemy, że musimy mieć dobrą polską rybę, to jest bardzo wiele sposobów, ale generalnie trzymajmy się klasyki, czyli jeśli będziemy dusić, jeśli będziemy smażyć, jeśli będziemy piec, są kilka rzeczy, które należy zrobić i bardzo wiele, które nie należy zrobić. Summa summarum, często klasyka jest sprawdzonym sposobem, żeby nie spaprać, a cała reszta jest sprawdzonym sposobem, żeby spaprać tą rybę. Więc szukajmy jak najprostszą klasykę. Tutaj jako osoba, która ma do czynienia na co dzień z gastronomią zawodową, przygotowanie oczywiście mięsa, ryby i kontrola temperatury. Bardzo, bardzo uważnie kontrolować temperaturę, czy to będzie pieca, czy to będzie patelni, czy to będzie garnka. Musimy mieć rybę jeszcze soczystą. I tutaj jest bardzo prosty sposób, żeby to wybadać, przynajmniej na patelni. Zróbmy tak, bo ta ryba z patelni wydaje się być tym najprostszym kierunkiem dla każdego w domu. Jak smażymy filet rybi, każdy filet jest tworzony z płatów. Te płaty są zlepione do siebie, ale bardzo delikatnie. I jak smażymy, kolagen, który jest zawarty i białko zawarte w tym mięsie, zlepi je bardzo mocno ze sobą. I tu musimy uważać, żeby nie były zlepione za mocno. Jeśli będą przeciągnięte, suche i wszystkie razem sklejone, to będziemy mieli podeszwę i nieprzyjemny smak, bo za suchy, bo nieprzyjemna struktura i tekstura tego mięsa rybiego. Natomiast jeśli dotykamy palcem podczas smażenia i widzimy, że te płaty chcą się od siebie odkleić, są sprężyste, są dynamiczne, są soczyste i są już ścięte, to znaczy, że ryba jest gotowa.
0: Dziękujemy za te porady i do usłyszenia w kolejnej części relacji po godzinie 15:00.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 15. O 15 połączymy się z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego. A teraz w oczekiwaniu na rozpoczęcie modlitwy wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Jezus mi powiedział: proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim. Kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie dusz. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej i szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją.

O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Dzienniczka świętej siostry Faustyny. Trzykrotne uderzenie zegara gromadzi, Jezu, na rozważaniu Twojej męki miliony ludzi na całym świecie. Zapraszasz nas przez świętą siostrę Faustynę, byśmy w tym czasie kontemplowali głębię miłosierdzia Boga, objawioną w Twojej męce i śmierci oraz przyzywali Jego wszechmocy dla świata całego. Dzieło paschalne, największe z dzieł Bożego miłosierdzia, trwa, uwiecznione na zawsze w tajemnicy Najświętszego Sakramentów w Eucharystii. Dzięki temu obejmuje wszystkie czasy i wszystkich ludzi bez wyjątku. Jest wiecznością pośród zmienności tego świata, jest jego przebóstwieniem już dziś, aż do momentu pełni, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. W Eucharystii odkrywamy Twoje cierpiące oblicze, w Eucharystii odnajdujemy Twoje nigdy nie zabliźniające się rany. W Eucharystii wchodzimy w noc Twego znękanego ducha. Twoja krew za nas wylana pulsuje odtąd w naszych żyłach, a Twoje ciało za nas wydane staje się jedno z naszym ciałem. Tu w dosłowny sposób trwa męka, Twa męka staje się naszym zyskiem, a Twa śmierć naszym życiem. To życie jest już życiem wiecznym w nas. Jaka to wielka pociecha wiedzieć, że przyjmując Cię, mamy życie w sobie. Uwielbiamy Cię, Jezu, w tej godzinie za ogrom Twego zmiłowania objawiony w ustanowieniu Eucharystii, uobecniającej Twą śmierć i zmartwychwstanie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, byś do eucharystycznego źródła życia doprowadził wszystkich, którzy w tej chwili znajdują się od Niego najdalej. W zdrojach Twego miłosierdzia zanurzamy Ojca Świętego Leona, cały Kościół Święty, naszą Ojczyznę i świat, aby zwrócił się do Ciebie z ufnością i zaznał upragnionego pokoju. Prosimy o pokojowe zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych, o dar pokoju dla Ukrainy. Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc dla niej o bezpieczeństwo i pokój, zarządzających naszą Ojczyzną, o światło Ducha Świętego w kierowaniu naszą Ojczyzną. Prosimy we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami przy odbiornikach radiowych oraz w intencjach złożonych w naszym sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Polecamy wszystkich pielgrzymów nawiązających nasze miejsce, szczególnie dzisiejszą pielgrzymkę z Filipin oraz tych, którzy prosili nas o modlitwę, zawierzamy Twemu miłosierdziu. Prosimy także za tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Boże przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego

0: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebaczenie. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akty zabierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciąż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny,

Dziękujemy za przykład błogosławionych i świętych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary, pod tym znakiem żyli i oddawali życie za braci. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę, która olśniona tajemnicą Twego miłosierdzia przypomniała ją całemu światu. Za przykład świętego Jana Pawła II, który ukrzyżowanej miłości pozostał wierny do końca. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. 18 minut po godzinie 15 wysłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, skomentuje ją ksiądz Wojciech Janyga.
1: Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
2: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podaje nam bardzo proste, ale i nieproste kryterium miłości. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Czasem sobie wyrzucamy, że na modlitwie nasze serca zdają się nie płonąć tak, jakbyśmy chcieli. Pytamy siebie, czy my tak naprawdę kochamy Pana Boga, czy nie. I z tą taką naszą temperaturą wewnętrzną jest różnie, ale tym kryterium takim bardzo twardym, obiektywnym, a jednocześnie prostym i czasem uspokajającym jest to, czy ja żyję według przykazań. Pan Jezus mówi dalej w Ewangelii: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Jeżeli Pan Jezus da innego Pocieszyciela, to znaczy, że On sam jest pierwszym Pocieszycielem. Czy masz takie doświadczenie, że Bóg chce cię pocieszyć, że Bóg staje po twojej stronie, że jest właśnie jak Duch Święty, Pocieszycielem i Obrońcą, Parakletem? Czy to nie jest często tak, że za taki głos Boga biorę przede wszystkim to, co mnie oskarża? Głos, który mi przypomina grzechy, który jakoś napełnia mnie niepokojem. Święty Ojciec Pio mówił, że niepokój jest najgorszym wrogiem duszy zaraz po grzechu. W Księdze Zachariasza mamy piękny taki fragment, kiedy kapłan Jozue stojąc przed Bogiem, jest ubrany w brudne szaty, a szatan oskarża go i wtedy Bóg zakazuje szatanowi oskarżania Jozuego. A sam oczyszcza Jozuego, odziewa

tylko w białą szatę i daje mu wielkie powołanie. Święta Teresa Wielka przypomina nam o tym, że prawdziwa pokora wobec Boga powoduje, że nawet jakby człowiek widział, że swoimi grzechami zasłużył na piekło, nawet jeżeli te grzechy wydają mu się wielkie, to skrucha i wobec Bożej miłości ma w sobie, jest czymś ogromnie radosnym.

0: Za 28 minut będzie godzina 16, a my przenosimy się po raz kolejny do Serocka. Pasja wędkarska zaszczepiona u dzieci to częsta forma spędzania czasu, która pozostaje z nimi na całe życie. Z drugiej strony zajęcia realizowane przez Polski Związek Wędkarski to także edukacja z zakresu ekologii oraz świadomość tego, jak ważną rolę ryby spełniają w naszej diecie. O tym Artur Chmielewski rozmawia z kolejnym gościem podczas festiwalu Woda i Ryby – Partnerstwo dla Przyrody, który w Serocku się odbywa.
1: Jacek Kwieciński, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego do spraw sportu i młodzieży. Polski Związek Wędkarski we współpracy z Fundacją Jeden Uniwersytet realizuje program Ryby i Woda. W ramach tego programu mamy kilka zadań bardzo interesujących dla wędkarzy. To jest m.in. sonar, to jest ta część kulinarna, gdzie jeździmy do szkół gastronomicznych, szkół średnich i tam propagujemy żywienie się naszymi słodkowodnymi rybami. Realizowaliśmy taki program bardzo cenny, mało cenny. Chodzi o te gatunki ryb, które pomijane są często w kuchni. To są jakieś płocie, to są jakieś leszcze i tu korzystając z fachowej pomocy Mikołaja Reja każdy zna. Propagujemy, jak te ryby można przyrządzić, żeby były bardzo smaczne. Ale jest druga część tego programu. Drugą częścią jest program edukacyjny Ryby i ich dom. W ramach tego programu jeździmy do szkół podstawowych. To jest program, który celowaliśmy w klasy czwarte szkół podstawowych, dlatego że w klasie czwartej pierwszy raz pojawia się przedmiot biologia. Dlatego staramy się wejść dokładnie w ten punkt. Ale byliśmy już w 70 ponad szkołach. Szkoły są różne. Spotkaliśmy takie szkoły, które uczyły 800 dzieciaków, ale były też takie szkoły, gdzie tych dzieci uczyło się 70-80, dlatego wtedy dołączamy klasy 5, 6 i 7 i opowiadamy im o środowisku życia ryb, o ich domu, czyli o wodzie. Mówimy im o typologii wód, mówimy im skąd się wzięły jeziora, co to są rzeki, co to są stawy, czym się różni jezioro od zbiornika zaporowego, a stoimy teraz nad zbiornikiem zaporowym, który wszyscy nazywamy jeziorem Zegrzyńskim. Potem przechodzimy do biologii, ale językiem dziecięcym ryb. Mówimy o tym, jak ryby widzą, słyszą, jak czują. To też jest dla dzieci bardzo interesujące, ale wszystko to służy temu, że jednym z paneli jest panel, który promuje wędkarstwo uprawiane w Polskim Związku Wędkarskim. Naszym celem jest zagospodarowanie czasu tych dzieci. Dzieciaki, jak wiemy, wszyscy siedzą głównie teraz w internecie, gdzieś przed smartfonami, gdzieś tam piszą, a to, co my proponujemy, to jest spędzanie czasu w kontakcie z przyrodą, z tą czystą przyrodą, o którą dbamy. Wędkarstwo to taka dziwna pasja, że jak już się zaskoczy, to tutaj można zacytować profesora Suchodolskiego. Być właśnie takim nie jest to może strategia życiowych zwycięstw. Jest to czasem jedynie heroiczne wyznanie, że się takim być musi, że się innym po prostu być nie może. Nas coś nad tą wodę ciągnie. Kto złowił kilka ryb, ten wie o co chodzi, ale bardzo trudno to wytłumaczyć. Natomiast uczymy te dzieci, żeby te ryby były w wodzie, to po pierwsze musimy dbać o środowisko naturalne. Musimy dbać o to, żeby ta ryba w tej wodzie była. My jako Polski Związek Wędkarski gospodarujemy na 60% obwodów rybackich, czyli wód płynących i te wody, które mają połączenie z rzekami. I na ogromnej mierze blisko 80% tych wszystkich kaczych dołków, stawów, to wszystko my gospodarujemy na tej wodzie.
0: Za kilkanaście minut powrócimy do Serocka.

0: Maj z Maryją.
1: Matko dobrej rady, módl się za nami. Czasem bardzo potrzebujemy rady. Mądrej, roztropnej, takiej, która naprawdę pomoże. Dziś nie brakuje doradców. Od finansów, od relacji, od małżeństwa, od życia. Każdy chce coś powiedzieć. Mało kto słuchać. Wśród tak wielu głosów łatwo się pogubić. Każdy wie lepiej, co powinieneś robić i jak żyć. Jedni obiecują szybkie rozwiązania, inni przekonują do swoich racji. Maryja jest matką dobrej rady, bo słucha. Najpierw Boga, bo On jest źródłem mądrości. A kiedy Ty sam chcesz komuś powiedzieć coś trudnego, albo po prostu dobrze doradzić, gdzie szukasz mądrości? W sobie? W innych? W tym, co akurat wydaje Ci się rozsądne? Maryja przypomina, że dobra rada zaczyna się od słuchania, od zatrzymania serca, od szukania tego, co prawdziwe. Matko dobrej rady, ucz mnie słuchać, zanim zacznę mówić. Ucz mnie szukać mądrości tam, gdzie jest jej źródło.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Powracamy na festiwal Woda i Ryby, partnerstwo dla przyrody. Teraz rozmowa dotycząca bezpieczeństwa nad wodą, o czym chce nam przypomnieć ekspert. Sprawdzamy już teraz.
1: Bogdan Markieta, Stowarzyszenie Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: Zbliża się sezon, właściwie już go powoli rozpoczynamy, ale z drugiej strony poza świetną zabawą, rekreacją, musimy porozmawiać też o bezpieczeństwie. Jakie zagrożenia czyhają na nas w momencie, kiedy odpoczywamy nad wodą i jak się ich ustrzec?
1: Generalnie tym zagrożeniem jest woda, chociaż to wszystko i tak zależy tylko od nas. Zależy od tego, jak się będziemy zachowywali, gdzie się będziemy na przykład kąpali, gdzie będziemy wypoczywali, jak będziemy używali środków pływających, czy będziemy zabezpieczeni na tych środkach pływających, kamizelki asekuracyjne, kapoki. No i czy będziemy uważni nie tylko na siebie, bo wiadomo, nasze bezpieczeństwo tu będzie ważne, ale też tych, którzy wspólnie z nami korzystają z tych atrakcji na wodzie. Generalnie, tak jak przypominamy, przez cały rok zbliżający się sezon. Do tej pory utonęło już od 1 kwietnia w Polsce 20 osób. Jest to bardzo dużo. Cały czas prowadzimy akcje Bezpieczeństwo nad wodą. Upominamy i namawiamy wszystkich korzystających z atrakcji wodnych w sezonie czy poza sezonem. Jeżeli są kąpieliska czynne, a już niedługo będą czynne i będziecie Państwo mogli z nich korzystać. Korzystać z kąpielisk, gdzie służby pełnią ratownicy. Jest dyżur ratowniczy i jest człowiek, który Wam pomoże w trudnych sytuacjach w wodzie, no to poza tym ta woda już jest przez nich sprawdzona i jest pewność, że na nic dziwnego, na nic niespodziewanego nie natkniecie się w tej wodzie. Czytać regulaminy, jeżeli korzystacie, a zalecamy korzystanie z kąpielisk strzeżonych, czytać regulaminy tych kąpielisk, bo potem ratownik gwizdże gwizdkiem, ale ten gwizdek nie jest to kara dla kogoś, tylko on chce zwrócić uwagę na siebie, żebyśmy się obejrzeli, bo może mieć coś ważnego do powiedzenia.
2: W jaki sposób wzywać pomoc, kiedy już tej pomocy potrzebujemy? Załóżmy, że no, sytuacja staje się niebezpieczna, potrzebujemy tego wsparcia profesjonalistów. Jak możemy powiadomić służby o tym, że tej pomocy potrzebujemy?
1: W Polsce istnieje wiele numerów alarmowych. Możemy się skontaktować na numery bezpośrednie do policji, ze strażą pożarną, z pogotowiem ratunkowym. Są to trzycyfrowe numery, które myślę, że wszyscy znają, ale z tego, co rozmawiamy z korzystającymi z akwenów, nie wszyscy znają numer podstawowy alarmowy na wodzie. To jest najprostszy numer 601-100-100 i kontaktując się z tym numerem, zgłaszacie Państwo swoją sytuację bezpośrednio do ratownictwa wodnego.
2: Czego wystrzegać się nad wodą? O czym należy pamiętać bezwzględnie, niezależnie od tego, w jaki sposób wypoczywamy, gdzie jesteśmy?
1: No na pewno zasad korzystania z tej wody, korzystania ze środków transportu, środków pływających, wchodzenia do wody. Wiadomo, że my nie wbiegamy do tej wody po jedzeniu, jeżeli jesteśmy nagrzani. Pod alkoholem, no to już sprawa jest oczywista. Nie proponujemy, nie namawiamy, odradzamy i no to może się skończyć bardzo tragicznie. Więc w takich sytuacjach lepiej nie wchodzić do tej wody, nie wchodzić do wody, która jest nieznana, nie wskakiwać na tak zwaną główkę, bo wtedy może się to skończyć bardzo tragicznie. I stosować się do poleceń ratowników, jeżeli jesteśmy na kąpieliskach strzeżonych.
0: Wydarzenie dobiegło już końca, pozostaje natomiast dostępna dla wszystkich malownicza plaża miejska w Serocku i cały Zalew Zegrzyński oraz inne zbiorniki wodne na Mazowszu i w całej Polsce, z których już niebawem będziemy w pełni korzystać. A w Serocku był nasz reporter Artur Chmielewski.

0: Anna Bobko jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kupiłaś coś fajnego na jaremarku floriańskim?
1: Nie, nic niestety fajnego nie kupiłam, ale jest naprawdę pięknie, więc zachęcam, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie ma pomysłu na to niedzielne popołudnio wieczór, to można się wybrać, bo naprawdę robi to wrażenie bardzo duże.
0: No, można też zostać z Anią do godziny 22.
1: To można połączyć jedno i drugie.
0: No
1: się.
0: Właśnie.
1: Zapraszam.
0: Marek Wydra, dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: O tak pięknej pogodzie to aż miło mówić, bo w Warszawie 19 stopni Celsjusza w tym momencie i przepiękne słońce. Odczuwalna temperatura to 21 stopni. Ciśnienie 1014 hektopaskali i spada. No i to słoneczko będzie nam towarzyszyć dzisiaj do końca dnia, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak jest w Warszawie, tak jest w Suryówku, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim i w Wołominie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Minutka po godzinie 16, a to oznacza, że witam się z Państwem już teraz ja, czyli Ania Bobko. Dzień dobry, w to przepiękne, słoneczne popołudnie, ale również w wieczór. Zapraszam do zostania razem ze mną podczas tego zatrzymania się właśnie razem z Radiem Warszawa. W tej godzinie mamy dobre słowo Leona 14. Mamy też bardzo dobrą muzykę. Przywita nas James Blunt i Carry You Home.

Troszkę Państwa wprowadziłam w błąd, więc już prędziutko to naprawiamy. W tej godzinie już za chwilę wiadomości z życia kościoła, a potem Biblia krok po kroku, więc również bardzo ciekawa i wartościowa audycja. A dobre słowo papieża Leona XIV o 18.20. Oczywiście, tak jak zawsze, jest na co czekać. 17 jeszcze Country Club. Już troszkę Państwu zapowiedziałam, dlaczego warto z nami zostać i dlaczego warto zatrzymać się z Radiem Warszawa. Przypominam, że tak nazywa się nasze niedzielne pasmo, ponieważ w weekend nie prezentujemy wiadomości po to, żeby właśnie w odpowiedni sposób odpocząć od tego zgiełku informacji. A już teraz na naszej antenie Dawid Kwiatkowski i Czy wie kto i co? Posłuchajmy.

to miałam przyjemność przejść się właśnie po tym jarmarku floriańskim, który odbywa się tutaj na naszej ulicy od godziny 10 do godziny 20, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się gdzieś właśnie na jakiś spacer popołudniem, to myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Przepiękne stanowiska z najróżniejszymi rękodziełami, czy to z ceramiki, czy z włóczki, czy ikonami, czy malowidłami, czy też pyszności różne, bo je widziałam przepyszne chlebki i smalec, i oscypki, naprawdę do wyboru, do koloru. Oprócz tego oczywiście występy, aktualnie kapela Szczupaki gra o 16.45 Piękni i Młodzi, o 18.00 uroczyste wręczenie Florianów, czyli takich specjalnych nagród, to są nagrody dla lokalnych liderów, no i o 18.15 Akcent Jason Martyniuk. Myślę, że taka ciekawa propozycja na to niedzielne popołudnie i właśnie wieczór, tym bardziej, że tak jak mówię, te stoiska zdecydowanie przykuwają uwagę i zachęcają do tego, aby je odwiedzić, nawet jeśli nic nie planujemy kupować, to myślę, że warto się wybrać, bo też niezwykłe wrażenie to robi. A dla najmłodszych jest wielka karuzela na samym końcu ulicy Floriańskiej. Też mijałam i też widziałam, że dzieciaki wielką frajdę z niej mają. Więc taka propozycja, jarmark floriański dzisiaj jeszcze do godziny 20. A już teraz Dominik Dudek i idę. Może właśnie na jarmark floriański? Kto wie?

0: Radio Warszawa, godzina 16:30.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Kościół świętego Zygmunta na Bielanach świętuje dziś swoje 75-lecie. Świątynię na placu Konfederacji erygował w 1951 roku prymas Polski, ksiądz arcybiskup Stefan Wyszyński, a pierwszym jej proboszczem został ksiądz Władysław Wiązkiewicz. Obecnie jej znakiem rozpoznawczym są liczne grupy parafialne, m.in. Duszpasterstwo Akademickie, Grupa Senioralna czy Odnowa w Duchu Świętym. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła. Metropolita warszawski poprosił także tłumnie zgromadzonych wiernych o pamięć o Duchu Świętym, pokazującym nam Boga już tu, na ziemi.
2: Czasami bywamy oskarżani przez nasz grzech. Grzech mówi: popatrz, jesteś do niczego. Znowu upadłeś. To powoduje w nas czasami pokusę rezygnacji z drogi życia pobożnego, życia świętego, życia gorliwego. Duch Święty, który stoi obok, mówi: nie poddawaj się, podnieś się i idź dalej.
1: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu przy parafii. W ramach minifestynu można było spróbować przysmaków koła gospodyń wiejskich.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: O tym, że rodzina jest pierwszym seminarium i to w niej kształtuje się powołanie, podkreślał arcybiskup Andrzej Przybylski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań przewodniczył pielgrzymce rodzin osób powołanych i wspierających powołanie. Spotkanie na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem z domu do powołania. I był to czas modlitwy za rodziny osób powołanych, ale także czas wdzięczności za tych, którzy służą Bogu. Rodzina ma największy wpływ na powołanie do służby Bogu. To w niej dokonuje się wychowanie religijne, zwraca uwagę arcybiskup Andrzej Przybylski.
4: Dotykamy takiego bardzo ważnego tematu, który ma kolosalny wpływ na powołania, czyli rodziny. Jeśli w rodzinach nie ma dzieci, zmniejszą się powołania. Wszyscy mówimy, jak maleje demografia w Polsce i trudno, żeby z mniejszej ilości dzieci, młodzieży było więcej powołań. Papież nazwał rodzinę takim pierwszym seminarium. To tak naprawdę tam się dokonuje wychowanie religijne dzieci, otwarcie na Pana Boga. Tam się rozmawia o powołaniach, o kapłaństwie, o życiu konsekrowanym. Tam się modli w tej intencji. W związku z tym ten klimat i środowisko rodziny ma fundamentalne znaczenie.
1: W pielgrzymce rodzin osób powołanych i wspierających powołania uczestniczyli najbliżsi osób powołanych oraz duchowni świeccy, członkowie stowarzyszeń, towarzystw i wspólnot wspierających powołania, ci, którym leży na sercu troska o Kościół. Pozostajemy na Jasnej Górze. Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, w jaki sposób postępujesz, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jesteś sam, mówił na Jasnej Górze biskup Janusz Ostrowski, członek Komisji do Spraw Misji przy Konferencji Episkopatu Polski, a te słowa skierował do uczestników 25. pielgrzymki kierowców i wspierających misję.
5: Kierowca, który wiezie ze sobą Chrystusa w sercu, wiezie ze sobą również Ewangelię, jest i powinien być misjonarzem. W jaki sposób kierowca może być misjonarzem na drodze? Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, przez to, w jaki sposób postępujesz, przez to, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jesteś sam.
1: MIWA Polska to organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. Jej celem jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego Kościoła i pracy polskich misjonarzy. Wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, propagując model kierowcy chrześcijanina.

0: Becky Hill i David Guetta Remember brzmią na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 17, a już teraz czas jak zawsze na Biblię krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy Państwa w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj zatrzymamy się na 14 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, ten rozdział rozpoczyna się od opisu rytuału związanego z obrzędem oczyszczenia osoby i jej domu z trądu. Ten rytuał może nam się czytając wydawać dosyć dziwny. Dwa ptaki, jeden zabity, drugi zanurzony w krwi pierwszego. Jakie było znaczenie tego obrzędu przeprowadzanego w takiej właśnie formie?
3: Przypuszcza się nie bez racji, że cały ten rytuał powrotu trędowatego do wspólnoty i do normalnego życia oparty jest na takim modelu powrotu kogoś, kto doświadczył śmierci, do życia. Z krwi tego pierwszego z dwóch ofiarowanych ptaków robi się taka ożywiająca kąpiel dla tego drugiego. Zauważmy, że jest to taki model, który nam, chrześcijanom, kojarzy się z modelem paschalnym. Chrystus, który umarł, powraca do życia. Zmartwychwstaje. A więc w chrześcijańskim odczytaniu tego tekstu można zobaczyć taką metaforę zmartwychwstania.
2: Dziękuję. A czy nie sądzi ojciec, że te wszystkie elementy związane ze złożeniem ofiary, czytamy tam o pokropieniu, o pomazaniu ucha, palca ręki, palca nogi, zresztą już kiedyś ten motyw się pojawił, bardziej służyły temu, by przy obrzędzie była jakaś akcja, by coś się działo, co można zobaczyć, niż samemu aktowi oczyszczenia, przebłagania, czy też, nie wiem, zadośćuczynienia?
3: Jeśli chodzi o świat rytuałów, obrzędów, to jest to świat znaków. A więc, jak sama nazwa wskazuje, takich elementów statycznych albo dynamicznych, które niosą ze sobą jakąś treść. Czy to jakiś przedmiot, czy jakieś działanie, czy sekwencja działań. Wtedy w pełni przynależą do rytuału, jeśli obrazują i realizują cel tego rytuału. Wyobraźmy sobie, że ktoś składa ofiarę do świeżo ubitego mięsa, do rozlanej krwi, ciągną roje much, które no, w jakiś sposób utrudniają życie uczestnikom obrzędu. Ci oganiają się od tych much, jeżeli insekty im dokuczają, ale oganianie się od much nie należy do rytuału, chociaż logicznie jest powiązane z tym, co się dzieje, no, ale w tym oganianiu się od much nie ma żadnego znaku, który wyrażałby treść tego, o co chodzi w rytuale. Więc to, o czym pani mówi, podtrzymywanie uwagi uczestników przez ożywianie akcji, przez to, że coś się dzieje, odgrywa pewną rolę, że nie usną. Ale nie jest to rola pierwszorzędna. Więc nie jest obojętne, jakie to są działania, jakie to są znaki, jakie niosą treści, bo rytuał związany jest właśnie z tym, co oznaczane, a nie tylko z tym, że coś się dzieje.
2: Pomyślałam w tym momencie o znakach, które mamy przy udzieleniu sakramentu chrztu. Może daleka analogia, ale też pewne znaki tutaj są, które mają swoje znaczenie.
3: Ale jak najbardziej uzasadniona jest ta analogia, tak, oczywiście. I to też, no, nie chodzi tylko o to, żeby jakiś nowy ciuszek na dziecko nałożyć, w coś świeżego je ubrać, tylko że szata ma być biała, bo niesie ze sobą określone znaczenie. Nie chodzi o to, żeby dać dziecku albo osobom mu towarzyszącym cokolwiek do ręki, grzechotkę, bukiet kwiatów, ale właśnie zapaloną świecę, bo ona oznacza Chrystusowe światło, które przez chrzest wnoszone jest w życie tego dziecka.
2: Tych znaków dokonywał kapłan w przypadku tego rytuału, o którym rozmawiamy?
3: Tak, ewentualnie, jeżeli byśmy rozróżnili, to kapłan lub lewita, ale w każdym razie chodzi o osoby, które w szerokim tego słowa znaczeniu stanowią personel świątynny, ponieważ w świątyni mieliśmy nie tylko kapłanów, ale i personel niższy, moglibyśmy powiedzieć techniczny. Mieliśmy też osoby odpowiedzialne za oprawę artystyczną obrzędów, muzyków, śpiewaków, czy też osoby, które robiły tłum na przykład w procesjach. Tak?
2: To może jeszcze jedno pytanie. Czy wiemy, jakie znaczenie miał cedr w obrzędzie oczyszczenia?
3: Nawet jeżeli nie wiemy, to odrobinkę się domyślamy. Cedr jako drzewo mocno nażywicowane naturalnie był odporny na psucie się pod wpływem wilgoci, na działanie owadów niszczących drewno. Więc symbolizował taką odporność na te niszczące czynniki. Poza tym ładnie pachniał. Bo te olejki eteryczne zawarte w żywicy były i są wonnymi substancjami. A więc był takim symbolem tego, co odporne na zepsucie i wydziela wdzięczny, miły Bogu i ludziom zapach.
2: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchacza.
3: Drodzy Państwo, popatrzmy na 10 werset tego 14 rozdziału, którym się dzisiaj zajmujemy. Jest tam mowa o ofierze. Cóż, scenariusz składania tych ofiar jest dosyć monotonny, bo cóż, zawsze będzie wyglądało mniej więcej tak samo. To, co wprowadza rozmaitość w świecie ofiar, to przede wszystkim intencja, w której składana jest ofiara. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter ma ofiara opisana w 14:10 w Księdze Kapłańskiej? W jakiej intencji ta ofiara jest składana?
2: Bardzo dziękuję. Gdyby chcieli Państwo skonfrontować swoje odpowiedzi z nami, można do nas napisać na adres biblia.krok.po.kroku@radiowarszawa.com.pl. Drodzy słuchacze, zachęcamy też do wspierania naszego radia. Ten program, to radio działa w dużej mierze dzięki Państwa wpływom. Zachęcamy do tego, żeby pamiętać o Radiu Warszawa, także w tych kwestiach materialnych. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: niedzielę, 17. Zachęcam do zostania razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Przepiękne słońce towarzyszy nam dzisiaj całą niedzielę i towarzyszyć będzie do samego końca dnia, bo do godziny 20.30, kiedy to słońce nam zajdzie, w tym momencie 19 stopni Celsjusza i odczuwalna temperatura to 20 stopni. Ciśnienie spada, ta temperatura się utrzyma, tak jak wspominałam, najpóźniej 17 stopni, w nocy zaś 6, to jest najniższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa, godzina 17.01, dokładnie niedziela, czas na Country Club.
6: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu, Country Club Radia Warszawa, jak zwykle o tej porze w każdą niedzielę. Zaczęliśmy od Shelby Lynn, która odśpiewała taką piosenkę Chrisa Christophersona, Why Me Lord, jedna z najpiękniejszych piosenek o tematyce religijnej, może
1: tak Chrisa Christophersona.
0: A dzisiaj, i to nie bez przyczyny, nadaliśmy, tak zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Oddaję głos koledze Jurkowi, który przedstawi naszego gościa i powie więcej.
1: Nie przedstawiliśmy siebie, panie Maćku, na początek też chciałem powiedzieć.
0: Ja
1: Jerzy Głuszyk i jak zwykle, tak jak powiedział pan Maciek, słusznie, co niedziela o godzinie 17 macie państwo szansę posłuchać audycji Country Club. Proszę Państwa, naszym gościem jest Patrycja Kawęcka-Czerska, występująca pod pseudonimem Patice. Być może z tym pseudonimem zetknęliście się Państwo. Artystka, twórca piosenek, tekstów, muzyki, a także edukatorka. O tej drugiej roli Patrycji, tej innej roli niż artystka śpiewająca, będziemy mówili. Dzień dobry, Patrycja.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Podobno, że pani dyrektor i pani prezes jeszcze tutaj, jeśli by tytułować od razu, czyli nie byle kto, panie Jurku, nie ktoś przypadkowo zupełnie, tylko osoba w pełni kompetencji.
1: No więc pan Maciek wspomniał tutaj o tym, że nie przypadkiem nadał utwór Chrisa Christophersona na początek Why Me Lord, bo też dziś będziemy rozmawiali z Patrycją chyba głównie o tej jej najnowszej płycie, czyli ostatniej płycie wydanej w swoim dorobku pod tytułem Sacrum Profanum, z utworami o tematyce chrześcijańskiej, religijnej, tej odwołującej się gdzieś do tych relacji z Bogiem, ale nie tylko. Panie Maćku, chciał coś powiedzieć.
0: My się będziemy pytali zaraz, ale może zanim zaczniemy się pytać, to przedstawmy piosenkę, żeby Państwo się zorientowali, jak śpiewa nasz gość, i wtedy będzie już taka pełna jasność w rozmowie.
1: Bardzo proszę.

0: No to teraz państwo już wiedzą, jak i co śpiewa pani Patrycja.
1: Troszkę za wcześnie, póki lampka się nie zapaliła, pan zaczął mówić i
0: nie,
1: powiedział pan Maciek, że teraz państwo już wszystko wiecie, jak
0: śpiewa. No wszystko, wiemy na początek, coś wiemy, ale pani Patrycja, parę słów o sobie.
1: My, panie Maćku, jeszcze dodamy tutaj taką notkę króciutką, uzupełnimy graficzną pani Patrycji, bo pani Patrycja jest absolwentką słynnej szkoły Bednarska, która kształci wybitnych wokalistów, muzyków, ale także ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w kategorii klasie jazzu, co słychać zresztą w tych utworach, których będziemy słuchać dziś, a ja słyszałem trochę wcześniej z tej pierwszej płyty, a zatem jest w pełni ukształtowaną, świetną wokalistką, która zresztą uczy wokalu. Teraz oddaję głos panu Maćkowi, któremu przerwałem, przepraszam.
0: No to ja tylko powtórzę jeszcze, zaprosi mnie panią Patrycję o kilka słów o sobie, skąd się... No w muzyce to od dziecka, rozumiem, się pani chyba gdzieś obraca, skoro Bednarska i później jeszcze dalsze studia. Ale dlaczego akurat, jak to kierunkować? Muzyka chrześcijańska, no tutaj to można tak klasyfikować jako muzyka chrześcijańska, ale bardziej właśnie jazzowy słychać zacięcia, więc jak do tego doszło, że tak pani śpiewa, jak pani śpiewa w tej chwili?
2: I to jest bardzo piękne pytanie. Jak do tego doszło, że śpiewam tak, jak śpiewam? Głos jest niezwykłym instrumentem. Głos jest czymś, co jest nam dane od urodzenia. I jest to bardzo wrażliwy instrument i niezwykle osobisty. Na tyle wyjątkowy, że żaden nie brzmi tak samo.
1: No to jest dar od Boga, proszę pani.
2: Talent, mówi się, że talent muzyczny jest darem od Boga, dlatego dużo rzeczy można wyćwiczyć, ale są właśnie ten talent taki muzyczny, mówi się, że jest to dar i jest to coś takiego niezwykle wyjątkowego. Także jak to się stało, że śpiewam? No rzeczywiście śpiewam od dziecka. Moja cała rodzina kocha sztukę, kocha muzykę. Moi rodzice również dużo śpiewają. Cała moja rodzina śpiewa, więc myślę, że tak to się zaczęło. A potem szkoła muzyczna. Do szkoły muzycznej poszłam dzięki mojej pani wychowawczyni Halinie Bulkowskiej, która poszła do mojej mamy w szkole podstawowej w drugiej klasie. Miałam 9 lat i powiedziała, że tą dziewczynkę, jeszcze mam siostrę bliźniaczkę, te dziewczynki trzeba posłać do szkoły muzycznej, koniecznie. Więc rodzice zapisali nas do szkoły muzycznej, dostałyśmy się. Także wspaniale, że są na drodze też każdego dziecka pedagodzy, którzy potrafią zauważyć i wskazać rodzicom, że na przykład dziecko wyróżnia się czymś i że można je rozwijać, więc ja bardzo również tutaj z anteny chciałabym podziękować wszystkim moim profesorom i moim nauczycielom, którzy mnie ukształtowali przez te lata, którzy mnie prowadzili, począwszy od pani Bulkowskiej, potem była szkoła muzyczna, pani Ewa Gęga Osowska na flecie, Ania Włodarska na flecie w drugim stopniu, potem w międzyczasie jeszcze Młodzieżowy Dom Kultury, pani Agnieszka Dąbrowska, również pani dyrektor Domu Kultury Elżbieta Sobkowiak bardzo, bardzo wspierała rozwój talentu i też pomagała zdobywać dofinansowanie i dofinansowywała wyjazdy na konkursy, na festiwale, na wszelkiego rodzaju warsztaty. Panu Zdzisławowi Włodarskiemu, który był dyrektorem szkoły muzycznej, również należy tutaj podziękować, jak również całemu gronu pedagogicznemu z Bednarskiej, pani Małgorzacie Kaczmarskiej, pani Katarzynie Winiarskiej, pani Barbarze Abramowicz, Bardzo przepraszam, jeżeli, ale tak, takich najbliższe osoby, z którymi po prostu współpracowałam, pani Annie Stroce-Chryń, pani Beacie Przybytek już w Katowicach i na koniec, ale nie jako ostatniemu, tylko najdłużej przez ostatnie lata prowadzi mnie profesor Janusz Niziołek i jest moim nie tylko nauczycielem,

0: pani właśnie więcej śpiewała, więcej występowała, także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też, wiadomo, mojej całej rodzinie, która ten sukces wspiera i wszystkim przyjaciołom i tą drogę artystyczną.
1: No to chyba właśnie bardzo istotne jest to, o czym powiedziałaś, o tym wyrastaniu w środowisku ludzi wrażliwych na muzykę, o tym wsparciu rodziny, które dostałaś, no bo to zwykle właśnie rodzina kształtuje dzieci i właściwie ona decyduje o tym, w jakim kierunku, oczywiście nie wbrew woli dzieci, ale...
2: A to właśnie, panie Jurku, bo tu sobie, bo myślałem, że fajnie, ale pani Patrycja chciała być edukowana muzycznie najwyraźniej i nie było buntów jakichś, że ja nie chcę na przykład.
1: No właśnie.
0: Nie, mi się to, no bardzo, do dzisiaj mi się to bardzo podoba i mój mąż czasami mówi, nie no, to jakiej pracy ty idziesz się świetnie bawić. Bo to masz, bo ja mam taki zawsze dobry humor, że idę do pracy i że budzę się, jest, idę i wracam z pracy też bardzo zadowolona. Także...
1: To szczęście móc pracować w dziedzinie, którą się kocha. To jest bardzo istotne.
0: Ale muzyka to też jest taka dziedzina, że no ona jest... Bo to nie ma tak, że się wychodzi z pracy. Nie da się zamknąć drzwi. To, także to albo ktoś cały czas w tym jest, no albo trudno.
2: Ale trzeba się jakoś osadzić w tej muzyce. Rozumiem, że jak przechodziła pani przez szkoły muzyczne, no to muzyka klasyczna to jest jakby tam gdzieś podstawa zawsze była. Nie, ale ma się jakieś wzory, ma się jakieś idoli w jakimś sensie, czy jakieś takie gwiazdy na horyzoncie, co do których chce się dążyć, albo gdzieś się to podoba, chce się do nich upodobnić i trudno jest, bo tak z jednej strony szkoła, z drugiej strony jakieś wpływy. Jak znaleźć siebie w tym wszystkim?
0: No właśnie powiem szczerze, że z tym upodabnianiem się to jest mi zupełnie nie po drodze, bo u mnie w domu moja mama zawsze mówiła, że najważniejsze, żebyś była sobą i nigdy nie wstydź się siebie i nigdy nie, zawsze bądź odważna i pytaj. Pytaj, jeżeli masz jakieś pytania, to zadawaj pytania, na przykład jak byłam w szkole, ale zawsze bądź sobą. I jak potem poszłam do szkoły i koledzy mówili, słuchaj, weź tutaj, zrób tą, trochę ponaśladuj tą, tamtą, tu Freddie Mercury, tu Michael Jackson, tu. I we mnie zawsze się to bardzo kłóciło, bo ja nie jestem ani Freddie, ani Whitney Houston, ani Ariana Grande. I dlaczego mam naśladować coś, co nie jest moje i nie jest ze mną tożsame. Także są osoby, które podziwiam i szanuję, artystów, całą klasykę muzyki polskiej podziwiam i szanuję, bo jestem też w niej bardzo mocno osadzona, ale również zagraniczne gwiazdy.
1: Jeśli chodzi, przepraszam cię bardzo, o muzykę polską, to współpracowałaś i z Młynarskim, który napisał dla ciebie piosenkę, która znalazła się na pierwszej płycie, ale też z Herdzinem w swojej karierze, to też bardzo istotne i ważne nazwisko.
0: Tak, tak.
1: Ale przepraszam, że...
0: Współpracowałam z wspaniałymi muzykami, nadal współpracuję, tylko właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że na sukces artystyczny składa się bardzo wiele rzeczy i że nie zawsze gwiazdy, które są gwiazdami, są no, takimi artystami, których ja w jakiś no, obserwuję, czy chciałabym podążać tą drogą, ponieważ no, wspaniale mieć jak najwięcej odbiorców. I to jest cudowne i wspaniale móc grać koncerty nie dla pustej sali, tylko dla ludzi, którzy chcą przyjść i też muzyka jest taką dziedziną, że troszkę trzeba mieć w sobie coś z takiego, może narcyzmu, takiego, że ludzie uwielbiają, jak się na nich patrzy, jak tą uwagę zdobywać. Artyści bardzo często lubią. Oni są tym przejęci, jak zostaną odebrani. Ja nie do końca tak mam, bo nie jestem osobą, która lubi się rzucać w oczy i która ściąga na siebie uwagę, także mam taką potrzebę. Nie mam takiej potrzeby. Ja mam potrzebę dzielenia się tym, co czuję. Mam potrzebę rozmowy. Mam potrzebę kontaktu, a nie podziwu.
2: No to właśnie się to buduje taką bezpośrednością kontakt z publicznością i w jakimś momencie dopracowuje

0: Brakuje się takiej własnej publiczności. Ludzie, którzy przychodzą specjalnie akurat na ten koncert, na koncert tego wykonawcy, a nie innego i śledzą to, co on robi, i słuchają, i jeżdżą za nim. No, czasami to jakiś stalker się nawet znajdzie, ale oby nie.
1: Ale to też jest niesamowite, przepraszam, że, bo dla mnie to jest niesamowite, że można tak kogoś, tak artysta przemówi do kogoś, że staje się dla kogoś właśnie idolem, albo czymś, co człowieka buduje, oczyszcza, wskazuje mu drogę. To jest fantastyczne dla obu stron, ale też dla artysty w świecie muzyki, że można być taką postacią, która tak może prowadzić.
2: Więcej takim levelem wyższym jakby jest budowanie społeczności wokół artysty. Fanów, którzy jeszcze na dodatek kontaktują się między sobą, wymieniają uwagi, rozmawiają, jeżdżą, tak jak powiedział pan Maciek, za artystą, ale jeszcze ta cała społeczność wokół tegoż artysty jest jakimś też fenomenem. Ale my strasznie, panie Maćku, dużo mówimy, a naszym słuchaczom chcemy ich ubogacić kolejną piosenką naszego gościa.
0: Posłuchajmy kolejnej piosenki zatem.

0: No pięknie bardzo. Jak to jest, że właśnie w tym kierunku pani się zdecydowała? No nie rozwijać może, ale udzielać. No, bo to nie jest muzyka łatwa, popularna, taka, która trafia na listy przeboru, co prawda u nas te listy przeboru to straszna rzecz jest, ale jednak to musi wynikać z duszy i z serca chyba. Takie mam wrażenie.
1: Jeżeli chodzi o rodzaj muzyki, tak?
0: Tak,
1: rodzaj muzyki. No tak to czuję. Rzeczywiście wynika to z duszy i serca. Jeżeli pytałby pan również o to, skąd sakrum w tej muzyce, bo też tak to rozumiem, jak rozmawialiśmy troszeczkę poza anteną, to miałam taką... Ja uważam, że to, w co wierzymy, jest naszym osobistą sprawą. I też nasza relacja z Bogiem, to też jest nasza osobista sprawa. I tak uważałam zawsze i nigdy nie afiszowałam się z moimi poglądami. To po prostu jest, to była moja prywatna strefa. Ale pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z księdzem Muszalą i on mi powiedział, że jeżeli ktoś ma talent, to dlaczego go nie podzielić się tym z ludźmi? I też, że nie należy czasami chować wszystkiego do szuflady. Bo ja pisząc piosenki takie właśnie religijne, bo nie tylko te piszę, płyta jest Sacrum Profanum, ale właśnie ta część Sacrum sobie leżała w szufladzie. I po tej rozmowie pomyślałam, że może warto rzeczywiście to pokazać i żeby to nie było tylko moją osobistą modlitwą, jak wieczorem sobie siadam na przykład do pianina, tylko że można to również zaprezentować ludziom. I spotkało się ci, którzy słyszeli to z pozytywnym odbiorem. Także jest mi z tym bardzo miło, że tak jest. A też wierzę osobiście w to, to znaczy no też jest taka nauka Kościoła, że człowiek składa się z ciała, ducha i duszy. Także no, możemy karmić ciało, ale również należy rozwijać ducha i wszyscy wielcy władcy tego świata mieli również swoich no, przewodników duchowych i przecież sławni ludzie albo ludzie możni jeżdżą do nawet do Dalaj Lamy, ale spotykają się przecież z papieżami, z księżmi, z filozofami, którzy prowadzą nie tylko interesy, ale też właśnie ten rozwój duchowy człowieka. Ja uważam, że to człowieka kształtuje i tym człowiek jest, nie tylko tym, co ma, ale tym przede wszystkim, kim jest i o czym myśli i jaki ma charakter i jakie ma pragnienia serca, także to kształtuje człowieka i tym człowiek jest i o tym jest również ta płyta.
0: No to wymaga pewnej odwagi chyba jednak, jak się wychodzi z takimi głębokimi swoimi odczuciami przed publiczność, to ona może różnie zareagować, niekoniecznie musi być pozytywnie, fajnie jak jest pozytywnie, ale no są tacy ludzie, no może no... No cóż, no mamy takich słuchaczy, jakich mamy, no bardzo różnych, nie zawsze wyrobionych i... Można no, się z takim murem jakimś zderzyć. No,
1: ale ja też myślę, że to... Ja tak na to nie patrzę, bo każdy ma prawo do swojej oceny i do swojego gustu, prawda? Jeżeli ktoś, komuś się coś nie podoba, to ma do tego prawo, należy to uszanować i naprawdę należy to uszanować, bo ja mam wrażenie, że często no, tak jakby uszanować to zignorować. Nie. Uszanować, że ktoś woli coś innego, że coś innego do niego przemawia. Jest mnóstwo artystów, którzy właśnie w taki sposób się prezentują, a ja mam też do tego prawo, żeby no tak jak być autentyczną. Jeżeli nie będę autentyczna, to nie ma to sensu, tak ostatecznie mi się wydaje.
2: Ja myślę, że to, o czym powiedział pan Maciek, o tych odczuciach ryzykownych być może w prezentowaniu prawdy, którą pani Patrycja poprzez swoje utwory przekazuje, to uważam to za straszny taki jakby negatywny odbiór, negatywne patrzenie na te czasy, które są, mianowicie na taką pewną poprawność polityczną, na to, co dobrze jest przyjmowane albo co źle. Nie można ujawniać swoich prywatnych przekonań, nie można ujawniać swojej wiary w Boga, niby dlaczego. Ja nie polemizuję z panem, panie Maćku, broń Boże, ja tylko mówię o takich ogólnych odczuciach, że religia to w kruchcie, to tam sobie możemy porozmawiać albo z księdzem przy konfesjonale. Otóż nie. Jeżeli ważnym elementem naszego duchowego życia jest religia i relacje z Bogiem, to powinniśmy się tym dzielić ze słuchaczami, a nawet o tym mówić. Ja miałem też niedawno takie spotkanie z Karoliną Lizer, która wygrała festiwal opolski w tym, i ona absolutnie otwarcie mówi o swoich przekonaniach, o swojej religijności, o tym, że codziennie w każdą niedzielę zaczyna dzień od mszy świętej. To się może komuś nie podobać, ale takich, którym się to nie podoba, należy olewać, bo mówi pani o swoim życiu wewnętrznym, o ważnym elemencie swojego życia i dzieli się pani tym ze słuchaczami. I to jest najpiękniejsze. Bo jeżeli ktoś udaje kogoś...
0: To jest jednocześnie pokazywanie na zewnątrz własnej wrażliwości, która jest czuła dosyć, delikatna. Znaczy potrafi zaboleć jakaś na przykład reakcja tak samo, więc wymaga
2: wypędza diabła z innych.
1: Myślę, że to chyba...
0: Dlaczego? Akurat jesteśmy w każdym klubie, a muzyka country i treści, no może nie religijne, ale Pana Boga ma zawsze blisko siebie w bardzo wielu piosenkach. Odwołuje się do tej moralności, tej mentalności, tej duchowości. Więc Amerykanie, no to God bless, to jest typowe u Amerykanów. Tak. U nas się tego nie spodziewa, nie spotyka zbyt często. Właśnie te sprawy duchowe, religijne spycha się do kościoła i tego muru kościelnego wokół kościoła i się tak nie ujawniamy się z tym. A jak się ktoś ujawni, to musi się liczyć z różnymi.
2: No ujawnił się ostatnio, Muniek Staszczyk się ujawnił, potem Kazik się ujawnił, który też przeżył jakiś taki duchowy wstrząs podczas swojej choroby. A zatem coraz więcej ludzi mówi otwarcie o swojej religijności.
0: No to myślę, że zawsze mówili, tylko tak? Jutku, ja nie obok pamiętam, religii jest,
2: żeby Danuta Rina akurat się o tym wypowiadał.
0: Jeszcze w show biznesie ta mamuna, no, która się liczy najbardziej, i decydenci muzyczni w wytwórniach, na przykład w stacjach muzycznych.
2: O liberalnych poglądach.
0: Tak, no to się podoba. No. Na muzyków też się przenosi. Byłem świadkiem takiej dyskusji. Poczekaj, zróbmy tak, bo to się dobrze sprzedawało gdzieś tam. I nie jest istotne wtedy, jaka ta piosenka jest, czy ona ma w ogóle jakąś głębię, jakiś sens, coś takiego bardziej duchowego. Tylko sprzedało się, czy się nie sprzedało. No to jakby zabija sztukę.
2: Czekam na ten czas, kiedy dobrze się będzie sprzedawała prawda, którą chce przekazać nam artysta, a nie to, co w wytwórniach uważają, że będzie korzystne, żeby nie mówić o swoich przekonaniach, żeby nie mówić o swojej, nie wiem, wartościach, którym się hołduje. Bo najlepiej nie mówić, zaśpiewać o wdziękach Maryny i na tym kończymy. Jak jeszcze się dobrze to nagra, to jest jeszcze lepiej.
1: No tak, to nawet myślę, że nie chodzi nawet o to, żeby nie mówić, tylko kreują jeszcze, co trzeba mówić, żeby to się...
2: Tak.
1: Ale to te rozważania, tak sobie myślę o dzisiejszym wieczorze, że możemy, może właśnie rozważajmy sobie pozytywne rzeczy, jak chcemy, żeby było, albo bo nie wiem, czy mogę powiedzieć trend, bo to nie jest chyba dobre słowo, ale ja widzę wśród młodych ludzi właśnie taki powrót do wartości, do tego, że do wartości rodziny, do określenia właśnie bardziej tego znalezienia granic i jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, które dają wartości, takiego zaczepienia się w bezsensie, albo, bo jak ktoś jest pogubiony, to potrzebuje właśnie jakiejś wskazówki i no ostatecznie wiara jest czymś, co umacnia, jest czymś, co daje taką kotwicę. I to jest bardzo piękne i myślę, że wszyscy, którzy tego doświadczają lub doświadczyli, trudno potem komuś wmówić, że jest inaczej.
2: I to jest dobry moment, ta piękna wypowiedź pani Patrycji, by nadać kolejny utwór z płyty Sacrum Profanum.

0: No, jedno, co jest bardzo charakterystyczne poza niewątpliwie treścią czy warstwą liryczną tych utworów, to jest taka bardzo nowoczesna forma, którą nadajesz tym piosenkom. Właśnie taka jazzująca lekko, a nie taka bardzo tradycyjna, która, no, co tu dużo mówić, czasy się zmieniają, muzyka chrześcijańska też się zmienia i to jest walor tych utworów niewątpliwie dla mnie. A dla pana, panie Maćku?
1: Na pewno indywidualność, no bo to nie są takie właśnie sprawy pod jakiegoś tam artystę, czy pod jakiś trend, który akurat panuje w muzyce. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest muzyka łatwa w odbiorze. Więc owszem, może pani Patrycja liczyć na wyrobionego słuchacza, natomiast czy na takiego, co to sobie lubi posłuchać muzyki tylko, to już pytanie.
2: No ja się właśnie tak zastanawiam, bo dla mnie to nie jest trudna muzyka. Więc jest to bardzo ciekawe, że właśnie że taka opinia na...
1: Ale łatwa muzyka to jest zwrotka i chwytliwy refrenik.
2: No tutaj akurat w tym utworze się dużo rzeczy dzieje, w tym Broń mnie o Boże, ponieważ są tam tak naprawdę aż trzy warstwy i też tekstowe i muzyczne, zwłaszcza w refrenach, w chórze, który odpowiada na zawołania solisty, ale jeszcze będziemy słuchać utworów. Chyba następny ten utwór państwo usłyszą, Na chwałę twoją. Myślę, że jest to utwór z kategorii... Wiecie, ja nie lubię tak określać bardzo, bo uważam, że rzeczy... Co to znaczy łatwe? Albo co to znaczy proste? Tak ostatecznie, bo czy utwór Fly Me to the Moon to jest utwór trudny? Czy utwór Gentle Rain to jest utwór trudny? To nie jest ani utwór w jakiejś wielkiej skali, jeżeli chodzi o głos, ale wykonanie jest, liczy się wykonanie, no właśnie, prawda, że tutaj chodzi nie tyle o zakres utworu, czy ładną melodię można podać w taki sposób, że będzie ona prostacka, albo będzie zaśpiewana w sposób pełen artyzmu, więc... ale myślę, że kolejny utwór, Na chwałę twoją chcę żyć, jest to taki utwór, który wpada w ucho, łatwo się go powtarza i świetnie się go słucha w samochodzie.
1: Reklama, tak.
2: A to jest, bardzo dużo osób się porusza autem.
0: Bardzo dużo.
2: Radia i poprawia humor.
1: Najczęściej słuchają ludzie w tej chwili w samochodach, bo telewizja przebija radia w domowych warunkach.
0: W domowych warunkach, ale tak.
1: No, w radiu
2: i nawet jeszcze bym powiedziała, że ten utwór właśnie Na chwałę twoją chcę żyć, może go posłuchamy, jest tak. Takim utworem, który świetnie się go gra z gitarą i w kościele na scholi. Prowadzę scholę, to wiem.
1: Posłuchajmy.

0: Na chwałę Twoją, Patrycja Kawęska-Czerska jest naszym gościem. Dzisiaj rozmawiamy o płycie Sacrum Profanum, którą wydała Patrycja, ale jako że czas naszej audycji niewątpliwie dobiega końca. Jeszcze mamy właśnie czas na jedną piosenkę na koniec naszej rozmowy, a nie podjęliśmy ważnego z mojego punktu widzenia wątku, mianowicie tej działalności edukacyjnej, którą prowadzi Patrycja od jakiegoś czasu. Jest prezesem Fundacji Muzofilia, jest dyrektorem International School of Music Muzofilia, a także jest, udziela lekcji wokalu, też konsultacji wokalnych różnym artystom, ważnym artystom, ale pracuje z dziećmi, pracuje z młodzieżą. To jest bardzo istotne, moim zdaniem, w czasach trudnych, w jakich się znajdujemy, zalewu różnych plastikowych utworów. No właśnie, powiedz, Patrycja, coś o tej działalności twojej.
1: Uważam, że edukacja jest jedną z ważniejszych dziedzin, które mają wpływ na kształtowanie się społeczeństwa. I jest to fantastyczne. Tutaj z szacunkiem właśnie do wszystkich pedagogów i nauczycieli podchodzę, ponieważ jest to niezwykle ważny i istotny sektor wpływu społecznego. Dlatego też to, co ja mogę robić, jeżeli miałabym się w jakiś sposób przysłużyć i właśnie społeczeństwu, to pomyślałam sobie, że niewiele mogę, ale uczyć mogę i mogę uczyć śpiewać. Poza tym bardzo to lubię i od zawsze tak naprawdę wiedziałam, że chcę uczyć, także to jest moja druga absolutnie pasja. I prowadzę fundację w Warszawie, przy metrze Wilanowska, Fundację Artystyczną Muzofilia. I tam właśnie prowadzimy zajęcia, ponieważ nie tylko ja tam uczę, ale również inni wspaniali nauczyciele uczą, nie tylko śpiewu, ale też pianina, gitary basowej, gitary i instrumentów. Więc i tam z tą młodzieżą się spotykamy. To jest nasze takie miejsce, uważam, że trochę magiczne, ponieważ każdy, kto wchodzi, uważa, że jest tam wieczna radość i rodzice mówią, że jak przychodzą tam, to mają taki moment odpoczynku i nawet jak im tam po pracy coś nie poszło, to siadają i odczuwają od razu, że to jest fajnie i miło, dostają herbatkę, dzieciaki się cieszą. Ale też to, co jest, oczywiście uczymy nie tylko bycia miłym, ale również umiejętności muzycznych. Ale jest to bardzo ważne też, jeżeli chodzi o głos. Tak jak na początku powiedziałam, jest to coś bardzo naszego, jest to nasz głos i dobrze, jeżeli dziecko potrafi tym głosem i dorosły człowiek również posługiwać się. Potrafi w sposób zdrowy, niezablokowany niczym, oddychać. Potrafi ładnie się wypowiadać. Potrafi również ładnie wyrażać myśl, nie tylko myśl słowną, ale również myśl muzyczną oraz myśl emocjonalną. Myśl, która płynie z serca, ale również z umiejętności i z warsztatu. Także tego uczymy w szkole. Teraz to, co jest takiego dla mnie na czasie bardzo, bardzo ważnego, to, że organizujemy obóz muzyczny, który nazywa się Mocni w Muzie Music Camp. To jest obóz, będzie w sierpniu od 16 do 23 sierpnia. Jeszcze mamy miejsce na tym obozie, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jest to wyjątkowe, dlatego że nie jest to tylko obóz muzyczny, ale jest to obóz również, który ma za zadanie wzmacniać odporność psychiczną dzieci i młodzieży. Także będą również tam zajęcia z psychologiem. Będziemy się uczyć nie tylko muzyki i właśnie, bo będą próby. ZAIK wsparł naszą inicjatywę, także będziemy również pisać piosenki, produkować utwory. Mamy też już pani burmistrz w Nowym Mieście nad Pilicą, tam odbywa się obóz, potwierdziła, że możemy zagrać koncert na koniec obozu podczas dorocznych, także mamy też już publiczność zagwarantowaną i dużą scenę i tam zaprezentujemy nasz program artystyczny, który w ciągu tygodnia uda nam się przygotować, ale również będą takie zajęcia z emocji, z nazywania emocji, z tego, z opowiadania, gdzie, no o dniu nawet, jak mi dzisiaj było, co się wydarzyło, co mogę sobie, właśnie czego się nauczyłam. Pani psycholog również prowadzi arteterapię, więc wyrażanie emocji poprzez sztukę, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. No i jestem tym podekscytowana, bo jest to pierwsza edycja tego obozu, także bardzo
0: kategorii wiekowej, powiedz, to się...
1: Od 10 do 17 lat. Także jest to dla dzieci i młodzieży, ale zapraszam, naprawdę serdecznie zapraszam młodzież i są rodzice, którzy jak dowiedzieli się ze szkoły właśnie, że będzie obóz, to w ciągu godziny od maila już pozapisywali dzieci, że to będzie w niektórych pierwszy obóz, ale ze mną to puszczą.
0: To piękne, to właśnie jest jakby dopełnienie tego, co robisz w muzyce, co przekazujesz słuchaczom, kiedy śpiewasz czy komponujesz. To jest właśnie to dopełnienie polegające na pracy z młodzieżą i kształtowaniu tejże młodzieży, wrażliwości tej młodzieży. Panie Maćku, no niestety czas goni nas.
2: No niestety jeszcze jedną piosenkę nam...
1: I to jest najbardziej komercyjny utwór z całej płyty, ze specjalną dedykacją. W Tobie moc.
0: W Tobie moc. Proszę Państwa, Patrycja Kawęcka-Czerska, pani artystka, muzykoterapeutka, jednak jak słyszycie Państwo, nas też uleczyła dzisiaj, mnie z panem Maćkiem, swoją muzyką. Muzofilia. Tak, wygooglajcie tam sobie, proszę Państwa, i wysyłajcie swoje dzieci na taki obóz przepiękny. Bardzo Ci dziękuję, Patrycja, za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
2: I posłuchajmy jeszcze tej jednej piosenki na koniec.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy za audycję Country Club. Minuta po godzinie 18.
2: Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Piękne słońce cały czas nam towarzyszy i towarzyszyć będzie do godziny 20.30, czyli do zachodu. 19 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 20 stopni. Ciśnienie 1013 hektopaskali i pomalutku spada. Ciepełko, tak jak mówiłam, cały czas z nami będzie. W nocy 12-11 stopni, nad ranem 10-15 i chmury.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie po raz kolejny podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. Dzisiaj tak się złożyło, że troszkę wcześniej zaczęliśmy z audycją Country Club, myślę, że tak możemy śmiało powiedzieć, ale teraz jak zawsze od 18 standardowy wieczór z muzyką uwielbienia z Radiem Warszawa. Agnus Dei zaczyna Michael W. Smith, ale będziemy też chwalić Pana Boga po polsku i po angielsku. Więc warto zostać razem z nami w to przepiękne popołudnie i niedzielny wieczór. 3 minuty po godzinie 18:00.

Agata Wieliczko, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wybrzmiało w naszym wieczorze z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 18. A 8 maja w 130. rocznicę urodzin sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, odbyły się uroczystości upamiętniające jej postać. Rozpoczęła je msza święta sprawowana w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim Przedmieściu pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Na Eucharystii obecny także był metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Zachęcam Państwa do przeczytania całej relacji z tego wydarzenia i do właśnie upamiętnienia sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, tej niezwykłej kobiety, niezwykłej położnej z Auschwitz, która zrobiła bardzo wiele dobrego. Cała relacja, zdjęcia oraz bardzo obszerny tekst, też który wspomina o homilii czy kardynała Grzegorza Rysia, czy o słowach arcybiskupa Adriana Galbasa, jest dostępny na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Tam Państwa gorąco odsyłam. A już teraz Carl Turtle i Hosanna.

0: Radio Warszawa, godzina 18.22. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej.

Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w kolejnych trzech krajach, które odwiedziłem, czyli w Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej, ludność jest w przeważającej większości chrześcijańska. Dlatego też zanurzyłem się w atmosferze świętowania wiary, gorącego przyjęcia, czemu sprzyjały także typowe cechy charakteru mieszkańców Afryki. Ja również, podobnie jak moi poprzednicy, doświadczyłem nieco tego, co Jezus przeżywał wśród tłumów ludzi w Galilei. Widział ich spragnionych i łaknących sprawiedliwości. Głosił im: błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, a rozpoznając ich wiarę, mówił: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Wizyta w Kamerunie pozwoliła mi wzmocnić wezwanie do wspólnego zaangażowania na rzecz pojednania i pokoju, ponieważ również ten kraj dotknięty jest niestety napięciami i przemocą. Cieszę się, że udałem się do Bamendy w regionie anglojęzycznym, gdzie zachęcałem do wspólnej pracy na rzecz pokoju. Kamerun nazywany jest Afryką w miniaturze ze względu na różnorodność i bogactwo swej przyrody oraz zasobów, ale wyrażenie to możemy rozumieć również w tym sensie, że w Kamerunie odnajdujemy wielkie potrzeby całego kontynentu. Potrzebę sprawiedliwego podziału bogactw, potrzebę zapewnienia przestrzeni dla młodzieży poprzez przezwyciężenie endemicznej korupcji, potrzebę promowania integralnego i zrównoważonego rozwoju, przeciwstawiając różnym formom neokolonializmu dalekowzroczną współpracę międzynarodową. Dziękuję Kościołowi w Kamerunie i całemu narodowi kameruńskiemu, który przyjął mnie z wielką miłością i modlę się, aby duch jedności, który uwidocznił się podczas mojej wizyty, pozostał żywy i prowadził przyszłe wybory oraz działania.

Kelly Willard, To Him Who Sits on the Throne, wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 27 minut przed godziną 19 podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. A propos uwielbienia, to będzie właśnie niezwykłe uwielbienie trwające 24 godziny już 23 maja, czyli to jest sobota, jeszcze nie ta przyszła, tylko kolejna, w parafii świętego Patryka w Warszawie przy ulicy Rechniewskiego 14, 24-godzinne nieustanne uwielbienie. Rozpoczynamy mszą świętą w sobotę o godzinie 8. Następnie przez cały dzień prowadzone będą uwielbienia. Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia będzie uroczysta msza święta o godzinie 20, sprawowana w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, po której kontynuowana będzie modlitwa uwielbienia przez całą noc aż do rana. W modlitwie prowadzić nas będą wyjątkowi liderzy uwielbienia, tacy jak Sylwia i Witek Wilk, Maja Sowińska, Mateo, który wybrzmiał dzisiaj na naszej antenie, Michał Król, Szymon Czyżewski, czy wiele, wiele więcej. Między innymi również Anne-Marie, która już teraz na naszej antenie. Anne-Marie, i daj mi serce swe. Dał jaka taka zachęta do tego, aby na to uwielbienie chociaż na chwilkę się wybrać. 23 maja, parafia świętego Patryka, ulica Rechniewskiego 14.

Mietek Szczęśniak, Bądź Blisko, przepiękna ballada na cześć Pana w wieczorze z muzyką uwielbienia brzmiała na antenie Radia Warszawa na 12 minut przed godziną 19. Wspominałam o uwielbieniu, które jest w sobotę jeszcze następną, 23 maja, ale jeszcze trochę o wydarzeniach, które są już za tydzień, bo za tydzień jest kolejna edycja Nocy Muzeów. Jest to niezwykłe wydarzenie, podczas którego nocą można zwiedzać różne muzea znane, ale też takie miejsca niekoniecznie znane. Radio Warszawa również dołączyło do akcji Nocy Muzeów. Niestety wszystkie miejsca są już zajęte, ponieważ obowiązywały zapisy i też no, niestety nie ma już w tym momencie możliwości zgłoszenia się. Osoby niezarejestrowane będą mogły wejść do siedziby stacji, jeśli nie zgłosi się ktoś z listy. Więc tutaj nie mogę Państwa już zachęcić do tego, żeby się zgłaszać. Bardzo dziękujemy za takie zainteresowanie oczywiście. Natomiast mogę Państwa na przykład zachęcić do tego, aby uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II przy Foksal, gdzie zaprezentowany będzie młodzieżowa mapa ciszy dźwiękowa, podróż po warszawskich ulicach. I wiele, wiele więcej również jest przygotowanych właśnie na tą warszawską Noc Muzeów. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, też na różnych stronach. Myślę, że warto się wybrać, jest to niesamowite wydarzenie. A my dalej trwamy z muzyką uwielbienia. Już teraz Andy Park, The River Is Here, a później TGD i Emilia Nazaruk, Jahwe.

0: Już za chwilę wybije godzina 19, tu Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
2: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Bóg pierwszy nas umiłował i dlatego również my możemy kochać, wspierani przez Ducha Świętego, mówił papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Leon XIV złożył serdeczne życzenia wszystkim mamom we Włoszech i w wielu innych krajach. Przypada dzisiaj Dzień Matki. Papież ma nadzieję na pogłębienie relacji z Kościołem koptyjskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To miłość Boga uzdalnia nas do kochania, a konkretnym przejawem tej miłości jest obecność Ducha Świętego, który wspiera nas w życiowych próbach. Mówił Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Odniósł się do słów Jezusa z mowy pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To stwierdzenie pozwala nam uniknąć pewnego nieporozumienia, jakobyśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie, to miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu. Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawianiem nas w niepewności. Leon XIV zauważył, że to właśnie z miłości do nas Pan Bóg dał nam swego Ducha, abyśmy nie byli sami w życiowych próbach. Dzięki niemu możemy mieć udział w życiu samego Boga. Ofiarując nam prawdziwą i wieczną miłość, Jezus dzieli z nami swoją tożsamość umiłowanego Syna. Ja jestem w Ojcu, a Wy we mnie i ja w Was. Ta porywająca komunia życia obala argumenty oskarżyciela, czyli przeciwnika, parakleta, ducha sprzeciwiającego się naszemu obrońcy. Rzeczywiście, podczas gdy Duch Święty jest mocą prawdy, ów oskarżyciel jest ojcem kłamstwa i chce skłócić człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. Po modlitwie Regina Celi papież skierował szczególne słowo do wszystkich mam, dziś bowiem we Włoszech przypada Dzień Matki. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej, módlmy się z miłością i wdzięcznością za każdą mamę, zwłaszcza za te, które żyją w trudniejszych warunkach. Leon XIV podziękował też mieszkańcom Wysp Kanaryjskich za przyjęcie statku z chorymi na hantawirusa. Wyraził zaniepokojenie nasileniem się przemocy w afrykańskim regionie Sahelu, a w szczególności w Czadzie i Mali. Szczególne pozdrowienie skierował do chrześcijańskich Koptów w Egipcie.
1: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
6: Co roku 10 maja obchodzimy Dzień Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej. Przesyłam braterskie pozdrowienia patriarsze Tawadrosowi II i zapewniam o moich modlitwach za cały ukochany Kościół koptyjski, w nadziei, że nasza droga przyjaźni doprowadzi nas do doskonałej jedności w Chrystusie, który nazwał nas przyjaciółmi.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dziewiętnaście stopni Celsjusza cały czas utrzymuje się w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 20 stopni, ciśnienie 1012 hektopaskali i delikatnie spada. Jakość powietrza bardzo dobra. Słońce już pomału chyli się ku zachodowi, ale jeszcze co nieco widać. Jak zejdzie, to wtedy w nocy będziemy mieli 11 stopni, 9, najmniej 6. To nad ranem około godziny 4. Jutro również ciepło, ale zachmurzenie spore. Pięć minut po godzinie 19, Ania Bobko, witam się z Państwem znowu w naszym wieczorze z muzyką uwielbienia. Gorąco zachęcam do tego, aby zostać razem z nami i w ten sposób właśnie chwalić Pana Boga. Zaczniemy Kim Hill Psalm 1, ale potem będzie akord i dzieła Twe Panie, więc i po polsku, i po angielsku każdy znajdzie coś dla siebie. Gorąco zapraszam.

miejscem przyjaznym dla rowerzystów, to 7.15. O 8.15 siostra Aleksandra Szyborska i siostra profesor Judyta Pudełko, Potęga smaku, czyli o relacji między etyką a estetyką. To jest cykliczne spotkanie. Źródeł piękna, piękny Bóg, piękny człowiek, piękny Kościół. To jest właśnie druga część cyklu, która ma na celu ukazać piękno człowieka i obejmuje 4 spotkania. O tym więcej jutro o 8.15. I o 9.15 rozmowa z proboszczem parafii świętego Andrzeja Boboli, Florą Diu Bazelem, dyrygentem i założycielem zespołu Vogt Ensemble, który wykona na rozpoczęcie uroczystości hymn ku czci świętego Andrzeja Boboli. Temat też stulecia powstania prowincji jezuitów, odpust u świętego Andrzeja Boboli, no i właśnie hymn na początek uroczystości. Bardzo dużo tematów, ale bardzo, bardzo ciekawych. To godzina 9.15. Też podpowiem, że jeśli ktoś z Państwa nie będzie miał możliwości akurat słuchać właśnie tych rozmów, to wszystkie te rozmowy potem są na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, więc nic straconego, można później sobie ich odsłuchać, chociaż z doświadczenia wiem, że zawsze fajniej jest tak posłuchać ich właśnie z rana i się tak nastroić dobrze jeszcze, tym bardziej, że to poniedziałek, to nastroić się dobrze na cały nadchodzący tydzień. A my dalej trwamy z wieczorem z muzyką uwielbienia, Abba Pater Music i W naszych sercach już teraz na antenie Radia Warszawa.

Light the Fire Again brzmi jeszcze na antenie Radia Warszawa na pół godziny przed godziną 20, a ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o pewnym pożegnaniu, które przed nami, pożegnaniu z Pietruszką, czyli wyjątkową żyrafą, doskonale znaną odwiedzającym warszawskie zoo. Opuści ona stolicę i wyjedzie do nowego ogrodu zoologicznego. Decyzja o przeniesieniu została podjęta przez koordynatora gatunku w ramach Międzynarodowego Programu Zarządzania Populacją Żyraf w Europejskich Ogrodach Zoologicznych. Dokąd pojedzie Pietruszka? Tę informację warszawskie zoo zdradzi podczas specjalnego spotkania pożegnalnego, które już w środę 13 maja w godzinach 12-13 w warszawskim zoo, oczywiście przed wybiegiem żyraf. Podczas wydarzenia opiekunowie opowiedzą o codziennym życiu Pietruszki, jej rozwoju oraz przygotowaniach do przeprowadzki. Organizatorzy zapowiadają również niespodzianki dla uczestników spotkania. Jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość i ma ochotę właśnie Pietruszkę pożegnać, to gorąco do tego zapraszamy. Najbliższa środa, 12 godzina, warszawskie zoo przed wybiegiem żyraf. No a Pietruszka jest naprawdę bardzo piękna i bardzo urocza. Tutaj na nią patrzę na zdjęciach i aż sama chciałabym się chyba wybrać na to pożegnanie. Trzymamy za nią kciuki w nowym miejscu. I trwamy dalej z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa. Solus cum de solo, pieśń ufności już teraz.

20 minut zostało do godziny 20. Ja mam teraz ważną informację dla wszystkich osób, które podróżują tramwajem na trasie Wiatraczna-Gocławek. W związku z rozpoczęciem remontu torowiska tramwajowego na pętli Gocławek, a tym samym wyłączeniem ruchu tramwajowego na ulicy Grochowskiej na odcinku Rondo Wiatraczna pętla Gocławek od poniedziałku 11 maja, czyli od jutra do nocy 17-18 maja, do końca kursowania linii nocnych, wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje 3, 6, 9 zostają skierowane na trasy skrócone do krańca Wiatraczna, 22 zostaje skierowane na trasę skróconą Banacha, Aleja Zieleńska, Aleja Zieleniecka. No i też pojawiają się zmiany przystankowe. Zawiesza się funkcjonowanie przystanków tramwajowych Czapelska, Wspólna Droga, Plac Trzembeka, Żółkiewskiego, Kwatery Głównej, Gocławek. Wznawia się funkcjonowanie przystanku tramwajowego Aleja Zieleńska 11, obowiązującego jako krańcowy dla linii 22 i uruchoma się zastępczy przystanek autobusowy Czapelska 51, zlokalizowany na peronie tramwajowym na ulicy Grochowskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Czapelską w kierunku Ronda Wiatraczna. Dużo informacji, ja wiem, ale myślę, że warto się z nimi zapoznać. Jeśli ktoś z Państwa właśnie podróżuje tą trasą Wiatraczna-Gocławek w dwie strony, warto mieć to na uwadze przed jutrzejszym dniem i zapoznać się na spokojnie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam wszystko jest dokładnie rozpisane i mieć to na uwadze, jak będziemy jutro podróżować do pracy. A już teraz na antenie Radia Warszawa Nie ma go tu i pieśń Stworzenia.

Salvador as the deer. W polskim tłumaczeniu, jak łania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię. Piękny tekst, piękny utwór i piękna melodia w naszym wieczorze z muzyką uwielbienia, który pomału zbliża się do końca, ale jeszcze przed nami Come Into His Presence i modlitwa Krzysztofa Antowiaka.

Filip Antkowiak i Modlitwa kończą godzinę 19 w Radiu Warszawa i kończą też nasz wieczór z muzyką uwielbienia. O godzinie 20 jak zawsze przystanek Parafia. Tym razem Ewa Pietrzak zaprosiła gości z Kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie. Gorąco zachęcamy do posłuchania tej audycji.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych. A w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej i film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ale nim zrobimy sobie przystanek w kościele Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie, to kilka słów o pogodzie jeszcze. W tym momencie 18 stopni Celsjusza, taka jest też temperatura odczuwalna. W nocy minimalnie 6 stopni, jutro zaś maksymalnie 23 stopnie. Przewidywane też są opady po południu od godziny 15.30 do 18.00, a słońce za chmurami. Ale i tak bardzo ciepło, 23 stopnie maksymalnie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Przystanek Parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
9: Myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy często kieruje swoje kroki do kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie. Moja rodzina również bardzo lubi to miejsce. Jest to miejsce nam bliskie, nie tylko jeżeli chodzi o msze święte dla dzieci. Myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy ma takie wspomnienia sentymentalne i epizody w swoim życiu, a często też jest tak, że słuchacze proszą nas, żeby właśnie ojcowie dominikanie na przykład zostali zaproszeni do tego, by skomentować Ewangelię na antenie Radia Warszawa. I właśnie dlatego, drodzy Państwo, w naszej audycji są dzisiaj z nami przeor klasztoru ojciec Adam Sulikowski, Szczęść Boże, dominikanin.
10: Witam serdecznie, Szczęść Boże.
9: Oczywiście ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, dominikanin również. Szczęść Boże,
10: szczęść
9: witam
10: Boże.
9: Serdecznie. Możemy sporo powiedzieć o kościele Świętego Jacka. Ja troszeczkę poczytałam, ale mam tutaj specjalistów i znawców. Mój Boże, XVII wiek, początki?
11: Tak się zaczęła Warszawa. A skoro zaczęła się jako stolica, no to też musieli być dominikanie.
10: Dokładnie. Pięknie. Tak. A na dodatek... Właśnie wtedy odbyła się kanonizacja założyciela polskiej prowincji dominikanów, czyli świętego Jacka. W związku z tym taki pomysł się pojawił, że skoro w nowym miejscu, nowy kościół pod wezwaniem świętego Jacka.
9: Spodobało mi się takie określenie pewne problemy. I uwaga, Szwedzi byli też takim pewnym problemem, prawda? Potop szwedzki. I właśnie w tym miejscu, gdzie możemy czasami odwiedzać ojców w refektarzu, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, tam był podpisywany akt kapitulacji przez mieszczan.
11: Zdaje się, że to dzisiejsza sala prowincjalska, ale nie będziemy się co do tego upierać.
9: Dobrze.
11: Bo klasztor
9: tak
11: przeżywał różne sytuacje, a rzeczywiście Potop szwedzki dla Warszawy, nie tylko dla Warszawy, dla Polski był wielką katastrofą kulturową, ale także i no, wielkim okresem prześladowania. Zakonnicy nie byli traktowani obojętnie przez Szwedów, protestantów. Także to był czas wielkiej trwogi i bardzo bolesny.
9: Jak długo później dominikanów w tym miejscu nie było?
11: Chodzi o Szwedów. Nie. Potem dominikanie jeszcze
10: byli. Udało
11: się
10: jeszcze wrócić.
9: Tak. Ale był taki moment, że ich nie było i zaczęłam czytać. Mówię, nie wiem, czy to jest nasz ksiądz Ignacy Kłopotowski. Tam był na moment. Mamy jego relikwie w redakcji Radia Warszawa.
10: Tak, to wasz ksiądz, błogosławiony ksiądz Ignacy.
11: Ale też nasz.
10: Ponieważ w naszym kościele...
9: Nie będziemy się spierać, dobrze.
10: Chyba przez 5 lat, w latach 20. był rektorem naszego kościoła, kiedy dominikanów na Wreta nie było. Zresztą przygotowujemy się właśnie do tego, żeby specjalna tablica pamięci księdza, błogosławionego księdza Kłopotowskiego pojawiła się u nas w Kruchcie, także niedługo też będzie można ją zobaczyć.
9: Kiedy?
11: Ale natomiast ta długa nieobecność, o której pani redaktor wspomniała, nie była spowodowana przez Szwedów czy inne jakieś zarazy, tylko przez to nieszczęście, jakim była władza carska. I tutaj trzeba powiedzieć, że po powstaniu styczniowym dominikanie zostali wypędzeni. Przeor i jeden z braci zostali zesłani na Syberię, przeżyli tam bardzo trudne czasy i w gruncie rzeczy, kiedy odzyskali wolność, to mogli wrócić tylko do Galicji, czyli wrócili na tereny, które dzisiaj należą do Ukrainy. Tam zmarli. Natomiast pozostali bracia byli wysłani do Lublina i w gruncie rzeczy powstanie styczniowe, upadek powstania styczniowego oznaczał też upadek wielu zakonów, także i naszego zakonu. Więc był to bardzo dramatyczny czas i niezwykle smutny i bolesny.
9: Kiedy nastąpił wielki powrót?
10: Dopiero po II wojnie światowej. Wtedy sytuacja w Warszawie, jak dobrze wiem, wyglądała tak, że wszystko było w ruinach, miasto ruin. Także oczywiście i kościoły, także i nasz kościół, i klasztor w ruinie, więc wtedy, zresztą nie tylko do dominikanów, ale do różnych innych zakonów, możemy powiedzieć, że zostało wysłane zaproszenie do tego, żeby kto może, to wracał do Warszawy po to, żeby odbudować swoje kościoły. I tak też chyba w 1947 roku pierwsza msza święta na Freta została odprawiona i rozpoczęła się odbudowa.
11: Odbudowa długa, bardzo bolesna. Pamiętajmy, że w naszym kościele, klasztorze był szpital powstańczy. I w czasie powstania warszawskiego ten szpital został zniszczony. W gruzach naszego kościoła, klasztoru znalazło śmierć około 1000 osób, więc to również Warszawa, dramatyczna walka o niepodległość i również bardzo bolesna pamięć o tych, których właściwie zawsze regularnie wspominamy, zwłaszcza kiedy modlimy się za zmarłych. Zawsze pamiętamy też o tych, którzy spoczywają w ruinach naszego klasztoru, gdzieś w podziemiach naszego klasztoru. Po wojnie nie było mowy o tym, żeby szczątki wydobyć, także po prostu pozostali, są pochowani i nasza modlitwa zawsze wznosi się poniekąd na ofierze ich życia.
9: Muszę zapytać ojców, czy święty Jacek jest ojców ulubionym świętym? Tak najbliższym sercu? Uśmiechają się, zastanawiają się.
10: Widzę czy ulubionym... Na pewno jednym z najważniejszych, dla mnie osobiście także dlatego, że takie też zakonne imię noszę, świętego Jacka, ponieważ przy okazji pierwszych ślubów zakonnych właśnie to imię zostało mi nadane, więc z pewnością jest to w tym sensie na pewno najbliższy mi święty w ogóle i święty dominikański w szczególności.
11: Ojciec Adam był jeszcze przez lata przeorem w Krakowie, gdzie znajduje się grób świętego Jacka, więc ma wiele powodów, żeby mieć szczególny kult, ale myślę, że też dlatego święty Jacek wydaje się taki odległy, bo żył w XIII wieku i to nie jest święty opisany tak pięknie i plastycznie, jak to się potem opisuje w różnych dziejach. To jest inny język, język średniowiecza. Inaczej opisywał świętość, czyli były to niezwykłe znaki, które towarzyszyły życiu tego świętego. Może czasami trudno to zrozumieć, natomiast to jest dla nas polskich dominikanów jak gdyby ten namacalny związek ze świętym Dominikiem, bo święty Jacek otrzymał habit z rąk świętego Dominika, a więc to jest nasza tożsamość.
9: A poza tym mogłam inaczej zadać pytanie, ulubiony święty z rodziny dominikańskiej. prawda? No to wtedy mamy w czym wybierać.
10: Tak, szczególnie, że ta rodzina przez wieki wydała całe mnóstwo świętych, a w ostatnim czasie mamy też z tej rodziny dominikańskiej świętego Pier Giorgia Frassatiego, prawda? Świeckiego dominikanina. To także no, ciekawa, niezwykła postać, a nam czasowo już bardzo bliska.
11: Tak, no bo jeżeli widzimy świętego, który trzyma fajkę i jest szczekanem w Alpach, no to czujemy tę bliskość gór, bo lubimy iść do góry, zresztą hasło Piotra Jerzego Frassatiego było do góry in alto, pchaj się do góry. To jest też takie wskazanie dla każdego z nas. Nie patrz na trudności, które są, tylko zmierzaj w górę.
9: No i otrzymałem dzisiaj katechezę. Dziękuję, ojcze, dziękuję. Uśmiecham się do ojca Stanisława, bo pamiętam, że jest czerwcowy, tak jak ja, prawda? Prawda.
11: Tak, no, to prawda, prawda, urodziłem się w czerwcu.
9: Tak, prawda. A tutaj też do ojca Przora się uśmiechnę, ponieważ może to jest jakaś prawidłowość. Uwaga. Ojciec był w diecezjalnym seminarium, prawda? Potem poznał dominikanów. Natomiast na przykład, podobno będzie słuchał tej audycji ojciec Krzysztof Popławski, ojcze. Ojciec z kolei był u salezjanów, tak, i poznał dominikanów i również wkroczył na tę drogę.
10: No cóż, tutaj...
9: Jak to dominikanie robią?
10: Nie wiem, czy ojciec Stanisław mi pozwoli na bardzo osobisty wątek.
11: Pozwalam.
10: Ale
9: Duch Święty prowadzi. Słucham.
10: W latach 90. na początku, chwilę wcześniej dominikanie pojawili się w Szczecinie. Między nimi ojciec Stanisław właśnie wtedy był w Szczecinie.
11: W 89.
10: Tak. No i akurat tak się składało, że ja idąc do szkoły, do technikum, w którym się uczyłem, zdarzało mi się, że mijał mnie na rowerze w habicie pewien dominikanin, który jechał odprawiać mszę świętą albo wracał z odprawiania mszy świętej, bo jeszcze nie było klasztoru, więc bracia mieszkali gdzie indziej. I tak właśnie zobaczyłem jednego, albo może nawet pierwszego dominikanina, to był właśnie ojciec Stanisław. Więc wprawdzie najpierw jakoś kroki moje skierowałem do seminarium diecezjalnego, ale gdzieś tam ta kropelka drążyła skałę. No, oczywiście różne były jeszcze po drodze wydarzenia, ale ostatecznie rzeczywiście po 2 latach w seminarium diecezjalnym zdecydowałem się wstąpić do naszego zakonu.
11: Ale to nie jest jedyny przypadek, nie, bo wielu wybitnych ojców naszej prowincji także miało za sobą doświadczenia seminarium diecezjalnego, choćby ojciec Jacek Woroniecki. Także to niezwykłe, niezwykłe postaci.
9: Pięknie. I teraz słuchają nas tutaj rektorzy seminarium, prawda, diecezjalnego, myślą, jak można znowu dominikanie, a jednak, prawda, tę drogę wybrali na swoje powołanie. I ile już lat ojcowie trwają w tym powołaniu, ojcze Stanisławie?
11: Cóż, to jest, jeżeli chodzi o święcenia kapłańskie, 41, a wstąpiłem w 78. Zresztą miałem takie niesamowite doświadczenie, bo ja trochę, to były czasy, kiedy nie było to takie wszystko sztywne, że musisz przyjechać, chociaż no zalecano, żeby o przyzwoitej porze. Ja jeszcze miałem różne sprawy w świecie do załatwienia i no, trafiłem do nowicjatu, przyszedłem 10 października i po odpowiednim głosowaniu, odbyciu rekolekcji 17 października miałem mieć obuczyn, ale wszystko, całe napięcie, całe takie to przygotowania skończyły się 16 października wieczorem. Byliśmy jako nowicjusze w kościele i wtedy nasz magister, czy wychowawca nowicjuszy, odmawiając trzecią tajemnicę radosną różańca, Boże Narodzenie, kazał nam się modlić za nowego papieża, kardynała Karola Wojtyłę. Także następnego dnia oczywiście najważniejszym wydarzeniem były obuczyny Karola Wojtyły, a nie moje.
9: Ale piękne wspomnienie, prawda? Drodzy Państwo, więcej na temat Kościoła Świętego Jacka, więcej na temat rodziny dominikańskiej i więcej na temat niezwykłego konkursu Aktywna Parafia już za moment na antenie Radia Warszawa.

0: Przystanek Parafia.
1: Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, znany z anteny Radia Warszawa. Wiem, że często nasi reporterzy, redakcyjni koledzy do ojca dzwonią i ojciec z życzliwością odbiera te telefony. Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i przeor klasztoru Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie, ojciec Adam Sulikowski, dominikanin. I pięknie zapytałam o powołanie. Okazuje się, że nie przypadkiem ojcowie o tym powołaniu opowiedzieli. A teraz powiedzmy o czymś, z czym związana jest ta nasza audycja, czyli konkurs Aktywna Parafia. Ojcze, cieszę się bardzo, ponieważ między innymi parafia, która znajduje się w Jabłonni, otrzymała taką nagrodę, wyróżnienie, chwalili się i powiedzieli do mnie wtedy tak, że martwili się, czy wszystkie kryteria zostaną spełnione, bo tam była też ekologia. A potem jak zaczęli wszystko wypełniać, to stwierdzili, że oni są jednak aktywną parafią.
2: Normalnie to jest tak, że ludzie sobie myślą, no nasza parafia jest taka zwyczajna,
1: tak,
2: normalna,
1: zwyczajna.
2: A potem kiedy pojedzie się, popatrzy, zbada, no to jest coś zupełnie fantastycznego. My jako Katolicka Agencja Informacyjna mamy okazję potem odwiedzać te parafie i to, co jest na przykład cudowne, no to jest taka świadomość, że parafia z jednego krańca Polski zaprzyjaźnia się przy tej okazji z parafią z drugiego krańca Polski. Ci ludzie się nawzajem odwiedzają, cieszą się też tym, no czasami zupełnie inne też. Polska jest różna, jeżeli chodzi także o to życie parafialne. A jednak to, co jest fantastyczne, to świadomość tego,

tablicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangelii na jutrzejszy dzień z komentarzem księdza Wojciecha Janygi. A ja już teraz zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym o godzinie 21:30. Dwa numery telefonu są jak zawsze do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
1: Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Ale co nam powiedział? Dzisiejszy fragment pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana, zanim Pan Jezus powiedział te słowa, które dzisiaj czytamy w Ewangelii. Powiedział apostołom ten obraz o winnym krzewie. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Jesteście we mnie wszczepieni, jesteście ze mną w głębokiej jedności i beze mnie niczego nie możecie uczynić. Ta głęboka jedność z Chrystusem, ta świadomość, że On żyje w nas, a my w Nim, jest fundamentem wiary, którą bardzo trudno złamać. Pan Jezus mówi do apostołów o tym, że wyłączą ich z synagogi, że nadchodzi godzina, w której każdy, kto ich zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu, i to oczywiście dotyczy wszystkich pokoleń chrześcijan. Kto idzie naprawdę za Chrystusem, jest takim pontifexem. Pontifex to jest słowo, które oznacza kapłan po łacinie, ale to słowo znaczy budowniczy mostów. Ten, który potrafi ludzi łączyć. Ale ludzie, którzy burzą mury wrogości, nie wszystkim odpowiadają. Oni ściągają na siebie często wrogość z obydwu stron.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Już za chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555.

0: i wybiła godzina 21:30, nadszedł czas na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym 512-700-444, 512-700-555, dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się dzisiaj o dary Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Grzegorza w dniu urodzin, o łaski Boże dla jego córek. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O uzdrowienie i ulgę w cierpieniu, o opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O wszystkie łaski Ducha Świętego dla Maćka w dniu 18 urodzin. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny, Reginy i Romana. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O dary Ducha Świętego dla maturzystów, szczególnie o opiekę Matki Bożej i dostanie się na wymarzone studia dla Laury i Kingi. O Boże błogosławieństwo dla Maksia na czas egzaminów ósmoklasisty, o cud uzdrowienia dla Janiny, Adama, Karola, Ewy, Waldemara, Zofii, Kingi oraz Moniki. O dar nieba dla świętej pamięci Mariana, Antoniny, Józefa, Juliana, Kazimiery, Doroty, Macieja. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o łaski Boże dla Karoliny i Gabrysi, o przemianę serca dla Mateusza. O dary Ducha Świętego dla nauczycieli, wychowawców, o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla maturzystów i ósmoklasistów w tegorocznych egzaminach. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty i Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. A już teraz modli się z nami pani Barbara. Szczęść Boże.
1: Rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold online.
0: Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Halo, dzień dobry. Kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Szczęść Boże, do Różańca.
0: Szczęść Boże, z kim mam przyjemność?
2: Janka.
0: Szczęść Boże, Pani Janko, to zaczynam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Cowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu
2: i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
2: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie bójcie się. Już 5 tygodni Kościół przekonuje nas, że zmartwychwstanie nie jest pobożną baśnią, ale rzeczywistością, która na stałe weszła w dzieje świata. Czy dałem się przekonać? Czy jestem już tego pewien? Czy moje życie świadczy o tej pewności? Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Proszę zaczynać, Pani Janko.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś jesteś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Janko.
2: Szczęść Boże, dużo radości.
0: Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ledwo umocniło się w nas przekonanie o prawdziwości cudu zmartwychwstania, a już owoc tego cudu, baranek, jakby zabity, znika nam z oczu, ukryty w obłoku niewiedzy. Czy wiara wytrwa wobec bezradności oczu? Czy da się poprowadzić dalej aż do przemienienia, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście? Gdyby Jezus nie zniknął nam z oczu, szukalibyśmy wciąż tylko tego, co widzialne. I już teraz modli się z nami Pani Barbara. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
0: Proszę zaczynać.
3: Ojcze nasz, któryś jest święty, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Duchowi Świętemu.
0: I jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Barbaro. Spokojnej nocy.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444, 512 700 555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnę Ciebie, moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Tęsknota za zmartwychwstałem owocuje głęboką modlitwą. Modlitwą owocuje szalonym poruszeniem ducha. Poruszenie ducha owocuje narodzinami Kościoła. Warto tęsknić, warto marzyć, warto czekać. Gdyby duch nie został nam dany, trwalibyśmy do dzisiaj w zamknięciu, z obawy przed wrogim światem. I już teraz modli się z nami pani Alicja. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
0: Proszę zaczynać.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Alicjo. Spokojnej nocy.
4: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem.
4: Dziękuję.
0: 512 700 444, 512 700 555. Tajemnica czwarta. W niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Zanim w pielgrzymce z własnego grobu do nieba Ruszymy kiedyś my, Jego uczniowie. Wszyscy będziemy maszerować śladami Maryi. Dziś uczymy się rytmu Jego kroków. Przywiązujemy dłoń do Jego dłoni różańcem. Gdyby nie świętych obcowanie, bylibyśmy strasznie samotni w drodze do nieba. I już teraz modli się z nami Pan Bogdan. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże!
0: Proszę zaczynać.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Bogdanie. Spokojnej
5: nocy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Zdziwimy się pewnie, jak Maryja, gdy odczytamy swoje prawdziwe imiona wyryte Bożą ręką na białym kamyku. Gdyby miłość Boga nie była tak zaskakująca, moglibyśmy się obawiać wieczności. I teraz modli się z nami Pani Mirka. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
0: Proszę zaczynać.
6: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
6: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
6: A światłość wiekoista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
6: Amen. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Mirko. Spokojnej nocy.
6: Dziękuję bardzo.
0: I tym sposobem kończymy i naszą modlitwę Różańcem Świętym, i również nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Ania Bobko, pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnego wieczoru oraz udanego tygodnia.

Granie. Ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Powitaliśmy Państwa muzyką Ludzi z Gór. Witamy serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Ziębiński, a za utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, odpowiada kolektyw o nazwie Mountain People Worship, który już przedstawiałem, i to z przyjemnością, w naszej audycji, najnowszy singiel.
0: Jacyś górale, tak?
1: Z Apalachów, ale nie tylko. Ludzie z różnych stron, którzy tam się zebrali. Grupa misjonarzy, muzyków uwielbieniowych, no protestantów oczywiście, w regionie Apalachów. Na ich czele to i pastor i muzyk też Abel Carrico. Pomaga mu jego żona Nicole i chyba oboje słychać w tym utworze było. A utwór nosi tytuł Treasure in the Field, czyli skarb w roli, na tej właśnie przypowieści ewangelicznej opartym. Jako singiel ukazało się to całkiem niedawno.
0: A oczywiście katoliczką jest Anne Marie, która ostatnio jest bardzo aktywna muzycznie i ewangelizacyjnie. Również i w Warszawie można ją spotkać na koncertach uwielbienia i zdaje się, że teraz też w maju już za parę dni będzie. Wydała nową płytę, choć jak już ksiądz Justyn stwierdza, że to już wszystkie piosenki były wcześniej na singlach. No może wszystkie,
1: tak,
0: nie.
1: Duża część z nich.
0: Ale tak. Jakaś część, tak. Piosenka Idę chyba nie była na żadnym singlu wcześniej prezentowana. Anne Marie z płyty Droga.

Ja nie wybrałem do dzisiejszej edycji żadnego polskiego utworu naszych artystów. Wylądowałem w moich wyborach w Stanach Zjednoczonych, ale sporo ostatnio tam zostało wydanych naprawdę ciekawych rzeczy. Wybór był niełatwy i teraz debiutant przynajmniej w naszej audycji i też jeszcze nie tak szeroko może znany na tamtej scenie. Amerykański wokalista, gitarzysta, autor piosenek pochodzący z Detroit, Trey Simon. Amerykana po prostu, a w tym utworze no taki mocny bluesowy, southern rockowy akcent będzie. O działaniu Ducha Świętego śpiewa Trey Simon, o tym, że może tego i on i każdy inny doświadczyć. I can taste it, mogę posmakować. Singiel wydany całkiem niedawno.

0: dobry riff. Czy jakieś inne piosenki wykonawca Trey Simon
1: wydał
0: posiada?
1: Jakiś czas temu epkę zatytułowaną Exodus, jakieś tam single, nie tak dużo, ale godne uwagi moim zdaniem.
0: Sporo singli wydaje Anne-Marie, jak już stwierdziliśmy. I teraz płyta, na której znajduje się kilkanaście piosenek, wśród nich te oczywiście singli i chyba już była na jakimś wcześniejszym singlu piosenka Daj mi serce swe, którą teraz z tej płyty wybrałem do naszej audycji z płyty Droga, płyty Anne-Marie.

0: Ja wybrałem do naszej audycji, od razu uprzedzę, choć już wcześniej powinienem, w zasadzie nie ma czego uprzedzać, ale same polskie piosenki, bo oprócz Anne-Marie pojawią się jeszcze inni polscy wykonawcy.
1: A ja znowu daleka ze Stanów Zjednoczonych wybrałem utwór, a nawet dwa, które są sygnowane przez zespół, zarazem organizację God Behind Bars. Bóg za kratami. To taki protestancki kolektyw. Spora grupa wolontariuszy zajmujących się ewangelizacją w więzieniach. Między innymi tych najbardziej osławionych, San Quentin, potem Angola, w stanie Louisiana. W niektórych kryminałach, filmach się pojawiają w takich bardzo czarnych barwach. Na teledyskach, które można obejrzeć, sygnowany przez God Behind Bars, ta atmosfera jest za to radosna, pełna pasji, żarliwej modlitwy. No i to jest dosyć ciekawe. God Behind Bars Music, zespół muzyczny, wydał jedną płytę na żywo nagraną w więzieniu, potem drugą z piosenkami, kilkoma tak dopracowanymi muzycznie, nagranymi w studiu, i z tej drugiej płyty God Behind Bars Angola Prison, krótka epka, wybrałem utwór Now to Him, w którym razem z tym zespołem śpiewa Joshua Aaron.

Jest to jedna propozycja, druga Behind Bass Music, ostatni nagrany, wydany przez ten zespół singiel, w którym pojawia się też Stephen McWilter, jeden z moich ostatnich takich ulubionych artystów, utwór Out Love, czyli Banita, wyrzutek, może został napisany czy przedstawiony właśnie dlatego, żeby przemówić do więźniów, że skoro sami są wyrzutkami, to mogą przyjść do tego, który również został odrzucony, do Jezusa. Out Love, God Behind Bad Music i Stephen McWilter.

0: Devin McQuaid w swojej najlepszej formie, uważam.
1: I wracamy na nasz kontynent, a nawet jeszcze bardziej, bo do naszego pięknego kraju, w którym to stara się muzykę chrześcijańską, uwielbienie Pana Boga w swoich piosenkach prezentować kolektyw muzyków łączących swoje siły w projekcie Pieśniopisarze. I oczywiście słuchacze, myślę, pamiętają, bo często, to znaczy jak tylko się ukaże coś nowego, staram się prezentować. I w tym roku już dwie nowe piosenki Pieśniopisarzy w streamingu się pojawiły.

pierwsza z nich, Czysty, to singlowe piosenki oczywiście. Tę piosenkę firmuje Michał Rassek i Szymon Czyżewski. A generalnie to pieśniopisarze.

pieśniopisarze już wrócą za chwilę, a na razie taki moim zdaniem trochę rodzynek w naszej dzisiejszej audycji. Stu Garard, gitarzysta, no i chyba też lider obok Martina Smitha zespołu nieodżałowanego Deliriat. Rzadko się pojawia coś sygnowanego jego nazwiskiem, ale ostatnio nagrał singiel razem z Joshem Baldwinem. Nagrali wspólnie utwór sprzed lat zespołu Delirious History Maker. To był taki dynamiczny, żywy kawałek, a oni we dwóch nagrali to w sposób taki, no, stonowany, refleksyjny. W każdym razie nadal ten przekaz jest ważny, istotny, ewangelizując, głosząc Jezusa, chce być twórcą historii, history maker. Stu Garard i Josh Baldwin. Stu gra na gitarze, Josh śpiewa.

0: akustycznie, oszczędnie. To jedna z moich ulubionych piosenek zespołu Delirious, więc w takim innym brzmieniu. Ciekawe, podobało mi się. Tak jak podoba mi się ostatnia piosenka z naszej audycji, w sensie, że ta piosenka Pieśń o pisarzy, najnowsza wydana na singlu zatytułowana Czas. Głównymi wykonawcami są Estera Kukier i Szymon Czyżewski. To takie długie, prawie 7-minutowe uwielbienie Pana Boga, więc na koniec naszej audycji, może całego dnia, takie uwielbienie niech zabrzmi także i w naszych sercach.
1: Zostawiam Państwa z tą muzyką i z tym przekazem i z tą modlitwą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Szczęść Boże.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak to było?
2: Na górze róże.
1: Wciąż kwitną bzy.
2: Nie, na dole fiołki.
1: A może na dole nie zapominajki?
2: To się nie rymuje.
1: Ale bzy pięknie pachną.
2: Ale się nie rymują z różami.
1: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
2: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
1: Przemyślę to.
2: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Jednak potrafisz rymować.
1: Zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
3: Idealna kawa powinna być z najlepszych ziaren, świeżo zmielona i z ekspresu. Ale życie nie jest idealne i nie zawsze możemy pić perfekcyjną kawę. No, chyba że mamy specjalny składnik, siebie nawzajem. Zapraszam na pełną ciepła i relacji kawę na wynos. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem,

0: i ukaże mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
2: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
3: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
3: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Alleluja, alleluja.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
3: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Alleluja.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
3: Światło na oświecenie pogan
2: i chwałę ludu Twego Izraela.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze,
3: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,

0: ważne, jak takie dziecko uświadomi sobie, że ono, że tak można, że rodzice wyrażają na to zgodę. Ja oczywiście nie mówię tutaj nawet o takiej częstotliwości raz na miesiąc. Nie mówiąc o tym, że raz na tydzień, tak? Jeszcze dokładnie...
1: Co drugi dzień.
0: Nie, dokładnie w tym dniu, w którym jest
1: ten kartkówka,
0: przedmiot. Tak jest. To nie o to chodzi. Raczej tylko po prostu tak. To daje takie poczucie wolności. Bo ja wiem, że ja nie muszę chodzić do szkoły, bo mogę od czasu do czasu nie pójść. Za zgodą rodziców. Taka moja propozycja. Mam wtedy pewność, że się spotka z aprobatą, czy też ze zrozumieniem ze strony rodziców. Nie?
1: No, mam swoje przemyślenia, że ta rozmowa służy też nauce świadomości, uczenia takich zasad. Głównie chodzi mi o zasady takie moralne, tak? Właśnie tak jak nawet sama powiedziałaś, że dziecko rozumie, że też może wybrać. Może przyjść, porozmawiać o trudnym temacie, rozumieć też siebie. Ja, wiesz, do tych myśli wracam, żeby regulować te myśli i ufać rodzicowi, czy bliskiej osobie, z którą chce się o tym porozmawiać, żeby nie czuć wstydu, że czy te moje myśli zaraz nie będą odebrane, że ja jestem zły, bo coś pomyślałem.
0: To raczej strachu.
1: Ale zanim przyjdę rozmawiać, to się wstydzę, czy pójść. A mam strach, co się potem stanie, jakby jak już przyjdę i powiem, bo to już będzie drugi etap i wtedy już nie przyjdę drugi raz, załóżmy. A najpierw muszę przełamać się, żeby w ogóle przyjść. Ja bym to nazwał nadal wstydu.
0: Znaczy, ja tak jak analizuję wstyd jako uczucie, to ten wstyd zazwyczaj jest połączony ze strachem, jak to zostanie odebrane. Że to spotka się z krytyką, z wyśmiewaniem, z odrzuceniem i tak dalej. Dlatego strach.
1: Tyle z mojej pracy domowej.
0: I to jest twoja praca domowa. No bardzo się cieszę, że...
1: Że odrabiam pracę domową.
0: Też. Ale, że rodzice rozmawiają z dziećmi.
1: Ale i dzieci rozmawiają z rodzicami.
0: A no właśnie. Że są tacy rodzice, do których dzieci nie boją się przyjść, nie boją się, nie wstydzą się, nie mają oporów, żeby poruszać różne tematy, takie z życia wzięte, niekoniecznie tematy.
1: No, takie z ich codzienności, co dla nas czasem może się wydawać dziecinne albo błahe, a to jest ich codzienność i dla nich to jest duży świat dla nich i informacja, którą chcą się podzielić, jest dla nich widocznie ważna.
0: No, ale że w ogóle chcą o tym mówić, poza takimi związanymi z organizacją życia.
1: Co na kolację.
0: Tematy, to są też przecież jeszcze tematy właśnie, co u mnie w środku, co myślę, jakie mam poglądy, opinie, marzenia, wyobrażenia, plany i tak dalej, nie? I na takie tematy bardzo warto przeznaczać czas.
1: Chciałem jeszcze dodać, że mamy psa, no i swojego czasu też kupiliśmy książkę, która obrazkowo, takich można powiedzieć bardzo podstawowych jego reakcji uczyła
0: ilustruje.
1: Nas, czy to jest zagrożenie, czy on pokazuje radość, czy na razie może lepiej nie podchodź do mnie. Ja ją tak sam trochę zacząłem przeglądać, czytać, a ostatnio syn ją wziął, przeczytał i mówi, patrz, a nasz pies to robi i wtedy to robi tak. A w tamtej sytuacji to on robił to. I zaczął zwracać uwagę, w której sytuacji, kiedy ktoś do nas przychodzi, kiedy domownik wraca do domu, kiedy wstaje
0: obserwować
1: po nocy, czy robi ten ruch, co z książką. I potrafił bardzo umiejętnie te rzeczy, które dla nas były już codziennością u psa, a on to nazwał i co to tak naprawdę znaczy.
0: Tak, i nadał temu znaczenie.
1: Nadał temu znaczenie, które jest opisane oczywiście profesjonalnie w książce. Ale on się czuł z tego, wydaje mi się, bardzo zadowolony i mógł to wyrazić jeszcze dla dorosłych, a ja za każdym razem mówię, wow, że potrafi to odczytać tak prawidłowo i to nazwać znowu.
0: No właśnie, to dodatkowo mi się podoba. Myślę, że to są warte do naśladowania sposoby spędzania czasu z dziećmi. Przy rozmowie, właśnie przy wspólnej lekturze albo taką wartościową sytuacją jest właśnie, kiedy dziecko opowiada tobie o książce, którą właśnie czyta i z tej książki dowiaduje się nowych rzeczy i kiedy dziecko opowiada to, co przeczytało w książce, to dodatkowo mu się to utrwala. Poza tym, że kiedy ty słuchasz, nawet jeśli wiesz, co tam jest napisane, ale słuchasz z uwagą, wsłuchując się w słowa swojego dziecka, pokazujesz temu dziecku, że jest ważne. I to buduje poczucie jego własnej wartości. Także to na różne sposoby jest to godna polecenia postawa rodzicielska. Jak widać, przynosząca

no takie smaczne, soczyste owoce, które służą naszym dzieciom w ich rozwoju, które je wspierają.

0: złością czy miłością.
1: Dobrze, to już praca domowa...
2: omówiona.
1: Sprawdzona. Podzieliłeś się tym, bardzo ci dziękuję. I ja tak sobie pomyślałam, no bo mówiliśmy, że tę czystość, którą otrzymujemy w sakramencie chrztu, z pomocą łaski Bożej, możemy utrzymywać, troszczyć się o nią przez cnotę i dar czystości, przez czystość intencji, przez czystość spojrzenia. I o tym mówiliśmy. I kolejna propozycja katechizmu Kościoła katolickiego to jest: utrzymać możemy czystość, modląc się o nią. Ale ja myślę, że w ogóle w rodzinie ważna jest modlitwa i taka modlitwa wstawiennicza, czyli rodzice za dzieci, dzieci za rodziców, dzieci wzajemnie za siebie. Myślę, że to jest bardzo cenna praktyka, która utrzymuje nas cały czas w bliskości z Bogiem i z Jego łaską, która płynie przez ten sakrament z Bożej miłości, z Bożej opatrzności.
2: No tak, ale oczywiście dzieci w różnym wieku mogą być, a myśląc o moich dzieciach, duża część modlitw na początku trzeba się wyuczyć po prostu formułek. I ze względu na to, że jest i religia, zapamiętać je najpierw, później można używać tych modlitw w jakiś
1: tych
2: sposób.
1: Tekstów.
2: Tak. I sięgam tak pamięcią, że co najmniej dwóch moich synów wielokrotnie było: wczoraj nie mogłem zasnąć, więc sobie zacząłem mówić na przykład zdrowaś Maria. Więc teraz myśląc o tym temacie myśli, to pewnie tam przychodziły mu myśli, nie mógł zasnąć, kręcił się, no to zajął swoją głowę, żeby dystans do tych myśli nabrać, żeby mieć spokój.
1: No zaprosił też Matkę Bożą, czy tam...
2: Tak, taką dostać dodatkową siłę, żeby przezwyciężyć tak naprawdę jakieś powracające obrazy, jakieś, nie wiem, może natrętne myśli. Więc to już nie było jako formułka, tylko oddanie Bogu tego, co się dzieje z moimi myślami, czy tam z moją wyobraźnią.
1: Tak.
2: To tak jak sobie teraz przypominam, to być może tak to się działo, ale wiem, że synowie tak mówili, że się modli.
1: No, tak... znany przez dorosłych sposób, ale bardzo ważne, żeby właśnie dzieci też poznawały ten sposób, czy też tę postawę zawierzania, powierzania tego, co ważne i przyjemne, i nieprzyjemne, ale ważne Panu Bogu. Oddawać je w Jego ręce, wszechmogące, miłosierne, pełne wyrozumiałości, miłości, zapewniające przy okazji, że jak ja Panu Bogu powierzam, to On bierze to w swoje ręce i ja mogę być bezpieczna, że to, co się będzie z tym dalej działo, będzie zgodne z Jego wolą. I im wcześniej dzieci to sobie uświadomią, im wcześniej dzieci będą to praktykować, tym myślę też łatwiej będzie im w życiu w ogóle. I praktykować nie z przymusu, nie z nakazu, tylko z własnej woli,
2: otwartości,
1: gotowości budowania tej bliskości, poznawania Boga po prostu.
2: Ja sam wczoraj miałem taką sytuację, która znowu mi przypomniała, że jak dzieci jadą w samochodzie, głównie to żona opowiada, jak ona jeździ gdzieś po centrum Warszawy i próbuje znaleźć miejsce. I nagle ktoś w samochodzie mówi: to się pomódlmy, żeby znaleźć miejsce. Ja sam wczoraj jechałem w centrum Warszawy, wiedziałem, że będzie trudno i sam mówię: dobra, to się pomodlę, żeby... I takie małe znalazłem, ale się zmieszczę. I się zmieściłem.
1: No właśnie. Każda okazja, w której potrzebuję pomocy, jest dobra, żeby w pierwszej kolejności szukać tej pomocy w niebie, a potem rozglądać się, kogo mi tutaj to niebo przysyła do pomocy, kogo z ludzi. Nie? Korci mnie, żeby jednak to praktykowanie modlitwy pozostawić, no właśnie tak bez komentarza, jak to jest w katechizmie Kościoła katolickiego, bo też im więcej będziemy o tym mówić, tym bardziej to może stać się jakieś sztuczne. I pewnie o tej modlitwie i o tych relacjach za chwilę też będziemy mówić. Chcę przejść do kolejnego punktu katechizmu Kościoła katolickiego, numer 2521, który łączy się z kolejnymi trzema nawet, czyli o tym, o czym mówi ten punkt, mówią także punkty 2522, 23 i 24. Aż...
2: Zaraz dojdziemy do końca.
1: No, mamy już maj, więc lada chwila wakacje. Trzeba przyspieszyć kroku. Ale już czekałam na ten temat, o którym mowa w punkcie 2521. No i jak zwykle przeczytam ten tekst. Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Umiarkowanie to cnota, jedna z czterech. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Spróbujmy popatrzeć na ten tekst z perspektywy rodziców, którzy te treści mają przybliżać, o tym mówić z dziećmi, które pod słowem czystość rozumieją trochę co innego niż my dorośli. Jeszcze nie mają takich doświadczeń jak osoby dorosłe, a my tu nie chcemy o doświadczeniach dorosłych opowiadać, mówić czy się przyglądać, a raczej przyglądać się temu tekstowi, żeby wiedzieć, którędy, jakimi sposobami przygotować dziecko do tego, o czym ten punkt mówi, czyli do poczucia wstydu, do doświadczenia uczucia wstydu, ale też takiej postawy wstydliwości. No i kiedy mówimy o wstydzie, to właściwie natychmiast przychodzi mi do głowy powiedzenie: wstydziłbyś się. Kiedy coś złego zrobisz...
2: Mowa o zachowaniu.
1: Dobrze, ale od kogo słyszysz takie słowa?
2: No, bliskiego dorosłego.
1: Tak, prawda? Od mamy albo od taty. No nie wstyd ci? Tak.
2: Czwarty dzień znowu w tych samych skarpetkach?
1: Na przykład, tak. Ale ten tekst, nie wstyd ci, to ja już jakoś kojarzę z taką sytuacją w szkole i słyszę od nauczyciela. Po raz kolejny coś tam. Albo się nie tak zachowałeś, czy zachowałam, albo nie umiem czegoś, czegoś się nie nauczyłam, nie odrobiłam jakiejś lekcji. Nie wstyd ci? Wszyscy widzą, więc wstydź się. I to słowo, to pojęcie wstyd, to uczucie wstydu jest... No, nacechowane negatywnie. W związku z tym, kiedy ja na warsztatach zadaję pytanie, jak można by podzielić uczucia, wtedy pada często odpowiedź na złe i dobre, pozytywne i negatywne, no tak. No to które jest złe i między innymi wstyd jest tym złym uczuciem.
2: Tym negatywnym.
1: Tym negatywnym, tak. Ja tutaj od razu chcę przy tej okazji wyraźnie powiedzieć, że uczucia są moralnie obojętne. Uczuć nie oceniamy. Nie ma uczuć złych ani uczuć dobrych. Jest po prostu uczucie takie albo inne, ale każde z nich jest uczuciem, które jest stanem wewnętrznym w pierwszej chwili niezależnym od naszej woli i przez to niepodlegającym ocenie. Uczuć nie oceniamy w taki sposób moralny, właśnie takimi słowami zły czy dobry. Uczucia możemy oceniać w sposób wartościujący, czyli jakie to uczucie ma dla mnie znaczenie. Czy ono jest dla mnie przyjemne, czy nieprzyjemne. I wtedy okaże się może, że radość jest nieraz nieprzyjemnym uczuciem, a złość przyjemnym, albo takim uczuciem, które jakoś mi służy. Oczywiście nie o tym teraz chcę mówić, ale w razie czego to odsyłam również do katechizmu Kościoła katolickiego, w którym to wyraźnie właśnie jest napisane czarno na białym to stwierdzenie o tym, że uczucia są moralnie obojętne, więc uczuć nie oceniamy. No i teraz mamy tutaj w tym przykazaniu zadane uczucie wstydliwości. Wstydliwość to właściwie jest postawa, a mamy uczucie wstydu. No i zastanawiając się, jak tu szczegółowo jeszcze przyglądać się temu uczuciu, postanowiłam sięgnąć do książki i do konferencji księdza Krzysztofa Grzywocza, który jest psychologiem. Zachęcam zresztą do słuchania jego konferencji. A jedna z jego książek, jedna z jego publikacji nosi tytuł Uczucia niekochane. I tam właśnie jest cały jeden rozdział mówiący o wstydzie. No i słowa księdza Krzysztofa Grzywocza są tak trafne, że nic dodać, nic ująć, więc będę tutaj pewnie wciąż cytowała jego myśl, jego słowa, jego sposób rozumienia, sposób podejścia, sposób traktowania tego uczucia. Bo rzeczywiście katechizm mówi nam, wstydliwość chroni intymność osób. O intymności za chwilkę. Ale ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi, że uczucie wstydu ma swój głęboki sens i jest, dodam, jak każde inne uczucie, konieczne dlatego, żeby człowiek rozwijał się normalnie. Tak? Dla normalnego, prawidłowego, wszechstronnego, harmonijnego rozwoju. Wszystkie uczucia są nam potrzebne. Nie ma uczuć, z którymi nie powinniśmy mieć styczności. Każde z uczuć coś nam mówi, o czymś nas informuje. A uczucie wstydu chroni intymność. To nam mówi katechizm Kościoła katolickiego. A można też powiedzieć, że wraz z intymnością chroni godność człowieka. Chroni najgłębsze wartości, które nosimy w sobie. Najgłębsze, bo tak głęboko zakorzenione, ale też tak głęboko skrywane albo odczuwane. A to, co głęboko skrywamy, ma dla nas jakąś wartość. Więc to, czego broni, na straży czego stoi wstyd, to jakaś bardzo ważna wartość.

0: złością czy miłością.
1: To ja mam podobnie. Wstyd jako uczucie jest jednak takim negatywny, a wstydliwość jest pozytywna. I tak jak mówisz, że mamy coś wartościowego, to ja tutaj myślę o trzech takich głównych sferach. Ciało, wróciłbym do tych uczuć, myśli i intymność. I w rozmowach z dziećmi każda z tych sfer można oddzielić od siebie w rozmowach, no bo ty przywołałaś to nie wstyd ci, jakby twoje zachowanie. Ja pierwszą myśl, która do mnie przyszła, to jest intymność cielesna.
2: Nie odkrywaj tego, co tak powinno być zakryte,
1: i często, jak mówi katechizm. I często właśnie widzę, jak dzieci chodzą na zajęcia sportowe, jak w grupach, w szatni, albo czasem gdzieś na parkingu trzeba się przebrać z ubrań i niektóre to robią hyc-hyc, a niektóre trzeba się schować za samochodu, za kimś, nawet żeby tam się zwykłą koszulkę zdjąć z siebie i zmienić na sportową. I wtedy widać, że on ma większą potrzebę takiej intymności, że on potrzebuje się na uboczu, na spokojnie, na przykład przebrać, a nie ujawniać i pokazywać. Dla niego ta sfera jest bardzo ważna. A inny nie zwraca na to uwagi, przebiera się wszędzie jak chce. Małe dzieci to już w ogóle nawet, no wiadomo, biegają sobie często po plaży i tak dalej.
2: Bez niczego, nago.
1: I to jeszcze w najlepsze się mogą bawić, ale już te starsze już mają tą intymność w pewien sposób wypracowaną i ją zaczynają też chronić. Ale tak samo te uczucia. Mam jakieś uczucie, ale nie musi je uwidaczniać. Chodzi mi o to, że
2: wyrażać.
1: Tak, że może to zostawić nadal dla siebie. Że to jest dla niego ważne. Uczucie, które ma w danej sytuacji, być może do kogoś, nie musi się nim dzielić. Widać na przykład, że dziecko jest, nie wiem, może ma jakąś sympatię, a już rodzic by chciał tam wszystko zaraz wiedzieć i się dopytywać, a jeszcze być może nie jest to ten etap, albo dziecko nie chce się tym dzielić, może chcieć zatrzymać uczucie dla siebie. I ja bym powiedział, że to jest nadal w porządku.
2: Tak, wręcz nawet wkraczanie bez zgody dziecka, bez jego udziału w jego tę intymną sferę jego osobistego życia, jego relacji z innymi, wkraczanie tam bez zgody dziecka jest przemocą i to taką wręcz raniącą. Bo o wstydzie można powiedzieć, że jest uczuciem, zaraz do tego dojdę, ale wstyd jest też swego rodzaju postawą. Także można mówić o systemie wartości. Ma swoje miejsce, czy też udział w budowaniu zhierarchizowanego systemu wartości wyznawanego przez jakiegoś człowieka. I ten system wartości kształtuje się od dziecka. I te dzieci, które biegają sobie na golasa i w ogóle nie myślą o tym, że są gołe, tak jak Adam i Ewa w raju, nie są jeszcze świadome tej intymności, a więc i przeżywania wstydu. Ale przychodzi taki moment, kiedy to dziecko już nie chce się rozbierać, kiedy już chce z różnych powodów i najlepiej nie wnikać, nie dopytywać, nie robić z tego sensacji, tylko kiedy dziecko nie chce rozebrać się na plaży, to go do tego nie zmuszajmy, bo to bardzo ważne, żeby ono od samego początku uczyło się, że ten jego wewnętrzny stan jest szanowany i ten stan, co bardzo ważne, stoi na straży granic jego intymności, jego godności. Wstyd jest bardzo ważnym uczuciem dla budowania relacji z innymi ludźmi. I dlatego winniśmy tej postawie, temu uczuciu bezwzględny szacunek. I teraz, każde uczucie pełni funkcję informacyjną. Każde uczucie to jest zaburzenie równowagi wewnętrznej, które informuje nas, że w przestrzeni, w której się znajdujemy, albo wewnątrz nas, coś się dzieje. Więc także wstyd jest sygnałem, który to sygnał pokazuje nasze granice. Kiedy czujemy wstyd, To znaczy, że coś, co jest dla nas ważne, coś, co skrywamy w środku albo na zewnątrz, ale ukrywamy, zakrywamy, może być zagrożone, może być odkryte, ujawnione. Więc jest to sygnał ostrzegawczy. Służy więc zapewnieniu nam bezpieczeństwa, ale ten wstyd ma zapewnić bezpieczeństwo nie tylko mnie, ale też i tobie. Na to trzeba zwracać uwagę, że sytuacja, w której pojawia się uczucie wstydu we mnie, może być także wstydliwa dla ciebie. Ty możesz się w tej sytuacji czuć nieswojo i twoje granice też mogą być naruszone.
1: To tak jak w poprzednim fragmencie katechizmu mówiliśmy o czuwaniu nad spojrzeniem i wyobraźnią. Tak tutaj można powiedzieć, że chronimy siebie i innych przez skromność, na przykład ubioru.
2: I teraz wstyd chroni intymność. Co to jest intymność? I ksiądz Grzywocz mówi tak: wstyd jest wewnętrznym wartownikiem i strażnikiem, który chroni godności człowieka, jego najgłębszej intymności, chroni to, co w nas najbardziej delikatne. Bo wnętrze człowieka, to co jest w środku, wewnątrz, no, jest kruche i bardzo wrażliwe. To, co ukrywamy przed oczami wszystkich, przed uszami wszystkich, jest taką przestrzenią, taką sferą, która jest bardzo delikatna. Przez to wymaga szczególnej ochrony. I te procesy są nam dane z naturą. W naszej naturze leży, czy z natury wynika tenże wstyd, który mówi o tym, że ten temat, ten widok, to zachowanie, ta sytuacja może być groźna dla naszej intymności, tego, co jest najdelikatniejsze, bardzo kruche, a związane z godnością, z tymi głębokimi wartościami, jakie nosimy w sobie i są nam bliskie. I ksiądz Grzywocz, mówiąc o intymności i o wstydzie, mówi, że wstyd jest jakby strażnikiem tej intymności i godności, który strzeże trzech rejonów człowieka. Po pierwsze, przywołane tu przez ciebie ciało. Drugim rejonem jest psychika, ta sfera psychiczna człowieka. I trzecim, bardzo ważnym, a mało o tym się mówi, to jest przestrzeń duchowa. I o ile ciało, no, jest nam to bardzo bliskie, już psychika mniej, z mniejszą sprawnością, że tak powiem, poruszamy się po tym obszarze, o tyle ksiądz Krzysztof zwrócił moją uwagę na to, że chyba najbardziej intymna z tych trzech sfer jest moja relacja z Bogiem.
1: No tak. Nie wszystko jest do pokazania.
2: Ale też do podzielenia się, bo w tej mojej relacji z Bogiem jest przecież mój grzech. Jest to, z czego ja nie zawsze jestem dumna. Jest to, co jest moją słabością, co jest moją trudnością, co jest moim buntem i tak dalej. W mojej relacji z Bogiem mogę sobie na bardzo wiele pozwolić, ale to jest moja sprawa i sprawa Boga, z którym w tej relacji jestem, chcę być, mogę być. No i dlatego przecież Kościół chroni tę relację, nakładając na księży absolutny zakaz ujawniania tego, co wyznajemy w czasie sakramentu pojednania.
1: Klauzura poufności.
2: Tak. I ona jest nieprzekraczalna. Nie jeden święty oddał życie za zachowanie w tajemnicy treści wyznawanych grzechów i tych rozmów, które są prowadzone w czasie sakramentu pojednania. No więc tak troszkę zaczęliśmy się przyglądać tej wstydliwości wstydowi i tym pojęciom, które są z tą postawą związane. Zachęcam jako takie ćwiczenie na koniec naszej audycji na ten tydzień. Zachęcam do pogłębionego przyjrzenia się temu tematowi. Jak to jest z moim wstydem? Jak to jest ze wstydem moich dzieci? Czym ten wstyd dla mnie jest? Czy jest łatwy, czy trudny? Czy akceptuję to uczucie, ten stan zawstydzenia, czy też wstydzę się go? Będziemy o tym mówić za tydzień, a teraz warto tak tylko bez podejmowania jakichkolwiek rozmów, a raczej tym ćwiczeniem niech będzie przyglądanie się sobie i innym i wypatrywanie wstydu i odszukiwanie go, odczytywanie w słowach, w zachowaniach, oznakach zawstydzenia u nas samych, u naszych dzieci i u wszystkich tych, z którymi się będziemy w najbliższym czasie, z którymi się będziemy kontaktować. I na koniec audycji jeszcze przypominamy o wspieraniu naszego radia na stronie.
1: Można wejść na stronę internetową Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl i po prawej stronie jest przycisk z serduszkiem Wspieraj. A po lewej mamy jeszcze zakładkę podcasty, gdzie można znaleźć też nasze podcasty.
2: I posłuchać naszych audycji wcześniejszych, a tej aktualnej z tego tygodnia można posłuchać w każdym dowolnym czasie i miejscu, do czego zachęcamy. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: mnie.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Patrzcie na Chrystusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. To orędzie, któremu poświęciłem moją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, głoszę ludziom młodym na wszystkich kontynentach podczas podróży apostolskich oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży. To orędzie jest także tematem sierpniowego spotkania młodych z papieżem w Paryżu, na które was serdecznie zapraszam. Pozostaje jeszcze drobna kwestia finansowa. Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie, jak napisał święty Paweł, nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Trzecim etapem podróży do Afryki była Angola. Wielki kraj na południe od równika o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej związanej z kolonizacją portugalską. Podobnie jak wiele krajów afrykańskich, Angola po uzyskaniu niepodległości przeszła przez burzliwy okres, który w jej przypadku był naznaczony krwawą, długotrwałą wojną wewnętrzną. W tyglu tej historii Bóg prowadził i oczyszczał Kościół, coraz bardziej nawracając na służbę Ewangelii, promocję człowieka, pojednanie i pokój. Kościół wolny dla wolnego ludu. W sanktuarium maryjnym Mama Muxima, co oznacza Matka Serca, poczułem bicie serca narodu angolskiego. Podczas różnych spotkań z radością widziałem wiele sióstr zakonnych i zakonników w każdym wieku, będącym proroctwem Królestwa Niebieskiego pośród swojego ludu. Widziałem katechistów i katechetów, którzy całkowicie poświęcają się dobru wspólnot. Widziałem twarze osób starszych, naznaczone trudami i cierpieniami, a jednocześnie promieniujące radością Ewangelii. Widziałem kobiety i mężczyzn tańczących w rytm pieśni uwielbienia Pana Zmartwychwstałego, fundamentu nadziei, która opiera się rozczarowaniom spowodowanym przez ideologię i próżne obietnice możnych tego świata. Ta nadzieja wymaga konkretnego zaangażowania, a Kościół ma obowiązek poprzez swoje świadectwo i odważne głoszenie Słowa Bożego uznawać prawa wszystkich ludzi i wspierać ich rzeczywiste poszanowanie. Wobec władz cywilnych Angolii, a także władz innych krajów, mogłem zapewnić o gotowości Kościoła katolickiego do dalszego wnoszenia tego wkładu, zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej i edukacji.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Kiedy dzisiaj przychodzimy w jej święto, w to święto, które obchodzimy w Warszawie, i zapominajmy o roli, jaką Maryja powinna odgrywać w naszym życiu duchowym, w życiu duchowym każdego chrześcijanina. Maryja jest nam dana przez Chrystusa jako nasza Matka. I nie chodzi tutaj o jakieś sentymentalne stwierdzenie faktu, jakieś sentymentalne nabożeństwo, w którym zwracamy się do Maryi o pomoc, ale o szczere i ufne oddanie się Maryi, która jako nasza Matka pragnie nas przyjąć do siebie jako swoje dzieci, która pragnie nas prowadzić do jej Syna, Jezusa Chrystusa. Zbyt często zdarza się, że zapominamy w naszej wierze, że Matka Najświętsza, której oddał nas w opiekę sam Jezus, jestem dana jako szczególna opiekunka i orędowniczka. Ona chce nas doprowadzić do zbawienia, tak jak każda matka. Także i ona pragnie dobra dla swoich dzieci, dla nas wszystkich. W Konstytucji i Kościele Soboru Watykańskiego II możemy przeczytać następujące słowa dotyczące Matki Bożej. Błogosławiona Dziewica w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie.
1: Dobre słowo pasterza.